0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Hej! Wyszedł osioł!

0: No i tak jak obiecałem wczoraj, jestem oczywiście punktualnie o godzinie 6 z wami, dosiadam się do waszych samochodów. No dobra, mamy 15 dzień maja, mamy zimną Zośkę, no to poszukajmy tej zimnej Zośki. Gdzie jest Zośka w tym kraju? Okazuje się, że jest na przykład w Resku, bo tutaj no prawie 3 stopnie, to jest najchłodniejsze miejsce teraz w naszym kraju. Natomiast najcieplej i tam Zośki w takim razie nie ma, bo około 12 stopni, Bielsko-Biała, czyli dzisiaj tam najcieplej. No Polska dzisiaj będzie podzielona na tę Polskę cieplejszą i tę Polskę chłodniejszą. Ta zachodnia zdecydowanie chłodniejsza, ta wschodnia zdecydowanie cieplejsza, czyli duża amplituda temperatury w ciągu dnia. No spora różnica, bo od 12 do nawet 22 stopni. Jak to będzie wyglądało? No to posłuchajcie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to dzisiaj czeka na nas zachmurzenie duże, ale na szczęście z możliwymi większymi przejaśnieniami. Pod koniec dnia miejscami także sporo rozpogodzeń, przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie także z gradem będą się pojawiać. Na Pomorzu miejscami opady ciągłe będą miały umiarkowane natężenie, no i prognozowana wysokość tych opadów od 10 do nawet 20 litrów wody na metr kwadratowy padać może teraz właśnie w części zachodniej naszego kraju. Natomiast wartości na termometrze skrajnie różne, od 12-14 stopni na zachodzie oraz 16 w centrum do 20, a nawet 22 na wschodzie. No i na południowym wschodzie również. Chłodnie miejscami tylko nad morzem około 10 stopni. Wiatr na zachodzie kraju słaby z kierunków północnych, natomiast na pozostałym obszarze umiarkowany, chwilami może być porywisty, na ogół z kierunków południowych. No i wysoko w Karpatach wiatr nawet do 80 km na godzinę. W czasie burz oczywiście powieje silniej, powieje mocniej, 70-80 km na godzinę. Ciśnienie też dzisiaj niskie. Wczoraj walczyliśmy z tym ciśnieniem 990 przez cały dzień. Dzisiaj w Warszawie w południe 987 hektopaskali, ale na szczęście w drugiej połowie dnia przewidywany jest wzrost ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Poszukiwania zimnej Zośki rozpoczęte. Wstaliście? No to rzućcie okiem na termometry. Gdzie jest zimna Zośka? Można pisać w aplikacji, można się także nagrywać. Kuba Marcinowicz, dzień dobry.

0: No to mamy już 11 minut po godzinie 6. Poszukiwania trwają. Szukamy zimnej Zośki. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, proszony jest o informacje w aplikacji PRK Polskiego Rady Kierowców.
1: Na drogach jej nie widać.
0: O, to zależy jeszcze gdzie.
1: Bo żadna tam... Zośka nie biega.
0: A, w ten sposób. No, ale może jeździ.
1: A może jeździ.
0: A, właśnie. No to proszę się do nas zgłosić. Emilia Kleszczewska, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: No to jedziemy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Po godzinie 3 zakończyły się trudności z przejazdem na drodze krajowej nr 21 między miejscowościami Miastko i Kobylnica na Pomorzu. Tam na 3 kilometrze już od 20 pracowały służby, usuwały kolizję ciężarówki z samochodem osobowym i droga była zablokowana przez kilka godzin. Dobre informacje o poranku są z innej krajówki, też mowa o Mazowszu i odcinku Kozienice-Dęblin na wysokości Jesionki, czyli Krajowa 48. Gdzie niestety również wieczorem, dokładniej po 20, pojazd osobowy potrącił rowerzystę i jak podają służby, rowerzysta ten został ranny. Dlatego na miejscu działały również służby ratownicze. Droga była zablokowana, a utrudnienia z przejazdem trwały mniej więcej do północy. Natomiast dzisiaj na S8 będzie wstrzymany ruch w Mszczonowie w kierunku Nadarzyna, gdzie zablokowany też dzisiaj, ale i w kolejnych dniach, bo do 19 maja będzie lewy pas ruchu w drodze do stolicy. Roboty drogowe również na S3 w Lubuskiem między Świebodzinem a Zieloną Górą należy zwolnić do 90, takie jest ograniczenie, do samego wieczora i zajęty jest prawy pas ruchu, a roboty prowadzone są odcinkami. A już chwilę po 6 warunki do jazdy są bardzo dobre, wszystkie drogi ekspresowe i autostrady są drożne.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: To była reklama.

No to proszę bardzo, poszukiwania zimnej Zośki trwają oczywiście. Dzień dobry, brak słów, więc ślę zdjęcie. O co chodzi? Połowa maja, a tutaj trzeba wszystko grzać. Ja już tęsknię za wyjściem porannym z domu. W krótkich porteczkach, w t-shircie, w klapeczkach. Trzymajmy się ciepło, miłego dnia. Bartłomiej pozdrawia, no to zerknę na to załączone zdjęcie. A o to chodzi. Nie, no ale 9 stopni to jeszcze nie tragedia. Naprawdę. Ja bym tutaj specjalnie nie narzekał, bo można byłoby być w Resku, gdzie ledwo 3. No trochę inaczej, prawda? To się zmienia punkt widzenia. No właśnie, szukamy zimnej Zośki. U kogo, co, gdzie, jak, ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, prosimy o informację.

0: Witam, Marcin z Golfa, jestem pod Stargardem w okolicy Szczecina, 6,5 stopnia, więc zimnej Zośki nie ma. Pozdrawiam, radio słuchaczy.
1: No, czyli tutaj nie ma. Dobrze, to jest pierwszy raport. Antek pisze, siemano, w Gryfinie dzisiaj mleko ktoś wylał. Widoczność może 50-70 metrów stopni. No jest tutaj zimna Zośka, trzeba przyznać, bo ledwo 5. Wiatru brak, przyczepność dróg dobra. No ale później jeszcze mamy informacje z Radzymina. 10, sucho, słonecznie i całkiem bezpiecznie. Pozdrowienia dla wszystkich Zosiek, a także pozdrowienia dla Emilii i Kuby. Bardzo dziękujemy. I tych, którzy tam za szybą czuwają. Dzisiaj nikt nie czuwa za szybą. My sobie sami jesteśmy sterem, okrętem i tak dalej. Ale bardzo dziękujemy. Czyli dzisiaj w takim duecie jesteśmy z wami do godziny 10. Co tam jeszcze u was?
2: Droga 94, Kraków, Olkusz, mokro, pada i 8,5 stopni. Pozdrawiam. Jacek z Niebieskiego.
1: No Jacula, no gdzie energia? No Jacek, no. No uśmiech musi być i trochę pozytywnej energii poprosimy. No więc właśnie, czekamy na informację, gdzie jest zimna Zośka. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, proszony jest to wiadomość tekstową albo wiadomość głosową, czyli można się nagrać, można napisać, ile stopni pokazują wasze termometry, no bo po zimnej Zośce to już chyba powinno być tylko lepiej, tak mi się wydaje. No to zaklinajmy tę rzeczywistość, oby tak było. Jak jest dzisiaj w piątek o poranku, 21 minut po godzinie 6, no to napiszcie albo nagrajcie wiadomość głosową.

0: poszukiwania zimnej Zośki cały czas trwają, zakrojone są na szeroką skalę. Piszecie, ile stopni u was pokazują termometry, jak to wygląda u was pogodowo, więc dołączcie. Pamiętajcie także, że można również nagrać taką wiadomość głosową. To za chwilę wrócimy do tych poszukiwań, a w tak zwanym międzyczasie również wracamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dokładnie, zimna Zośka może dzisiaj jeszcze trochę pomrozić, chociaż chłodu nie czują już kierowcy w centrum Warszawy, ponieważ potulnie siedzą w samochodach, a tam ruch rośnie i aut ustawia się coraz więcej. Poranny szczyt widoczny jest od węzła Łabiszyńska. I tak w coraz gęstszym korku ustawiacie się aż do Marymontu, czyli na przykład jeżeli

0: poza Warszawą jedziecie w drodze do Piastowa, Grodziska Mazowieckiego czy Żyrardowa. Na dojazdówkach także jest już dosyć kolorowo na mapach. Na wysokości Łomianek i Dziekanowa Leśnego kierowcy zaczynają ruszać do Warszawy. A utrudnienia z przejazdem także już na A4 między Krakowem a Katowicami na wysokości Bolęcina, bo tam oczywiście cały czas są prace drogowe. Być może delikatnie będziecie musieli zdjąć nogę z gazu w drodze do Krakowa. No a w samym Krakowie też już się sporo dzieje. Może nie w centrum, nie na obwodnicy, ale na dojazdówkach także z Kawina. Droga krajowa numer 44 to już naprawdę dość intensywny zator oraz Zakopianka też może nie być najprzyjemniejszym odcinkiem o poranku.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To gdzie chłodno, a gdzie no względnie ciepło. Szczerze mówiąc, tym ciepło to bym za bardzo nie przesadzał. 12 stopni i teraz Bielsko-Biała. Jak to wygląda u was dzisiaj na termometrze o poranku? Szukamy tej zimnej Zośki. Można pisać, można się nagrywać.

0: 23 minuty jeszcze do godziny 7 poszukiwania zimnej Zośki. No bo skoro dzisiaj, no to gdzieś musi być. No i gdzie jest? Na pewno wiemy, że jest w Resku, bo tam no 3 stopnie i na razie więcej. No może ewentualnie delikatnie powyżej 3. Więc no czyżby ta zimna Zośka jakoś tak się delikatnie z nami obchodziła? Może coś jest na rzeczy. Gdzie ewentualnie ktoś ją widział, ktoś o niej słyszał?
1: Cześć, to Tomek z Zielonej Góry. Dzisiaj trasa do Opola, obecnie w Lubinie 8 stopni. Zimnej Zośki to może nie ma, ale jest na pewno mokra. Leje jak... Pozdrawiam wszystkich kierowców, dobrego weekendu. I jak możecie, to puść, że trzepała Zośka dywan. Wszystkiego dobrego.
0: Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy. No właśnie, na zachodzie kraju dzisiaj opady deszczu, więc kierowcy uważamy. Andrzej z Dukato pisze do mnie w aplikacji. Cześć, Zośki rano nie widziałem, ale widziałem Dankę. Dankę, teściową i jej zmrożoną minę. Przy niej Zośka to jest naprawdę gorąca dziewczyna.
2: Cześć, z tej strony Ryszard. Zimna Zośka ostatnio była widziana w towarzystwie Zdzisława Dyrmana i Stanisława Palucha. Pozdrawiam.
0: Czyli moja żona, Zofia. Ładnie. Jak to wygląda dzisiaj u was na termometrach? Ile stopni pokazują wasze termometry w samochodzie albo w domu? Czy ta zimna Zośka taka straszna? No, na to wygląda, że chyba nie. Chociaż wiemy, że mokra, zwłaszcza na zachodzie kraju. Aplikacja, można napisać. No i oczywiście także pamiętajcie, że w każdej chwili można nagrać wiadomość głosową. Co tam u was ciekawego o poranku?

Kwadrans jeszcze nam pozostał do godziny 7. Pleban pisze, ale się muzyka włoska wstrzeliła. Pozdrawiam okolice Neapolu. A to ładnie się złożyło, to prawda. W ogóle ta włoska muzyka tak już tak się cieplej zrobiło, nie? No właśnie, jaka zimna Zośka, gorąco, słonecznie, ciepło i przyjemnie. Jak to dzisiaj wygląda u was na trasie? Czekam na wiadomości w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: W najlepszy nastrój z możliwych wszystkich nastrojów wprawia was oczywiście PRK, Polskie Radio Kierowców, towarzysząc wam w trasie. Kto już wystartował, kto właśnie szykuje się do drogi, no to jeśli macie na przykład pytania związane z konkretną trasą, to oczywiście można nam zadać, chętnie prześledzimy, chętnie odpowiemy, chętnie pomożemy i chętnie będziemy także wam towarzyszyć w tej drodze. Czy poranny szczyt komunikacyjny widać już na drogach?
1: No, tak, widać, już zaczyna się. Warszawa, Kraków, Katowice.
0: Ale tak sobie myślę, że to nawet dobrze się składa, bo jak już utknęliście w jakimś korku albo jedziecie przynajmniej wolniej, to można obserwować to, co dzieje się na drodze i można obserwować tablice rejestracyjne. To się przyda, zwłaszcza po godzinie 7, bo 3 tablice rejestracyjne będą do odgadnięcia, ale wy oczywiście także możecie stworzyć ten konkurs i zainspirować mnie i naszych słuchaczy i zadać im jakieś zadanie, czyli tablice rejestracyjne, które widzicie, jakieś trudne albo też z drugiej strony łatwe. Można wysyłać w aplikacji PRK, czyli taki zestaw 3 tablic rejestracyjnych do odgadnięcia. Pytanie się absolutnie nie zmienia, czyli gdzie zarejestrowany jest dany pojazd. To można, jakby ktoś ewentualnie chciał. To my teraz jedziemy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Powoli zaczyna się ten szczyt poranny na drogach, zwłaszcza w Małopolsce i mowa o dojazdówkach. Na pewno na drodze krajowej numer 44 z Kawina ruch kumuluje się na rondzie Solidarności. Dalej Zakopianka to też już kilkukilometrowy odcinek, gdzie kierowcy postoją w porannym korku. Wolniej jedziecie też już od podkrakowskiego Libertowa. Dużo samochodów widać przed skrzyżowaniem drogi krajowej numer

0: 94 z drogą wojewódzką numer 964. To przed samą Wieliczką, ale trzeba też na uwadze mieć, że ulica Krakowska, wyjeżdżając z Wieliczki, korkuje się przed węzłem Kraków-Wieliczka i tam częściowo blokowany jest niewielki odcinek trasy. A pozostając przy Małopolsce, na wysokości Bolęcina, trwają prace drogowe, stąd też możliwe te ewentualne spowolnienia w drodze z Katowic do Krakowa. I teraz już Wrocław. Zaczyna korkować się nitka za węzłem Wrocław Południe. Do węzła w Kobierzycach warto też przy okazji pamiętać o tym, że na tej samej wysokości cały czas jest blokada drogi krajowej numer 35 w drodze z Bielan Wrocławskich w kierunku Tyńca, a dalej Wałbrzycha. I jeszcze centrum Warszawy jest już naprawdę gęsto na S8. To jak zawsze odcinek od Brudna po sam Marymont i spowolnienia są na odcinku 4 km. Kierowcy mogą, a nawet muszą postać tam trochę dłużej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To jeszcze informacja trochę drogowa i trochę pogodowa. Kanisz, Wrocław, obwodnica Nowych Skalmierzyc. Leje jak z cebra. Pozdrawiam, Bartłomiej. No, dzięki.

0: No, zacnie. Zacnie naprawdę o poranku. Lemon przed chwilą i Scarlett, chociaż złośliwi mówią, że słyszą tam coś zupełnie, zupełnie innego i nie jest to Scarlett, tylko raczej Scarpet, mało mam, no ale taki drobiazg. A dziewiątka, okolice Belfort o 6 rano, tylko 1 stopień na plusie. Poza tym pogoda bardzo dobra do jazdy szerokości. Pozdrawiam nasz słuchacz, a szkoda, że nie podpisany, a szkoda, ja lubię, jak podpisujecie wiadomości, bo wtedy jakby mogę was pozdrowić z imienia. To była bardzo przyjemna opcja. No dobrze, a propos tej zimnej Zośki, a propos warunków pogodowych dzisiaj w Polsce, jak wygląda aktualna sytuacja według, podkreślam, termometrów IMGW? No wygląda tak, że prawie 4 stopnie mamy w Resku i to jest właśnie ta zimna Zośka, czyli ona tam się zadomowiła na dobre, z tego wynika. No nieźle. No i na zachodzie zdecydowanie gorsze warunki pogodowe, bo tutaj intensywne opady deszczu, jak zresztą piszecie i informujecie w aplikacji. Dla odmiany Bielsko-Biała, tutaj gorąca Zocha, bo 12 stopni na termometrze jest. No to całkiem, całkiem nieźle. W ciągu dnia też dwie skrajne Polski, czyli Polska ciepła, czyli ta wschodnia, i Polska zimna, czyli ta zachodnia. W ogóle mamy ciekawą sytuację teraz nad naszym krajem, bo mamy dwa takie fronty, czyli dwa takie jakby kanały powietrzne. Z jednej strony właśnie, czyli napływa do nas zimne powietrze, a z drugiej strony napływa do nas ciepłe powietrze. No i stąd duża amplituda, a o niej więcej już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to dzisiaj

0: Z jednej strony zachmurzenie będzie duże, ale możliwe większe przejaśnienia. Pod koniec dnia miejscami także sporo rozpogodzeń nad Polską. Przelotne opady deszczu oraz burze lokalnie z gradem. Na Pomorzu miejscami opady ciągłe będą miały umiarkowane natężenie. Prognozowana wysokość nawet do 20 litrów wody na metr kwadratowy. No i tak właśnie na północy i na północnym zachodzie padać może dzisiaj i będzie. Temperatura maksymalna, to są właśnie te skrajności, od 12-14 stopni na zachodzie. Później mamy etap przejściowy, czyli Polskę centralną. Tutaj 16, a jedziemy na wschód i proszę bardzo, 20 i 22 nawet. Nieźle, co? Chłodniej miejscami tylko nad morzem, około 10 stopni. Wiatr na zachodzie kraju słaby z kierunków północnych, na pozostałym obszarze umiarkowany i chwilami może być porywisty. Na ogół z kierunków południowych, wysoko w Karpatach do 80, a w czasie burz też do 80 maksymalnie może dmuchnąć. Ciśnienie w Warszawie w południe 987 hektopaskali, czyli zapraszam na kawę, no ale na szczęście przewiduje się wzrost ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to mamy już 2 minuty po godzinie 7:00. PRK Polskie Radio Kierowców. Jak słyszeliście, Kuba Marcinowicz, może jeszcze tego nie słyszeliście? No i oczywiście dzień dobry.

0: co, co można, można. W piątek przecież to wybaczalne jest, że człowiek se podśpiewuje. Wy podejrzewam również. Pytanie się od was pojawiło.
1: Witam serdecznie. Ja w takim razie chętnie skorzystam z waszej propozycji, jeżeli chodzi o sprawdzenie

0: drogi, więc będę wdzięczny za informacje, jak wygląda nasza krajowa siódemka z Warszawy w kierunku Krakowa. Czy są utrudnienia, spowolnienia i inne jakieś nieprzewidziane sytuacje. Pozdrowienia w tym momencie z Kabat. Na Kabatach 12 stopni. Pozdrawiam serdecznie wszystkich w studiu i za kierownicą. Kądziu.
1: Bardzo dziękujemy.
2: Pozdrawiamy
1: czyli
2: serdecznie.
1: Na Kabatach zimnej Zośki nie uświadczysz.
2: Ja nawet mogę priorytetowo powiedzieć,
1: dawaj,
2: jeszcze przed serwisem, że S7 można rzec jak po masełku. Bardzo dobry przejazd. Do samego Krakowa, chociaż w Krakowie już trochę trudniej.
1: No, to klasyka gatunku, więc dobrej, spokojnej podróży ci życzymy. 11 minut po 7 jedziemy.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Chociaż już w samym Krakowie więcej trudności może ciebie spotkać, słuchaczu, ale też innych naszych słuchaczy przejeżdżających przez miasto. Powoli rośnie ruch na południowej obwodnicy Krakowa, choć obecnie to na razie jeszcze nie są bardzo duże spowolnienia. Jeżeli kogoś z was dosięga zimna Zośka, to może aż miło będzie dzisiaj posiedzieć dłużej w samochodzie. Stojąc w korku, w samochodzie w końcu można włączyć nawiew, a tych korków jest dość sporo, więc też stoją auta, samochody, wy kierowcy, zwłaszcza w Warszawie, czyli ekspresowa ósemka na moście generała Grota Roweckiego jest już naprawdę gęsto. Sporo samochodów jest również na drodze krajowej numer 79, czyli dojazdówka do stolicy. Zaczyna się bardzo mocny korek na wysokości miejscowości Baniocha. No i dalej Piaseczno, Nowa Iwiczna, Mysiadło. Rzeczywiście trochę tu postoicie. Jest także komunikat od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, droga krajowa numer 40. Odcinek Prudnik Głuchołazy na wysokości Łąki Prudnickiej w województwie opolskim. No tam niestety pojazd osobowy wypadł z drogi, ale jak wiemy nie ma osób rannych. To jest ta dobra część informacji. I ruch w tym momencie odbywa się jednym pasem naprzemiennie.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: To jeszcze wiadomość z Olsztyna. Witam Olsztyn. Piękne, bezchmurne niebo. 10 stopni na plusie. Pozdrawia Grzegorz z Tucsona. Lało, ale w nocy. Ask yourself.

No i jeszcze przed chwilą hura optymizm, jeśli chodzi o pogodę w Olsztynie. Nasz słuchacz pisał, że błękitne niebo, że przepiękne słońce. No nie trwało to długo. Już teraz aktualizuję informacje pogodowe i już się chmurzy. Ale także to będzie dobry dzień. Pozdrawiam. No pewnie, że będzie dobry dzień. Mamy piątek. Zaczynamy weekend. Pogoda weekendowo, taka szczerze mówiąc średnia. Taki trochę dołek pogodowy, ale z drugiej strony będzie ciepło, bo nawet do 19-20 stopni, więc z drugiej strony nie ma co narzekać. Ale za to po weekendzie to już wrócimy do takiej pięknej, wiosennej normalności, tak to możemy określić. A teraz wracamy jak zwykle po godzinie 7 do naszej codziennej zabawy, czyli tablice rejestracyjne. No i proszę, proszę, już w aplikacji pojawiły się propozycje zestawów tablic, trudniejsze, łatwiejsze, wszystko ma.

0: pięknie. Czyli ja już jestem przygotowany. Czy wy jesteście gotowi? No mam nadzieję, że tak, bo mamy trzy tablice do odgadnięcia. Jest zestaw łatwiejszych tablic, czyli dwuliterowe, trudniejszy, czyli trzy tablice. Zadanie jest proste, ja podaję te litery, a wy typujecie, gdzie zarejestrowany jest dany pojazd. Proste, łatwe i przyjemne. Ja dodatkowo jeszcze będę podpowiadał, więc proszę się nie stresować i nie martwić. Teraz jeszcze przechodzimy do przyjemniejszych rzeczy. Mianowicie nagrody. Czyli można zdobyć w tym konkursie talon na pozdrowienia. Bardzo fajna, cenna nagroda. Można kogoś pozdrowić przedweekendowo. Do tego dorzucam jeszcze nie talon, tylko owację na stojąco. Czyli nasza szalona publiczność gratuluje wam, że zwyciężyliście. I do tego jeszcze dorzucamy gadżety Polskiego Radia Kierowców. I taki właśnie komplet czeka na kogoś z was. Na kogo? No tutaj kłania się najstarsza zasada na świecie, czyli kto pierwszy, ten lepszy. 22, 139. 29, 29. Otwieramy linię. No i ciekawy jestem, czy ktoś się teraz dodzwoni, tak błyskawicznie, tak zwanym rzutem na taśmę, żeby zgarnąć te trzy nagrody i żeby pobawić się z nami dzisiaj o poranku w tablice rejestracyjne. 22, 139, 29, 29. A jakże? Halo?
1: Dzień dobry, Aleksandra.
0: No i pięknie. Aleksandro, bardzo się cieszę, że jesteś. Poczekaj chwileczkę. No to już wiemy, że Aleksandra dzisiaj będzie walczyła w konkursie z tablicami rejestracyjnymi. Trzy tablice rejestracyjne dla Aleksandry. Gdyby ktoś miał jeszcze jakiś pomysł na tablicę, to zapraszam. Można pisać w aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Gramy po godzinie 7.30.

0: Co niesamowitego. Ja nawet nie wiedziałem, że ja mam taką moc. Ale że aż taką. Ja wiedziałem, że dużo, ale no nie aż tak. Więc jestem zaskoczony. Już tłumaczę, o co chodzi. Mówiliśmy dzisiaj po godzinie 6, że w Gryfinie gęsta mgła. Prawda?
1: No, ja słucham.
0: Że nic nie widać kompletnie. A tu proszę bardzo, dostaję wiadomość. W Gryfinie widoczność bardzo dobra. Mgła ustąpiła w momencie przeczytania wiadomości przez redaktora Kubę.
1: Wow, no proszę, cudotwórca jesteś.
0: No, naprawdę nie wiedziałem, że ja mam takie
1: Także
0: moce,
1: wysyłajcie, moi drodzy, jakieś marzenia, życzenia do Kuby. Myślę, że Kuba tutaj rozważy.
0: Tak, ktoś mówi na przykład, żeby nie padało, a ja mówię, żeby nie padało i nie,
1: nie pada.
0: Naprawdę, ja muszę to przetestować jeszcze
1: to powiedz,
0: na innych płaszczyznach.
1: Żeby korków nie było.
0: Żeby nie było korków.
1: I nie będzie.

0: będę tak miała co robić.
1: Pięknie. 30 minut zostało nam do godziny 8, no ale są niestety.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Szybka interwencja służb. Jeżeli już wybieraliście objazd na drodze krajowej numer 40, to uspokajam. Utrudnienie jest już odwołane. Mowa o odcinku Prudnik-Głuchołazy na wysokości Łąki Prudnickiej. Tam przed 7 osobówka wypadła z drogi. Ruch prowadzony był naprzemiennie, ale teraz już takiego problemu nie ma. Można jechać. Długi fragment autostrady A2 jednak. Jadąc z Siedlec do Białej Podlaskiej, no może nie korki, ale mogą być trudniejsze warunki na drodze. Na pewno, między innymi też i dlatego, że za Siedlcami prowadzone są cały czas prace drogowe. A po 7 dobrze ma się Kraków, może poza dojazdówkami właśnie tamtych korków nie ma, ale dojazdówki, tak, wracamy. Więcej aut jest na Krajowej 44 na Zakopiance, no i na drodze z Wieliczki, czyli droga krajowa numer 94. Natomiast kierowcy ustawiają się w korku na S52 Bielsko-Biała, a dokładniej przed samym miastem są te problemy i mocne przewężenie nitki jest dokładniej przed aleją generała Władysława Andersa. To a propos tego, co się dzieje właśnie na tej wysokości. Jeszcze krótka przypominajka, że korek tworzy się również w województwie pomorskim. To jest S7 zaraz przed wjazdem do Gdańska.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A już za chwileczkę gramy w tablice rejestracyjne.

0: Ależ tego dobrze się słucha w samochodzie. Kings of Leon przed chwilą na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Dobra, mamy 3 tablice rejestracyjne, potrzebujemy tylko zawodniczki. Dzisiaj Ola, Aleksandra, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ty wolisz Ola czy Aleksandra?
1: No, może być Ola.
0: Może być Ola, dobrze, bardzo się cieszę. Ola, przed chwilą poza anteną powiedziałeś, że ty się stresujesz. Czym ty się stresujesz?
1: No, by się udało, bo to zawsze mąż dzwoni i wygrywa, mi się nigdy nie udaje. Jak bierzemy udział w konkursach, to zawsze mąż jest pierwsza, jestem druga, a teraz mi się udało.
0: Czyli czekaj, to jest jakaś taka rywalizacja między wami.
1: Troszkę tak.
0: Proszę. No dobra, no to ciekawie, to nie może być źle. No to Ola, to musimy dać radę. No dobrze, mamy takie propozycje od naszych słuchaczy. Marcin pisze, nie mogę przeczytać skąd, bo jak przeczytam skąd, to będziesz wiedziała, że... propozycja tablicy. EZD. Tak. To napisał Marcin ze Zduńskiej Woli.
1: No to pewnie to będzie powiat duńsko-wolski.
0: Jak ty na to wpadłaś, no?
1: No nie wiem.
0: Widzisz, pięknie, dobrze. Czyli jedno mamy zaliczone. Proszę, pięknie. Dobrze, kolejna propozycja. Dominik i Szymon z Krakowa nas pozdrawiają. Bardzo dziękujemy za pozdrowienia. I tablica rejestracyjna zaczynająca się od literki R, a potem jest znowu R i potem jest jeszcze S. Bardzo trudna tablica. RRS.
1: RRE?
0: Tak, RRS. Tak jak brygada RR, a na końcu jeszcze jest S. I akurat w tym przypadku musi pani widzieć to S na końcu. Powiat.
1: Powiat.
0: Robczy.
1: Robczycko, Sędzikowski.
0: Tak, jest! Dobrze, pięknie. 2 punkty zdobyte. Ale idzie. Całkiem nieźle. No dobra, to jeszcze coś takiego banalnie prostego. W takim razie, żeby tutaj nie komplikować. Może, czekaj. Co ja bym ci tutaj znalazł, żeby tak było przyjemnie i fajnie? No dobra, jakiś taki dzisiaj jestem, powiem ci. Dobra, o,

0: O, mam pomysł, mam pomysł.
1: No słucham.
0: DBL. DBL.
1: To jest powiat bolesławiecki?
0: Pięknie.
1: Dolnośląskie?
0: Pięknie. Dolnośląskie, oczywiście, że tak. Ola, to się już stało. Masz 3 punkty, więc utarłaś nosa mężowi. Zdobyłaś nagrody między innymi... Owacje na stojąco. Od naszej fantastycznej publiczności. To jest pierwsza z nagród. Dodatkowo jeszcze dorzucam ci talon na pozdrowienia. Pozdrawiasz kogo tylko chcesz, proszę uprzejmie.
1: No to ja mam troszkę osób do pozdrowień.
0: Dawaj, mamy czas, do 10 jestem.
1: Przede wszystkim pozdrawiam moją rodzinę, mojego wspaniałego męża Pawła. Wygrałam dzisiaj ja. Moje dzieci ukochane, Anielkę i Aleksandra. I pozdrawiam też wszystkich pracowników z przedszkola niepublicznego Bajka we Wrocławiu. Przede wszystkim moją psiapsię Monikę, która słucha teraz.
0: Super!
1: Więc słyszy to, że ją pozdrawiam. Monia, buziaki dla ciebie.
0: Pięknie, bardzo dobre przygotowane pozdrowienia. To lubię, to lubię. Ola jest przygotowana do zadania. Dobrze, to jeszcze prezenty i gadżety Polskiego Radia Kierowców także wysyłamy do ciebie. No i oczywiście wszystkiego dobrego dzisiaj w ciągu dnia. Ty jeszcze w pracy? Już w pracy, czy jeszcze w domu?
1: Jestem na zwolnieniu lekarskim, bo jestem po operacji, także wypoczywam.
0: To Ola, to zdrowia ci dużo życzymy. Szybko.
1: Dziękuję. Ja jeszcze też chciałbym pozdrowić całą redakcję, a kierowcom przyczepności, szerokości, żeby tak jak mieli dojechać, żeby dojechali szczęśliwie.
0: Bardzo dziękuję w imieniu wszystkich kierowców. Wszystkiego dobrego dla ciebie. Zdrowia ci dużo życzymy.
1: Dziękuję bardzo.

0: Na zachodzie kraju dość intensywne opady deszczu. Proszę o tym pamiętać. W związku z tym oczywiście pamiętamy o światłach. Odpowiednie oświetlenie w naszym pojeździe niezwykle istotne jest. No i raczej starajmy się nie jeździć na światłach do jazdy dziennej. Więc jeśli ktoś teraz słucha i słyszy, bo to różnie bywa, no proszę przełączyć się na światła mijania. Będzie zdecydowanie bezpieczniej. 10 minut jeszcze do godziny 8.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Na ten moment można śmiało powiedzieć, że jest to dobry poranek, bo nie ma wielu zdarzeń drogowych. Tak naprawdę było jedno, z którym szybko służby się uporały. Na drodze krajowej nr 40 między Prudnikiem a Głuchą Łazami przez mniej więcej pół godziny mogliście mieć problem z przejazdem. Łąka Prudnicka, tam pojazd osobowy wypadł z drogi, ale nie ma rannych, nic nikomu się nie stało. I w tym miejscu było wahadło, natomiast już od kilkunastu minut możecie jechać płynnie i bez utrudnień. Natomiast w Warszawie poranny ruch widać zdecydowanie na ekspresowej 8, gdzie jak zawsze na wysokości mostu generała Grotaroweckiego trzeba zdjąć nogę z gazu. Naprawdę dużo dzieje się też na dojazdówkach, praktycznie wszystkich. Wąskie gardło jest na wysokości Łomianek. W drodze do stolicy dalej droga krajowa nr 92 przed

0: Ożarowem Mazowieckim. No nie jest ona w najlepszej kondycji teraz, choć chyba najbardziej gęsto jest za Górą Kalwarią, czyli droga krajowa nr 79, dalej Żabieniec, Piaseczno, no i już warszawski Ursynów. Tam szczególnie widoczny jest poranny szczyt komunikacyjny, warto na to zwrócić uwagę. A w centrum Warszawy, w Alejach Jerozolimskich jest prawdopodobnie zdarzenie drogowe, dlatego też tworzy się korek. To Warszawa Raków konkretnie i stoi również Aleja Prymasa Tysiąclecia. Przewężona jest nitka do samego skrzyżowania ze wspomnianymi już Alejami Jerozolimskimi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.

0: To już prawie ósma na zegarze. PRK Polskiego Radia Kierowców. Panie i panowie z drogówki, to apel naszego słuchacza. Parasole w dłoni i przykładnie karać tych, co w taką ulewę jeżdżą na dziennych. Dwie takie akcje pod tytułem Światła. No i wieść się poniesie i będzie to daleko bardziej skuteczne niż ciągłe apele przez audycje radiowe. No, podpisuję się pod tym zdecydowanie. Więc włączmy światła mijania, nie jeździmy na światłach do jazdy dziennej, zwłaszcza, że nasza zachodnia część kraju, czy też zachodnia połowa Polski dzisiaj niestety pod chmurami i dość intensywnie pada. Wschodnia zdecydowanie lepsza. O tym już mówiłem, że dzisiaj dwie skrajne masy powietrza będą się ścierać nad Polską. Na zachodzie ta chłodniejsza, na wschodzie zdecydowanie cieplejsza. Duża amplituda temperatury. No i to już teraz widać, bo na przykład Resko, tutaj 5 stopni pokazują termometry IMGW, a Warszawa teraz stała się najcieplejszym miastem w Polsce. 13 stopni pokazują tutaj termometry.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i dzisiaj zachmurzenie będzie duże, ale na szczęście możliwe większe przejaśnienia pod koniec dnia, a także rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu oraz burze lokalnie również i z gradem. Na Pomorzu miejscami opady ciągłe, na umiarkowanym natężeniu. No i jak popada, to nawet do 20 litrów wody na metr kwadratowy spaść z nieba może. Temperatura maksymalna dzisiaj skrajnie różna. Od 12-14 stopni na zachodzie, 16 to jest ta strefa buforowa, strefa przejścia w centrum, do maksymalnie 20-22 na wschodzie i na południowym wschodzie kraju. Chłodniej tylko miejscami nad morzem, około 10 stopni. Wiatr na zachodzie kraju słaby, z kierunków północnych, natomiast na pozostałym obszarze umiarkowany i chwilami może być porywisty. Wysoko w Karpatach wiatr do 80, a w czasie burz nawet do 70 czy też 80 km na godzinę. 9

0: 587 hektopaskali to ciśnienie w Warszawie, które będzie w południe, a później w drugiej połowie dnia jeszcze przewiduje się wzrost ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To mamy już prawie 2 minuty po godzinie 8. Pędzimy do pracy i do obowiązków. A oczywiście razem z wami PRK, Polskie Radio Kierowców. Kuba Marcinowicz, dzień dobry.

0: To już prawie 10 minut po godzinie 8, co 20 minut w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, mamy dla was najświeższe informacje drogowe. Dla tych, którzy jadą do pracy, na przykład na godzinę 9, ale też dla tych, którzy pracują w drodze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Albo być może dla tych, którzy trochę się spóźniają do pracy na 8, ale mam nadzieję, że za niedługo dojedziecie i korek się rozluźni. A jest informacja z autostrady A1, węzeł Kowal, węzeł Kutno Północ, na wysokości Woli Raciborowskiej, czyli województwo kujawsko-pomorskie. Tam trwają prace związane z usuwaniem pojazdu ciężarowego. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Łodzi i ruch odbywa się pasem prawym od godziny 8. No jak informują służby, te utrudnienia mogą potrwać jeszcze do godziny 11, także warto na to zwrócić uwagę, chociaż nie powinniście mieć problemów z przejazdem, zwłaszcza dlatego, że tym pasem prawym można przejeżdżać. Natomiast S52 Bielsko-Biała to taki niestandardowy odcinek, bo rano jednak mówimy o tych największych aglomeracjach, jak Warszawa, Kraków. Oczywiście o nich też powiemy, natomiast w Bielsku jest spory korek, nie ma co ukrywać. Na ekspresowej 50C2 spotkają was opóźnienia z przejazdem, to przed węzłem Bielsko-Biała.

0: Komorowice, korek ma niespełna 3 km. A w Małopolsce A4, Trzebinia, na tej wysokości cały czas nie najlepiej zjeżdża się do samego Krakowa, do stolicy województwa małopolskiego. I jeszcze Warszawa, poza tym, że S8 cały czas stoi, no to trzeba słów kilka powiedzieć o krótkim odcinku Zamszczonowem, S8. Cały czas kierowcy też tam stoją.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: To była reklama.

To 19 minut już po godzinie 8. Zaglądam sobie do kalendarza i dzisiaj w kalendarzu mnóstwo świąt nietypowych. Między innymi Święto Polskiej Muzyki i Plastyki. Fajnie. Dzień Niezapominajki. Znakomicie. Jest także Dzień Kangurowania. Jest... Święto rolników nawet, fiu, fiu, fiu. Ale to, co przykuło moją uwagę, a szczególnie, to dzień dojazdu rowerem do pracy. To nie można było lepszego terminu znaleźć, naprawdę. Tylko akurat zimna Zośka i rower do pracy, jakoś tak to się średnio ułożyło. Ale to też zainspirowało mnie do tego, żeby podpytać was, skoro mamy dzisiaj dzień dojazdu do pracy rowerem, to ciekawy jestem, jak dokończylibyście zdanie. Auto zamieniłbym ewentualnie na. Albo zamieniła ewentualnie na. No właśnie, czy faktycznie w waszych odpowiedziach pojawi się rower? Czyli nie mamy auta, czyli chcemy zamienić auto na dojazd do pracy. I co to będzie za pojazd? Może okaże się, że puścicie wodze fantazji i nagle stwierdzicie, że najfajniej byłoby do pracy podjechać łóżkiem. Takim... śpiulkolotem, tak myślę, że można byłoby to określić, czyli takie łóżko, które może nas przenieść do roboty. Ależ to byłoby dobre, nie? Naprawdę. I parkowanie na parkingu i ono by tak latało, albo jeździło. No nie wiem, to już absolutnie zależy od was. Czyli pytanie brzmi, auto zamieniłbym, zamieniłabym ewentualnie na, czyli na co? Są tacy, którzy od lat na przykład korzystają z komunikacji miejskiej. Ja nawet ostatnio miałem okazję przyjechać się metrem, to przyznam szczerze, to był duży stres, kompletnie tego nie ogarniałem, no ale na szczęście jechałem z moim redakcyjnym i porankowym kolegą Patrykiem, więc jakby było trochę łatwiej. On ma chyba większe doświadczenie w tej kwestii, więc trochę mi wytłumaczył. Fajne doświadczenie, ale jednak wolę samochód. No to na co ewentualnie wy zamienilibyście samochód na dojazd do pracy? Czym chcielibyście dojechać? Czekam na wiadomości. Można napisać, można także nagrać wiadomość głosową. Bardzo jestem ciekawy. Jeśli nie samochód, to niby co?

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Pozdrawiam całą ekipę PRK. Aktualnie A4 na wjeździe do Krakowa. Bez zarzutu, ruch płynny jak na piątek. Naprawdę aż dziwne. Miłego dnia i przyczepności dla wszystkich. Pozdrawiam nasz słuchacz. Dzięki.
2: Hej, powiedz, jak się czujesz?

0: to przypominam, że dzisiaj dzień dojazdu do pracy rowerem, więc ja pytam, auto zamieniłbym ewentualnie, albo zamieniłabym ewentualnie na, ja tutaj zostawiam wolne miejsce i proszę wpisać, co tylko wam w głowie gra i w duszy również, więc czekam na wasze propozycje. Pojawiło się także pytanie w naszej aplikacji.
1: Witam, szanowne radio, mam takie pytanie, czy wiemy coś, co się dzieje na S11 między Jarocinem w stronę Poznania? Pytam, bo jadę, a czas przybycia mi się niebezpiecznie wydłuża. Pozdrawiam.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Mamy odpowiedź na to pytanie. No tak, rzeczywiście coś się wydarzyło na S11. Dosłownie za samym Jarocinem na wysokości Elżbietowa jest kolizja, wypadek. Tego jeszcze nie wiemy, ale na pewno zdarzenie drogowe jest. No i nasz drogi słuchaczu, korkuje się mocno S11 zarówno

0: do Jarocina, no i też niestety w kierunku Poznania. Nie wiemy na ten moment, czy są tam służby i jak prowadzą na objazdy, no ale można zjechać chwilę za Mieszkowem z S11 i lokalnymi drogami przejechać do Nowego Miasta nad Wartą. Tam można wrócić na ekspresówkę. Dalej powinno jechać się już dość dobrze, chociaż kolejny postój jest na wysokości Środy Wielkopolskiej przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką numer 432, ale nie widać, żeby tam się coś stało, więc akurat ten niewielki odcinek już przed samym Poznaniem nie powinien sprawić Tobie problemów. Życzymy oczywiście powodzenia, jeżeli chodzi o przejazd przez S11. Kujawsko-Pomorskie województwo, tam wyciągany jest pojazd ciężarowy na wysokości Woli Raciborskiej, autostrada A1, węzeł Kowal, węzeł Kutno-Wschód. To dokładniej ten odcinek autostrady. Cały czas jest blokada jednego pasa w kierunku Łodzi, no i trzeba uzbroić się w cierpliwość. Te prace potrwają jeszcze do godziny 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to czekam na wiadomości. Dokończcie zdanie. Auto zamieniłbym ewentualnie na, oczywiście chodzi o dojazd do pracy.

0: To dzisiaj mamy takie ładne święto.
1: Dzień dojazdu rowerem do pracy, więc też takie pytanie i taka propozycja, żeby dokończyć zdanie. Auto zamieniłbym, zamieniłabym ewentualnie na. No i tutaj ja zostawiam miejsce wolne, a wy piszecie. Bartłomiej pisze, a tutaj zaskoczenie. Osobiście staram się jak najczęściej zamieniać samochód na spacer. O, proszę bardzo, to się chwali. Zdecydowanie w zdrowym ciele, zdrowy duch i tak dalej, i tak dalej. Do pracy najlepiej wannolotem. Pomysł z Tytusa, Romka i Atomka. No właśnie, wannolot to byłoby coś. Albor pozdrawia polskie radio kierowców. Bardzo dziękujemy za te pozdrowienia. Dostaliśmy także wiadomość. O, proszę bardzo. O, nasi przyjaciele piszą. Lodówa. To już tłumaczę, o co chodzi z lodówą. Lodówa to jest taki specjalny pojazd. No, karetka normalna. Tam też jest łóżko, pisze Fundacja Ratownictwo Motocyklowe Polska. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie. Pewnie widzimy się na Wielkiej Wyprawie Maluchów. No, domyślam się, że tak będzie. To wszystkiego dobrego i lewa w górę dla was. Dojazd do pracy, gdyby nie nasz niezbyt przyjemny klimat, no to myślę, że skuter spalinowy, albo lepiej elektryczny. Lub jeśli blisko, to rower elektryczny. Pozdrawia PRK.

0: Jakub z I3. No to też ekologicznie przyjemnie, ale faktycznie, gdyby ta praca była bliżej. Z drugiej strony to jest tylko taka wymówka, bo ja na przykład mam około 14 km do pracy i mam idealną ścieżkę rowerową, taką idealną. Z Piaseczna na Mokotów idealnie wzdłuż Puławskiej, więc myślę, że można byłoby fajnie śmignąć, ale później mówię, że nie, że to za daleko, że za zimno. Motocyklem. O, jak najbardziej, zdecydowanie tak. No to na co jeszcze zamieniacie samochód dzisiaj na dojazd do pracy?
1: Dzień dobry, PRK. Dzwonię w związku z uzupełnieniem tekstu. Tylko teleport na te wszystkie nasze korki, które są w całej Polsce. Pozdrawiam, Mariusz z Gdyni.
0: No właśnie, to byłoby coś. Zwłaszcza, że ten teleport powinien być zlokalizowany pewnie pod prysznicem, nie? Stoimy, myjemy się, wciskamy guzik, jesteśmy w pracy. A to by się sprawdziło. Hej, w piątek, jeśli pracuję niedaleko bazy lotniczej w Krzesinach, to chyba wybór mam jeden. I tu jest uśmieszek. Takie małe, zgrabne, szybkie F-16. Pozdrowienia z deszczowego Poznania. Aga z Tygrysa.

0: Dzień dojazdu do pracy rowerem dzisiaj w kalendarzu, więc pytamy i sprawdzamy, auto zamieniłbym, zamieniłabym ewentualnie na, proszę bardzo, pani na co? A
1: ja, pytanie no, do mnie, no, no, ja no, no, no. Właśnie już się nawet zdążyłam pochwalić, no, że dzisiaj dojechałam rowerem do pracy.
0: Coś niesamowitego.
1: Jednośladem, moją czarną bryką jednak, uważam, że to bryka jest.
0: Pełen szacun, naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem.
1: Jak to się mówi, że może szacun, ale czy naśladować, naśladowałbyś?
0: To już jakby jest drugie dno tej historii. No, no ale no nie, no jestem pod wrażeniem. Chętnie jakby zobaczę, pokibicuję i powiem lewa w górę na drogę. To jeśli jednośladowy, to tylko z silnikiem w moim przypadku. No ale dobrze, u was jak to wygląda? Auto zamieniłbym, zamieniłabym ewentualnie na... Ja tutaj zostawiam wolne miejsca, a wy wpisujecie co tylko chcecie.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No a jest piątek, a jak piątek, to weekendów początek. Jesteście na trasach, stoicie w korkach i też nas o tym informujecie.
3: Słuczka na S8, kierunek Poznań, za zjazdem na Bola. Wszystko stoi właściwie aż do Wisły, może jeszcze dalej. Pomijajcie jak możecie. Pozdrawiam, Tomeczek, Trójmiasto.
1: Pozdrawiamy bardzo serdecznie i dziękujemy oczywiście za informacje. Natomiast są też wiadomości od służb. Autostrada A1, przypominamy, węzeł Kowal, węzeł Kutno, północ, Wola Raciborowska. Tam zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Łodzi. Także S8, węzeł Lazurowa, węzeł Prymasa Tysiąclecia, czyli już sama Warszawa. Niestety doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Nie ma rannych, ale zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Białego Stoku. No i cóż mogę powiedzieć, widać, że Warszawa bardzo mocno się korkuje na S8 i rzeczywiście, jeżeli tylko możecie, no to warto zjechać z S8. I jeszcze krótka informacja, droga krajowa numer 60, tam już nie ma utrudnień. To odcinek Drobin-Płock na wysokości Ciachcina Nowego, gdzie doszło do awarii samochodu ciężarowego.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym

0: Głównym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.

0: W wielu przypadkach to będzie czysto hipotetyczne pytanie. Auto zamieniłabym na... Dzień dobry, zamieniłabym auto na rower. Pozdrawia Ania. No pojawił się temat teleportacji, więc zasugerowałem, że może w kabinie prysznicowej taka specjalna kabina. Zamykamy te drzwi, wciskamy guziki, pyk, jesteśmy od razu w pracy, już wykąpani, pachnący i ubrani.
1: Teleport pod prysznicem. Klik i do pracy. Nago. No, gratuluję fantazji, ale czemu nie? A tak na poważnie, zdecydowanie motocykl, jeśli tylko klimat byłby troszeczkę, ale idzie w tym kierunku. Pozdrawiam.
0: A to już się od razu wytłumaczę, a propos tego klik pod kabiny w kabinie prysznicowej i nago do pracy. Ja dlatego pracuję w radiu. Tutaj absolutnie nic nie widać, więc kto wie, może właśnie ja mam taki teleport.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No dobra, dobra, nie mam, żartowałem, ale za to mam informacje pogodowe. Już teraz zaznacza się wyraźnie to, co będzie się dzisiaj działo w Polsce, czyli te dwie części, czyli część ciepła, czyli wschód, i część chłodna, czyli zachód Polski, bo różnica jest dość duża, 10 stopni, Lęborg, tutaj mamy 6,5 stopnia, a Kozienice 15 stopni i tutaj właśnie czuć to ciepłe powietrze. Dzisiaj zachmurzenie duże, większe przejaśnienia pod koniec dnia, miejscami także sporo rozpogodzeń. Przelotne opady deszczu oczywiście będą, burze także będą, grad będzie, a raczej może być. Na Pomorzu miejscami opady będą ciągłe, o natężeniu umiarkowanym to zgłaszaliście, że Pomorze, ale także wzdłuż naszej zachodniej granicy intensywnie pada, nawet do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Wartości na termometrach dzisiaj od 12-14 na zachodzie, 16 w centrum, 20 i nawet 22 na wschodzie i na południowym wschodzie kraju, miejscami tylko nad morzem około 10 stopni. Wiatr na zachodzie kraju słaby, zimno, ale nie wieje, to znaczy, że ciepło. Można tak kombinować. Natomiast na pozostałym obszarze umiarkowany, chwilami może być porywisty, na ogół z kierunków południowych. No i w czasie burz oczywiście nawet do 80 km na godzinę. 987 hektopaskali to ciśnienie w Warszawie w południe. No i jeszcze w drugiej połowie dnia przewiduje się wzrost ciśnienia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A się ładnie rozkręca, co? I bam, bam. Dobrze, jedziemy dalej oczywiście. 2 minuty już po godzinie 9:00. No i za chwilę jeszcze wrócimy do tych pomysłów. Auto zamieniłbym ewentualnie na... No właśnie, na co byśmy zamienili auto? To wcale nie jest...

takie błahe pytanie i to wcale odpowiedź też nie jest taka łatwa. Bo ja kocham motoryzację, kocham samochody i nie wyobrażam sobie życia bez samochodu. Ale gdybym miał zamienić to oczywiście na motocykl. Czy coś jeszcze? No nie wiem. Może wy mi podpowiecie, no to na co byście zamienili to auto? Kuba Marcinowicz, dzień dobry. Got an old coat for a pillow.

0: Na co zamienilibyście? Samochód w drodze do pracy. Dzisiaj kończycie to zdanie. Zamieniłbym zdecydowanie na motocykl. Jeśli jest ładna pogoda, to zawsze jeżdżę do pracy na motocyklu, a w szczególności, o proszę, MZ-ka, Trophy 250, zapach dwusuwów. Bezcenne, pozdrawia Konrad z Hyundai'a. No ładnie. Jutro lewa w górę, oczywiście od 6 do godziny 11, więc serdecznie zapraszam. Autopromocja. Taki szybki dżingiel po prostu wrzuciłem. Więc jutro czekam na was z pozdrowieniem lewa w górę. Oczywiście motocyklowo będzie. Do tych motocykli na pewno jeszcze wrócimy, bo takich odpowiedzi jest sporo, a teraz wracamy na drogi.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Wcześniej nasz słuchacz informował, że coś się dzieje, albo raczej pytał o drogę krajową numer 11. Kierował się właśnie z Jarocina do Poznania i tam to utrudnienie rzeczywiście jest, ustawia się coraz więcej samochodów. No i też mamy potwierdzenie od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Powtórzę, droga krajowa numer 11 to odcinek Nowe Miasto nad Wartą Jarocin, a na wysokości miejscowości Elżbietów dokładniej. Tam zderzyły się samochód osobowy z samochodem ciężarowym i niestety są to, jest to bardzo poważny wypadek, ponieważ jak już wiadomo, niestety 3 osoby są ranne, dlatego na miejscu poza policją, poza służbami porządkowymi, też na pewno są służby ratownicze. Droga jest całkowicie zablokowana od godziny 8.50 i do godziny 11.00 przynajmniej będzie problem z przejazdem przez drogę krajową numer 11. Warto wybrać objazd. Wspomnimy więcej i powiemy więcej na ten temat, jak przejechać przez 11 już za 20 minut. Natomiast dobre informacje są z autostrady A1. Zakończyło się utrudnienie między węzłami Kowal a węzłem Kutno Północ. To na wysokości Woli Raciborowskiej.

0: Dobry. Autostrada 4, kierunek Kraków. Zawęzłem Krzanów w stronę Krakowa. Jest zwężka do dwóch pasów. Korek jest jakieś 4 km. Pozdrawiam.
1: I to jeszcze ostatnia informacja dla naszego słuchacza. 22 513 11 11. Dzwońcie.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców. Reklama.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: To była reklama.

Cudownie się z wami podróżuje. No i od razu słońce się pojawiło, prawda? No, no właśnie. Tak dla was gramy w Polskim Radiu Kierowców. Dzisiaj przypominam w kalendarzu dzień dojazdu rowerem do pracy, więc przewrotnie pytam. No właśnie, auto zamieniłbym, zamieniłabym ewentualnie na... No właśnie, czy tutaj pojawia się rower? No w wielu odpowiedziach tak, ale zdecydowanie częściej pojawia się motocykl. Zamieniłbym tylko na mojego Rebela. Pozdrawia Rafał z Sorento i lewa w górę oczywiście. Jeszcze raz przypominam, lewa w górę jutro od godziny 6 do godziny 11. No mam nadzieję, że was zaskoczę. Myślę, że będzie fajnie. Myślę, że będzie ekscytująco. Warunki pogodowe też jak najbardziej motocyklowe. Dobrze, to co jeszcze? Ja bym zamienił na wygodne buty. Paweł Zdrawska. Można spacerem. Jak najbardziej to dla zdrowia bardzo dobre. O, i tu jest. O, tu jest też dobra odpowiedź. Ja bym zamienił auto na pojazd Can-Am Maverick RX S. Tym można pominąć wszystkie korki i pokonać każdą przeszkodę szybko i z bananem na twarzy. No, przyznam, że tak, takim Maverickiem, także pamiętam, że na wielkiej wyprawie maluchów na pewnym odcinku Rafał Sonik szalał. Co on wyprawia z tym samochodem, z tym pojazdem? Coś niesamowitego. No nic, tylko się dosiąść i poczuć te emocje, zwłaszcza dla tych, którzy jakby może nie wiedzą, czym jest Maverick. To jest taki pojazd, taki rozbudowany quad, bardziej zaawansowany taki pojazd, którym można w błoto i w piach i we wszystko tam można. No ale jakby trochę bryzga, trochę brudzi i fajnie jest, bo tam szyb żadnych nie ma przecież, bo po co. Więc naprawdę ekscytujące przeżycie. No i duże, duże koła i duże też możliwości, duża moc. Pracę widzę z okna, więc chodzę pieszo na co dzień, ale Yamaha sama wyrywa się z garażu. A gdyby tak można było wybrać poza zasięgiem, to byłoby to F22 Raptor. Kasia, pozdrawiam. Wszystkiego dobrego, Kasiu, dla ciebie. Bardzo dziękuję. No dobra, no to co jeszcze? Na co zamienilibyście swój samochód, żeby dojechać do pracy? Rower też się pojawił zdecydowanie. No to dzisiaj właśnie mamy takie święto, czyli dzień dojazdu rowerem do pracy. Można pisać, można się nagrywać, na co zamieniacie swój samochód. Ale też można oczywiście puścić wodze fantazji. To niekoniecznie musi być coś, co jest. Można to wykombinować. Może ktoś na przykład na dywanie? No, czemu nie?

0: No pewnie, że będzie pięknie. Już jest pięknie wiosennie i w niektórych miejscach w Polsce zaskakująco ciepło. Myślę tutaj o wschodzie, bo tutaj płynie to, nawet bym powiedział, gorące powietrze. 18 stopni teraz w Terespolu.
1: Czyli można ten rower wyciągnąć jednak.
0: Na wschodzie tak, natomiast na zachodzie nie.
1: Nie.
0: Bo na zachodzie niestety zdecydowanie chłodniej. Łeba najchłodniejszym miejscem teraz w Polsce jest 8 stopni zaledwie. Tak jak mówiłem, dzisiaj Polska podzielona na wschodnią i zachodnią, na cieplejszą i na zimniejszą, czyli mamy dwie masy powietrza, które wtłaczane są od południa do naszego kraju. No i na wschodzie ta zdecydowanie ciepła, a na zachodzie ta
1: Czemu
0: zimna,
1: mnie w szkole nie uczyłeś geografii? Tak świetnie wszystko tłumaczy.
0: Więc to dzisiaj naprawdę wyjątkowo ciekawa sytuacja, więc można z jesieni przejechać do wiosny, a nawet i do lata. Nawet do 22 stopni dzisiaj. No dobrze, to teraz nie pogodowo, tylko raczej drogowo.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A my cały czas o tej drodze krajowej numer 11. Tam się bardzo dużo dzieje. Nowe Miasto nad Wartą, Jarocin na wysokości Elżbietowa, czyli województwo wielkopolskie. Zderzył się samochód osobowy z samochodem ciężarowym. Trzy osoby.

0: osoby są ranne, no i droga jest zablokowana. Bardzo dużo się dzieje właśnie na tym odcinku, no i postaram się jak tylko mogę dobrać dla Was objazd, chociaż nie będę ukrywać, że najlepiej zjechać już w samym Jarocinie na drogi lokalne, nie wybierać się w podróż do Poznania S11 i raczej przez Annopol, dalej Kąty, Radliniec i Nowe Miasto nad Wartą, tędy przejechać w miejscowości Klęka, o tam zjechać z powrotem na S11, przypomnę Klęka, taka miejscowość. I też przed chwilą na mapach pojawiło się oznaczenie, że zablokowana jest dokładnie ta część krajówki na wysokości Aleksandrowa. A teraz bardzo dobre informacje z Pomorza. Tam już bez utrudnień, już chyba wszyscy, którzy mieli dojechać do pracy, właśnie to zrobili. Pamiętajcie także, że na wysokości Torunia na A1 jedzie się trochę wolniej, a to ze względu na prowadzone tam prace drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A co u Was dzisiaj na trasie? Ciekawego? Można pisać w aplikacji, można także nagrywać wiadomości głosowe i 22 513 11 11.

Royal Blood przed chwilą na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Tak ostrze, ale bardzo przyjemnie, pobudzająco. No bo przecież mamy piątek, początek weekendu. To jeszcze mam jedno zaproszenie. Gdybyście mieli jakąś wolną chwilę dzisiaj, a kochacie motoryzację tak jak my wszyscy, no to zapraszam na nasz kanał na YouTubie. Kanał nazywa się Polskie Radio Kierowców. Nic odkrywczego, wiem. Natomiast odkrywcze są nasze przemyślenia, myślę. Nieskromnie mówiąc, na temat samochodów. Tam jest taki odcinkowy serial. Ten serial nazywa się Na Części. W tym serialu testujemy dla was przeróżne najciekawsze samochody. No i właśnie w miniony wtorek o godzinie 19 na naszym kanale YouTube'owym pojawił się BYD Seal-U, czyli no dość taki duży samochód, bardzo komfortowy, bardzo przyjemny, z przepięknym wnętrzem. Jeśli chcecie przekonać się, czy to wnętrze jest faktycznie piękne, no to Chińczyk, a jakby naprawdę taki bardzo europejski Chińczyk, można byłoby tak to zdefiniować. No to koniecznie wam polecam, to wersja hybryda typu plug-in. No ciekawe auto. Zresztą to bardzo przyjemne, gdy wsiadamy do samochodu i okazuje się, że spokojnie na strzała możemy zrobić 1100 km, prawda? No właśnie, w ogóle nie trzeba się martwić tankowaniem. No dopiero po tym dystansie. Ale sporo zaskoczeń, chociażby najgłupsza chyba rzecz i najgłupsze rozwiązanie w tym samochodzie, którego kompletnie nie rozumiem. Obracany ekran, czyli mamy wielki tablet ponad 15 cali na konsoli centralnej i jednym guzikiem z kierownicy możemy nim obracać. Albo w pionie, albo w poziomie. Albo w pionie, albo w poziomie. Nie wiem, po co to jest, ale no, ciekawe. Bo jak to mówią Chińczycy, bo można. No to zobaczcie koniecznie najnowszy odcinek na części na naszym kanale YouTube'owym Polskiego Radia Kierowców, a bohaterem tego odcinka, tak jak mówiłem, jest BYD Seal-U.

0: 10 minut jeszcze do godziny 10. Polskie Radio Kierowców. Co 20 minut mamy dla Was komplet informacji drogowych.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: W województwie wielkopolskim jest mocno utrudniony cały czas przejazd między Jarocinem a Poznaniem. Tam jeszcze przed 9:00, cały czas przypominamy, zderzyły się samochód osobowy z ciężarówką i niestety ranne są aż 3 osoby, dlatego na miejscu z pewnością jest bardzo dużo służb. Policja zablokowała odcinek prowadzący do Jarocina i zdecydowanie polecamy kierować się na objazd przez drogi lokalne, ponieważ sprzątanie na krajówce i ustalanie szczegółów wypadku może potrwać jeszcze do południa. Dobre informacje możemy podać z autostrady A1 oraz S8 w Warszawie. A1 to odcinek w województwie kujawsko-pomorskim między węzłami Kowale-Kutno. Północ. Niedawno został odblokowany pas w kierunku Łodzi, a tam od wczesnego rana trwały prace związane z usuwaniem pojazdu ciężarowego. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podaje także komunikat, że zakończyły się prace między węzłami Lazurowa a węzłem Prymasa Tysiąclecia, gdzie była kolizja 2 osobówek. Problemy z przejazdem były głównie do Białegostoku, chociaż jak pokazywały mapy, spory korek ustawiał się także w odwrotnym kierunku. Teraz sytuacja rzeczywiście się tam poprawiła. Są jeszcze lekkie utrudnienia w ruchu, jednak nie powinniście mieć problemów z przejazdem przez S8. I jeszcze krótka informacja z łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Od najbliższego poniedziałku 18 maja do piątku 22 maja na drogach krajowych numer 12 oraz 74 będą prowadzone prace drogowe.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Tak brzmi Twój wymarzony samochód? Mamy go w ofercie. Sprawdź auta nowe, używane i elektryczne na platformie mamygo.pl i wybierz najlepszą dla siebie formę finansowania. Mamygo.pl. Kupujesz, wynajmujesz, leasingujesz. Organizatorem platformy Mamygo jest BNP Paribas Group Service Center S.A. Za dostępność i stan

0: Najważniejsze, fundamentalne bym powiedział nawet pytanie. Dzisiaj samochodem czy rowerem?
1: No dzisiaj jest dzień dojazdu do pracy,
0: tak.
1: Ale jakby się powiedzieć, byłam rano na pilatesie, więc przyjechałam samochodem.
0: Czyli
1: i chciałam powiedzieć, że nie chcieli mnie wpuścić.
0: Gdzie cię nie chcieli wpuścić?
1: No na Jerozolimskich.
0: Ale to jakby z zatoczki, czy jakby z pasu?
1: Nie, no na pasach, bo przecież musiałam skręcić w lewo, prawda?
0: A, rozumiem, dobrze.
1: No właśnie.
0: Ale się udało, bo jesteś.
1: Tak, jeden taki tak już patrzyłam i mówię, błagam, człowiek, no wpuść, żeż przecież nie przejadę.
0: Bądźmy empatyczni dla siebie. Ustępujmy sobie, wpuszczajmy się. Pamiętajmy o tym, żeby jeździć na suwak. Będzie zdecydowanie przyjemniej. Zróbmy wszystko. Słuchajcie, to będzie taka społeczna akcja. Zróbmy absolutnie wszystko, żeby nie zepsuć sobie tego piątku.
1: Dobra.
0: Bo zaczął się naprawdę całkiem nieźle, chociaż na zachodzie pada i chłodno, ale jest całkiem nieźle, więc zróbmy wszystko, żeby było cały czas tak dobrze. Na pewno dobrze będzie po godzinie 10:00. Dagmara Kowalska z wami.
1: Zapraszam bardzo.
2: Zapraszam.

0: No dzień dobry, dzień dobry. Kłaniam się wam pięknie w ten piątkowy poranek, a właściwie przedpołudnik i zapraszam was do nas teraz. Pogoda.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A co się dzieje w pogodzie? No tak jak mówiłam, przez cały tydzień. Tydzień będzie taki sobie, ale w piątek już przyjdzie pewne ocieplenie. I to już widać na naszych mapach. 17, prawie 18 stopni w Terespolu. Tam jest najcieplej i ta wschodnia część naprawdę już w kolorze żółtym. A z kolei w Łebie najchłodniej, tam 8 stopni, ale będziemy wam chuchać i dmuchać, żeby było wam cieplej. W końcu w ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Pod koniec dnia miejscami także rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu oraz burze lokalnie z gradem. Na Pomorzu i Kujawach miejscami opady ciągłe będą miały umiarkowane natężenie, a w czasie burz oraz w umiarkowanych ciągłych opadach prognozowana wysokość opadów od 10 do 20 mm, lokalnie nawet 25 na północy. Temperatura, no i tu się będzie działo, 12-14 na zachodzie, 16 w centrum do 20-22 na wschodzie i południowym wschodzie kraju. Chłodniej miejscami nad morzem, tam około 10, ale dziś nie będziemy zapeszać, może pójdzie troszkę w górę. Wiatr na zachodzie słaby, z kierunków północnych, a na pozostałym obszarze umiarkowany, chwilami porywisty, na ogół z kierunków południowych. Wiać będzie w porywach do 80 km w Karpatach. Jeśli chodzi o burze, to wtedy też może lekko nas przewiać, do 70 km na godzinę, lokalnie nawet do 80. Patrzę, ile stopni w tej chwili jest w Warszawie. I widzę, że na termometrach 17,4, a odczuwalna 13,8.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to za chwilkę już będziemy się rozgrzewać, a ja tymczasem raz jeszcze wesoło mówię wam dzień dobry i zapraszam, bo to piątek, piąteczek, piątunio, piątulek. To, tego się trzymajmy.

bo właściwie chyba każdy z nas zawsze czeka na piątek. Syndrom poniedziałku to przyjdzie jeszcze na to czasy. W tym tygodniu dużo się będzie działo, w ten weekend też będzie się dużo działo. Na przykład Polskie Radio będzie otwarte dla zwiedzających. Noc muzeów u nas również, więc zachęcamy was do tego, żeby ustawić się w kolejkę i zajrzeć także do naszych studiów. No to co, jedziemy, ale mam dla was muzę na początek.

0: No i już Emilia Kleszczewska przed mikrofonem na tym riffie gitarowym elegancko wchodzi. Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry pani, serdecznie. We dwie dzisiaj jesteśmy teraz.
0: Powiedz, czy piąteczek, piątuniu to był miły o poranku, czy tak dość ciasno było?
1: Pewnie chodzi ci o drogi, tak? Dokładnie. Wiesz co, było raczej ciasno. No, zwłaszcza aglomeracje, prawda? Tutaj Warszawa, Kraków, aglomeracja śląska. Dzieje się sporo, ale powoli zaczynamy zwalniać, już dojeżdżać do pracy. Albo może już zaczęliśmy weekend.
0: Albo właśnie, weekend.
1: Życzę wszystkim, żeby właśnie godzina 10:11 to był początek weekendu.
0: Znam jedną osobę, która rozpoczęła weekend o godzinie 6:30.
1: Ojej.
0: Tak.
1: Ale to możesz zdradzić kto?
0: Nie mogę.
1: Okej, dobra, ale to powiem, że ja kończę za godzinę i mam weekend.
0: No widzisz, i też masz, i też bardzo blisko, to w sumie kilka godzin różnicy, prawie nic. A my tymczasem właśnie wyjedziemy sobie na drogi, żeby zobaczyć, co tam się dzieje, którędy wdostać się na ten weekend z dużych miast na przykład. No ale pojeździmy też, jak cię znam, po trasach szybkiego ruchu i po autostradach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A sporo dzieje się w Katowicach. To informacja dla tych z was, którzy planują wjazd do miasta, właśnie do Katowic, od węzła Murckowska, A4. I skromnie radzę, żeby wybrać na przykład Krajową 86, jeżeli chcecie wjechać do miasta, bo jest naprawdę spory korek. Tu mowa o nie tylko o długości, bo jest rzeczywiście dość spory ten korek odnośnie właśnie tej

0: i że jeszcze raz wspomnę długości, ale jest on też bardzo intensywny. Stoi sporo samochodów i podobno jest tam też zdarzenie drogowe. Jeżeli widzicie, przejeżdżacie, dajcie znać, co wiecie. 22 500 13 11 11. No i jeżeli chodzi o aglomerację śląską, to trasa z Mysłowic nie jawi się najlepiej. Jest mocne przewężenie S1 w drodze do Dąbrowy Górniczej. Tu najważniejsze też informacje ze Śląska, chociaż wcale nie mają lepiej kierowcy, którzy z Katowic do Krakowa zmierzają, bo tam spore utrudnienia w ruchu. W Chrzanowie już są od dłuższego czasu, czyli przypomnę, to trasa Katowice-Kraków. I jeszcze na koniec krótka przypominajka, że będą trwały prace na drodze krajowej nr 74 i drodze krajowej nr 12, to województwo łódzkie, i te prace zaczną się już 18 maja.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.
4: Różek

tak, to jest najlepszy moment, żeby rozgrzać nasze szare komórki, bo widzę, że tutaj nasza aplikacja coś powolutku zamiera. Ja wiem, piątek, piąteczek, piątunio, najważniejsze jest to, co będzie się działo już za chwilę i trzeba planować. I ja jestem jak najbardziej za, ale to może zanim zaplanujemy, spróbujmy razem rozgrzać te nasze szare komóry. Mam dla was zagadkę, oczywiście jak zawsze, jak każdego dnia. I pierwsza podpowiedź będzie taka bardziej enigmatyczna i będzie taka może niespecjalnie podpowiadająca. To coś, co może być umiejscowione w różnych miejscach, ale pełni jedną funkcję. Gdzie tego szukać? A to jeszcze pewnie podpowiem, ale na razie tyle, jeśli chodzi o podpowiedzi. Dajcie też znać, gdzie macie słońce, bo z tego, co Kuba mówił i co pokazują nasze mapy, cała ściana deszczu na wschodniej, we wschodniej części naszego pięknego kraju nad Wisłą i Odrą. A jeśli chodzi o część wschodnią, to z kolei słońce. No dobrze, no to szukajmy i słońca, i deszczu, i jednego, i drugiego nie powinno zabraknąć. Chodzi o równowagę przecież, nie tylko w piątek. A jeśli chodzi o naszą zagadkę, no to oczywiście jeszcze raz przypomnę, to coś, co może być umiejscowione w różnych miejscach, a pełni jedną funkcję. Czyli wy teraz myślicie, zgadujecie, no może tak na początek nie muszą być wcale poprawne odpowiedzi, pogłówcie się trochę i dajcie znać w naszej aplikacji głosowo albo tekstowo, byle było bezpiecznie.

No ja tak patrzę na wasze odpowiedzi co do pytania, które zadałam i o, jest bardzo ciekawe. Czy to jest przycisk do włączania podgrzewania foteli? Pozdrawiam, Marcin. Nie o to chodzi. No ale kombinuj, kombinujcie wszyscy dalej.

0: Więc nie jest to przycisk do włączania podgrzewania foteli. Ja tylko przypomnę podpowiedź pierwszą. To coś, co może być umiejscowione w różnych miejscach, a pełni jedną funkcję. No dobrze, to od razu druga podpowiedź. Coś, co w starych samochodach było standardem. A teraz to już wyjeżdżamy na drogi. Emilka na razie nie odpowiada na pytanie. Jestem ciekawa, czy już gdzieś tam odpowiedź.
1: Wiem. Parę pomysłów.
0: No dobrze, to powiesz mi na ucho później?
1: Powiem ci.
0: Okay.
1: Na ucho.
0: A my teraz do waszych uszu przekazujemy wiadomości. A właściwie robi to Emilia Kleszczewska.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Zaczynamy sobie od tych największych tras S7, bo też dostaliśmy informację od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z województwa świętokrzyskiego. Skarżysko-Kamienna Południe do węzła Suchedniów. Tam jest awaria busa zablokowany. Mamy jeden pas jezdni w kierunku Krakowa, także jeżeli jedziecie do stolicy województwa małopolskiego, to mogą być tam utrudnienia z tym płynnym przejazdem. Jeżeli chodzi o to, gdzie cały czas też możecie przejechać, ale prawdopodobnie będziecie czekać po prostu trochę dłużej. S17 to Warszawa-Garwolin w pobliżu miejscowości Rudka i 7 kilometr. Niestety motocyklista wypadł z jezdni. Nie ma osób poszkodowanych. Na szczęście to jest ta dobra część informacji. Natomiast jest blokada jednego pasa jezdni. To jadąc w kierunku Lublina i od godziny 10.11 wiemy, że są takie utrudnienia na S17. Do południa przynajmniej potrwają prace służb. Natomiast droga krajowa numer 11, mamy bardzo dobre informacje. Po długich pracach służb na odcinku Nowe Miasto nad Wartą Jarocin na wysokości Elżbietowa już można przejechać, a przypomnijmy, że tam był naprawdę wielokilometrowy korek. Zderzył się samochód osobowy z samochodem ciężarowym. Też wiemy, że 3 osoby są ranne i droga była całkowicie zablokowana od godziny 8.50. W tym momencie możecie przejechać bez większych problemów, czy to do Jarocina, czy też na przykład do Poznania.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To coś, co może być umiejscowione w różnych miejscach, a pełni jedną funkcję. Coś, co w starych samochodach było standardem. I co to może być? To pytanie do was kombinujesz?
2: Do mnie. Ja kombinuję, tak. Mam parę pomysłów, ale teraz zaczęłam się tak zastanawiać, że jednak trudna jest to zagadka, ale nasi słuchacze naprawdę są sprytni. Ja wiem, że już na pewno są jakieś dobre odpowiedzi.
1: Słuchaj, no, czyli po 10, nie wiem, 5 czy 10 się pojawiło. Jak za pierwszym razem, jak podałam podpowiedź, to dosłownie 2 minuty.
2: Ja nie wiem, czy tu podsłuch, może się trzeba rozejrzeć, czy nas słuchacze
1: ale
2: nie podsłuchują.
1: To nigdzie sobie tego nie zapisałam, to było tylko i wyłącznie w mojej głowie.
2: Zdolnych mamy po prostu.
1: Tak, albo jakaś słuchacze. Teoria spiskowa teoria dziejów, tak chciałam powiedzieć.
2: Można powiedzieć, tak.
1: Może tak, może są niektórzy, którzy myślą, że wiem, o czym myślę.
2: A może właśnie czytają ci w myślach. No są tacy, także czytajcie w myślach, bo robicie to świetnie, ja jeszcze chyba tego nie potrafię.
1: Albo po prostu świetnie wiedzą, świetnie znają się na motoryzacji, świetnie wiedzą, co do czego pasuje i
2: to
1: co z czym
2: pewno.
1: Się gra. No dokładnie, chwalimy was, moi drodzy, a my teraz pojedziemy sobie z Wiktorem Dydułą między innymi. Czekajcie, dzisiaj Eurowizja, czy wczoraj była Eurowizja?
2: Już, moja droga, przedwczoraj występowała nasza Alicja.
1: A wczoraj
2: był drugi półfinał i chyba właśnie albo dzisiaj, albo jutro, ja nie wiem, czy tam jest przerwa jeden dzień, czy jeszcze...
1: Chyba jest i chyba w sobotę.
2: Specjalistki od Eurowizji.
1: Trzeba zadzwonić do Artura Rzacha. On na pewno wie, jest na miejscu.
2: Ale kibicujemy Alicji bardzo. No finał w końcu.
1: No jest fantastyczna, stuprocentowa
2: Polska Beyoncé.
1: Przepięknie śpiewa i fantastycznie wygląda i to wszystko idzie ze sobą w parze.

0: to coś, co może być umiejscowione w różnych miejscach, a pełni jedną funkcję. I coś, co w starych samochodach było standardem. No, wiele osób się tym posługiwało, tak można powiedzieć. Czy to może to?
1: Dzień dobry, witam szanowną redakcję PRK. Ta rzecz to gaśnica w samochodzie. Może być założona w różnych miejscach, ale pełni jedną funkcję. Ugaszenia pożaru. Dziękuję, Maciek z Białejskiej.
0: Tak, to mogłoby być to, ale nie jest. To nie jest ta myśl, która przyszła mi do głowy dzisiaj rano, a właściwie wczoraj wieczorem, bo tak sobie myślałam o tym, co wam dzisiaj tutaj przygotować, tak żeby było bardzo, bardzo trudno. Tak, mamy piątek, więc nie ma tutaj żadnych forów. I tak, napisaliście tabliczka znamionowa albo numer VIN. To Tomek napisał. Dobrze, że jesteś z nami. Pasy bezpieczeństwa to kolejna odpowiedź od was. To też nie są pasy bezpieczeństwa i nie jest to tabliczka znamionowa albo VIN. Czy to jest gniazdo zapalniczki? Może być w różnych miejscach, nawet w bagażniku, takie na 12 V. I pozdrowienia od Adama z Solca Kujawskiego. To ja też pozdrawiam bardzo gorąco, ale nie o to mi chodziło, nie. To będzie system korbotroniku do otwierania szyb w aucie, napisał Marcin. Nie, też nie, to też nie jest to. I jeszcze odpowiedź od Krzyśka z Hondy, który chyba nas wczoraj nie słuchał, bo to była prawidłowa odpowiedź, ale wczoraj, czyli popielniczka, nie chodzi o popielniczkę. I jeszcze wiadomość od was, że coś się dzieje. A, Bartłomiej pisze, dzień dobry, A4 bramki w stronę Katowic, drogowcy naprawiają drogę z Wężka do jednego pasa i robi się potężny korek. Bardzo dziękujemy za informację, zaraz to sprawdzimy i zobaczymy, co tam się jeszcze więcej dzieje i jak długo to potrwa. Może uda nam się wywróżyć z fusów coś. Czasem się zdarza, że takie wiadomości też do nas docierają i wiemy dokładnie, ile może potrwać dane utrudnienie. No i oczywiście tym się dzielimy na antenie. No to co? Czas na trzecią podpowiedź może.

Może kojarzyć się z codzienną jazdą na długich trasach lub w mieście w trybie kilkunastogodzinnym. Co to może być? To coś, co może być umiejscowione w różnych miejscach, a pełni jedną funkcję, coś, co w starych samochodach było standardem. A może kojarzyć się z codzienną jazdą na długich trasach lub w mieście w trybie kilkunastogodzinnym. No dobrze, kilku do kilkunastogodzinnego. Co to takiego, o czym myślę dzisiaj? Dajcie znać w naszej aplikacji.

0: No już 10 minut pozostało, nawet niecałych 10 minut pozostało do godziny 11. Nasza rozgrzewka idzie sobie swoją trasą, a my jedziemy swoją drogą i mam nadzieję, że ta droga jest dzisiaj bez wielkich utrudnień.
1: No jak na piątek, piąteczek, piątunio przystało, pewnie będzie tego więcej trochę. Chociaż, tak jak już mówiłam, jest po szczycie porannym, teraz jest troszkę luźniej, chociaż w Katowicach się dzieje bardzo dużo.
0: O, no dobrze, to od tego zaczynamy?
1: Zaczynamy od Katowic.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i właśnie tutaj też nasi słuchacze podpowiadają, że jest sporo utrudnień też na bramkach przed samymi Katowicami i rzeczywiście już mówię, jakie to są konkretnie trasy. Autostrada A4 oraz tutaj S86, naprawdę bardzo duże utrudnienia w ruchu. Jeżeli chodzi o A4, to jest wjazd do Katowic, jeżeli na przykład zmierzacie z Krakowa do aglomeracji śląskiej i korek kumuluje się już od dłuższego czasu. Jest to bardzo długie przewężenie, ponieważ w tym momencie korek ma 5-6 kilometrów. Warto na to zwrócić uwagę. Najlepiej omijać, jeżeli tylko macie taką możliwość, to węzeł Murckowska tak dokładniej. Chociaż wcale nie mniejsze przewężenia są na wspomnianej ekspresowej 86, to trasa do Sosnowca. Ale także korkuje się S1 od Mysłowic w stronę Dąbrowy Górniczej, czyli to jest Śląsk, chociaż dobra jest droga w tym momencie na autostradowej 4. Kraków bez większych utrudnień. Jedyne problemy mogą pojawić się, jeżeli jedziecie właśnie z Katowic do Krakowa na wysokości Trzebini, to również autostrada A4. I jeszcze krótko zaglądamy. Droga krajowa numer 60. Są informacje od służb. Ciechanów, Maków Mazowiecki. Tam zderzył się samochód osobowy z busem. Niestety wiadomo, że jedna osoba jest ranna i wprowadzony jest ruch naprzemienny. A także S7, Skarżysko-Kamienna Południe do węzła Suchedniów w to 5 kilometr i tam jest awaria busa. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Krakowa.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC to 30.

0: 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.

0: Jest już prawie 20 stopni 19,2 w Terespolu, a w Chojnicach ciągle 8,7, ale daję nadzieję na to, że będzie cieplej, bo przecież będzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Przybywam do Was z wiadomościami pogodowymi i ze szczegółami. Trochę ostrzeżeń pierwszego stopnia jest na przykład, nawet trochę więcej niż trochę, Grudziądz, Bydgoszcz, Łódź, Kalisz, widzę, Kraków, Katowice, część Opola, Lublin i co my tu jeszcze mamy? Warszawę i odrobinkę, a to już chyba Siedlce wspomniałam, tak? Tak. I jeszcze Nowy Sącz, Rzeszów i Tarnów. W tych miejscach może zagrzmieć i to ostro i właśnie takie ostrzeżenie pojawiło się na naszej mapie. Właściwie burze pojawią się też w pasie centralnym, tak jakby wziąć kawałek mapy od lewej i od prawej w środku, czyli Gdańsk, Kujawsko-Pomorskie, Mazury, Mazowsze, Łódzkie i na dole Katowice, Kraków i Zakopane, to tutaj będzie grzmiało. Będzie grzmiało także w okolicach Lublina i w Rzeszowie, to już nie. Natomiast trzeba na to zwrócić uwagę, ponieważ mamy tutaj pierwszy stopień ostrzeżenia przed burzami, a w ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Pod koniec dnia miejscami mogą się pojawić rozpogodzenia. Patrzę na naszą mapę też pod względem słońca i rzeczywiście na przykład na Pomorzu Zachodnim i co my tu mamy, Kujawsko-Pomorskie, tutaj słońca praktycznie nie będzie, pochowane za chmurami niestety, ale w całej reszcie kraju odrobina za chmur będzie wystawać. Temperatura dzisiaj całkiem przyjemna, od 12 do 14 na zachodzie, 16 w centrum, 20-22 na wschodzie i na południowym wschodzie, chłodniej tylko miejscami nad morzem, tam 10 stopni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A ja się kłaniam i przypominam naszą zagadkę, bo jeszcze nie skończyliśmy. To coś, co może być umiejscowione w różnych miejscach, a pełni jedną funkcję. Coś, co w starych samochodach było standardem. Może się kojarzyć z codzienną jazdą na długich trasach w mieście w trybie kilkunastogodzinnym. Czasem jest zupełnie niewidoczne, mimo że nadal działa. Ja wiem, że to taka podpowiedź, nie podpowiedź, ale co by jeszcze dorzucić? Niektóre to nawet nakleja się na szyby cicho.

0: Monika Gniewaszewska, dzień dobry pani.
1: Dzień dobry.
0: A pani dzisiaj samochodem?
1: Tak, z samochodem, bo trochę się przestraszyłam. Ja już sama nie wiem, ci synoptycy, oni tak dobrze przewidują, czy źle? Będzie burza, będzie padać, czy
0: słuchaj,
1: nie?
0: No wiesz, to są tylko przewidywania, więc można powiedzieć, że pół na pół.
1: 50 na 50, czyli mogłam wsiąść na rower. No ale z drugiej strony, jakby jednak się sprawdziła, a poza tym tak wieje,
0: wieje,
1: że może przywiać.
0: Coś niedobrego.
1: No, nie, dobrze, może nie, a może dobrego.
0: A może właśnie dobrego, no bo przecież burza i...
1: Deszcz
0: to jest dobry pomysł, tak. Raz na jakiś czas. Nie?
1: A może tak, w końcu jakąś taką stabilizację pogodową mogłoby przywiać?
0: Tak, na przykład słońce.
1: Na przykład. Chociaż ono jest tutaj na Mazowszu.
0: No dzisiaj jest pięknie akurat.
1: Tak.
0: A jak jest na drogach? Czy równie pięknie?
1: No tak średnio.
0: O nie, no dobrze, ale przychodzisz do mnie z taką wiadomością na dzień dobry. Dobrze, jakoś to zniesiemy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Średnio, bo mamy sporo zgłoszeń od służb i też zatrzymań jest sporo na naszych drogach. I tak też właściwie najwięcej wygląda na to, że na Mazowszu i na Śląsku one są najbardziej dokuczliwe i widoczne. I tak też oczywiście na Mazowszu to jest Warszawa, jest 8 w obu kierunkach. W stronę Białegostoku i w kierunku Wrocławia jest spowolnienie. Taka sama sytuacja korka, niewielkiego spowolnienia korka jest też na S8 jeszcze na Mazowszu. Przed Wyszkowem, wyjeżdżając z Warszawy, a za Lucynowem. S8 w stronę Białegostoku się korkuje. No i też mamy korek na Mazowszu na S17. To podejrzana sytuacja, bo tutaj też jest spowolnienie na tej trasie. A zgłoszenia od służb, no to właśnie S17, Warszawa-Garwolin, w pobliżu miejscowości Rudka, 7 km. Tutaj motocyklista wypadł z jezdni. Donoszą służby, że nie został specjalnie poszkodowany. To jest dobra wiadomość, no ale są utrudnienia, bo zajęty jest jeden pas w stronę Lublina. No na S7 też zgłoszenie od służb. To już w Świętokrzyskiem, trasa między węzłami Skarżysko-Kamienny na południe, Suchedniów. W pobliżu Suchedniowa mamy awarię busa. Uważajcie, auto stoi na 5 km na jezdni w stronę Krakowa, bo to S7 między Warszawą a Krakowem. No i 60 jeszcze, trasa Ciechanów, Maków Mazowiecki, Gołymin,

0: ośrodek. 172 km też Mazowsze, czyli wszystko wokół Mazowsza się kręci. Tu osobowy z busem, jedna osoba poszkodowana, no i mamy ruch na zmianę jednym pasem. Jeszcze ten Śląsk na koniec, uważajcie, bo bardzo duży korek jest na węźle Murckowska, właściwie przed węzłem na wysokości Katowic, jadąc w stronę Rudy Śląskiej. A4 korek.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To są może jeszcze jedna podpowiedź, bo widzę tutaj jakieś wasze odpowiedzi, ale nie widzę tej poprawnej. Oszłona przeciwsłoneczna. Oszłona, pisze Bartek, Bartłomiej. Wiem, to mój wnuczek Maksio, jak odbieram go ze szkoły, słucham oczywiście PRK, słucham relacji ze szkoły, co się działo. O, no proszę. Ale nie, akurat o Maksia mi nie chodziło tym razem. Może następnym. Czy chodzi o ręczny gaz? Pyta Paweł. Nie, nie chodzi o ręczny gaz. A może dzień dobry, Kasia pisze, że termos z kawką albo herbatą, pozdrawiam, my też pozdrawiam. Mam nadzieję, że pyszna jest, albo jedna, albo druga. Nie chodziło o kawę i herbatę, a nie o termos. Czy chodziło o wiatraczek? Ewa zadaje pytanie, też nie. Postawię na poduszkę podróżną, Bartłomiej. To nie jest poduszka podróżna, to będzie tachograf, wysyła Tomek z Warszawy. A ja mówię, no byłoby miło, ale nie tym razem. Czy to korek wlewu paliwa, szerokości i przyczepności, też mówi nasz słuchacz, ale właśnie patrzę. A, Rafik, no tak, nie, ale nie. O tak, już bym chciała wypuścić te brawa, ale jeszcze nie jest to dobry moment, bo nie ma żadnej prawidłowej odpowiedzi, czyli dzisiejsze podpowiedzi są bardzo zagmatwane. To ja je przypomnę i dorzucę wam jeszcze coś, co może być jakimś rozwiązaniem. Myślę, że to jest taka kluczowa podpowiedź. To coś, co może być umiejscowione w różnych miejscach, a pełni jedną funkcję, także szukajmy tego wszędzie. Coś, co było w starych samochodach standardem, dzisiaj też to się pojawia, zwłaszcza u miłośników, ale nie wszędzie. Może kojarzyć się z codzienną jazdą na długich trasach lub w mieście w trybie kilkunastogodzinnym. Czasem jest zupełnie niewidoczne, mimo że nadal działa. Bywa krótsze, dłuższe albo zintegrowane z innym elementem. Szukajmy gdzieś na topie. No dobrze, podpowiedzi wystarczy, a teraz reklama.
3: Reklama.
4: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko? Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
5: A koszty?
4: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
6: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

I to jest ten moment, kiedy muszę wam odpowiedzieć na pytanie, bo właściwie by wypadało, bo już nasza zagadka trochę trwa. Ja jestem troszkę niepocieszona, bo na razie tak szukam. Czy chodzi w konkursie o mapę? Nie, w zagadce nie chodzi o mapę. Haha, no dobrze. Czy to linka holownicza? Nie linka. A nawigacja przyczepiona na szyby, pozdrawiam? Nie. Osłona była. Czy chodzi o choinkę zapachową? Też nie. Pewnie chodzi o radio samochodowe. Czy chodzi o CB radio? A może, prosta sprawa, to antena, napisał Marcin. I jemu należą się brawa. Dzisiaj trochę to było zagmatwane, już miałam wam mówić, gdzie to się znajduje. Trochę podpowiedziałam, żeby szukać na topie, na dachu, najwyżej.

Tutaj w płetwie tego nie powiedziałam, ale można było się domyślić. Jak mnie trochę znacie, wiecie, że zwykle pomiędzy wierszami coś tam jednak podpowiem. No, tak to dzisiaj było z tą zagadką naszą. Zaliczona? Jedna z osób odpowiedziała, był to Marcin. Bardzo pięknie, dziękuję Marcinie. Dzisiaj udało się tobie odgadnąć tę zagadkę. Zwykle jest tak, że kilka osób wpada w tym samym czasie na odpowiedź, ale tym razem to Marcin był pierwszą i jedyną osobą, chyba że pojawiły się w międzyczasie głosowe wiadomości, co jeszcze nie omieszkam sprawdzić, czego nie omieszkam sprawdzić, no a tymczasem my jedziemy sobie w kierunku godziny 12. Dzisiaj w trasie tak trochę spokojniej, bo to piątek, przed wami szaleństwa różne, kwadratowe i podłużne, tego wam życzę, tego wam życzę, tego życzę też sobie, no i oczywiście przyglądać się i przysłuchiwać się będę. Może macie jakieś plany na najbliższy czas, dajcie znać w naszej aplikacji albo głosowo, albo tekstowo i jedziemy wspólnie dalej razem.

0: Tak powolutku jedziemy w kierunku naszych dróg, bo to akurat 11.30 minęła. Coś się pozmieniało, troszkę jakieś odwrotne?
1: Może troszkę się polepszyło, bym powiedziała, na Śląsku. Jest troszkę lepiej. Także ci, którzy zamierzają przejechać A4 przez Katowice, na wysokości Katowic, no to śmiało.
0: Da się.
1: Da się.
0: No i wspaniała wiadomość na początek.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No bo tutaj mieliśmy naprawdę duży korek. Teraz on zdecydowanie zmalał. Tu miało miejsce jakieś zdarzenie drogowe. Jest małe spowolnienie takie między węzłami Brzęczkowice-Murckowska na jezdni prowadzącej w stronę Rudy Śląskiej przed węzłem Murckowska. W ten korek wjeżdżacie, ale nic się nie martwcie. On sobie jest krótki i właściwie już na węźle go nie ma. On sobie znika. A więc tutaj bez emocji, tych negatywnych nerwów, przejedziemy sobie przez ten węzeł na wysokości Katowic, troszkę zwalniając rzeczywiście, ale dramatu nie ma. Był 20 minut temu, bo można było myśleć, że utknęliśmy na dobre, ale teraz już jest w porządku. Na wysokości Gliwica 4 troszkę się korkuję na węźle Gliwice-Sośnica na jezdni prowadzącej w stronę Katowic. Tutaj A4 nam zwalnia, nie jakoś bardzo długo, no ale tak treściwie, tak bym to ujęła. Na A1 też na wysokości Gliwic zwalniamy na jezdni w stronę na północ. To też takie ostrzeżenie ze Śląska i z autostrad, tym razem z A1 i z A4. Natomiast jak sobie pojedziemy do Małopolski i do Krakowa, no to tutaj spowolnienia są niewielkie, ale widać, że samochodów jest dużo, że ruch jest duży, zwłaszcza między bramkami w Balicach a węzłem Skawina, i to na obu jezdniach. No i cały czas spory ruch utrzymuje się na S8 w Warszawie, na jezdni w stronę Białegostoku i w kierunku Wrocławia, natomiast korek cały czas też utrzymuje się niewielki, ale jednak między Lucynowem a Wyszkowem na S8, jeszcze na Mazowszu w stronę Białegostoku.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Obiecałam, że sprawdzę wiadomości głosowe. Słuchajcie, jestem tutaj sama, to znaczy jest Monia, ale ja tutaj sobie sama działam i brakuje Piotrka, rąk dwóch do pracy. W związku z czym oczywiście głosowe wiadomości do mnie dotarły, ale z jakimś małym opóźnieniem coś tutaj się zadziało. Więc wypuszczam po kolei, o czym myśleliście i co wam przyszło do głowy, i powiem wam już nie w sekrecie, że pojawiła się też poprawna odpowiedź.
3: Cześć, sądzę, że tu chodzi o CB Radio. Kiedyś było bardzo popularne, teraz jest mniej, można je podłączyć i zamontować w dowolnym miejscu tak naprawdę. No, spróbujmy.
4: Ja myślę, że to były takie, żeby odprowadzić takie gumowe paski, żeby naładowania elektrostatyczne odprowadzić, z tyłu były takie w polonezach. Pozdrawiam, Tibet.
5: Dominik z tej strony, w sprawie zagadki radiowej, czy chodzi o antenę samochodową? Pozdrawiam z Rzeszowa.

musiałam. Ja wiem, że było jeszcze rozwiązanie zagadki, ale zdarzyła się też poprawna odpowiedź, więc nie mogę, no nie mogę tego nie zauważyć, bo przecież nasza aplikacja z waszymi odpowiedziami to bardzo ważna sprawa w naszym radiu jest. Także bardzo jeszcze raz gratuluję, a my tymczasem idziemy sobie powolutku w kierunku godziny 12 i jeszcze spotkamy się na antenie. Już dzisiaj bez gości, ale dywagujemy sobie na jeden temat, o tym za chwilę.

my dzisiaj mamy dzień, Międzynarodowy Dzień Rajstop Nylonowych. I chciałabym stworzyć taką świetną listę garażowych patentów z PRL-u z lat 70., 80., 90., które to przydawały się w samochodzie. To znaczy, w samochodzie można było wozić ze sobą coś, co w sumie nie było taką jakąś częścią do naprawiania samochodów, ale przydawało się w różnych sytuacjach. Myślę sobie o różnych takich momentach, w których to na przykład Sobiesław Zasada, wspominając dawne rajdy w Kenii, mówił o tym, że auta często naprawiano prowizorycznie na trasie i na przykład kierowca musiał liczyć głównie na siebie. Potrzebne było trochę drutu, trochę taśmy i patenty z trasy. I rzeczywiście to się sprawdzało nie tylko w przypadku Fiata 126P. Jest taki fragment nie pamiętam z której części internetu, ale gdzieś wpadłam na to jakiś czas temu. Chciałem pokazać Polakom, że tym samochodem można przejechać każdą trasę. Sobiesław Zasada o wyprawie małym Fiatem 126P. To gdzieś wpadło, to zdaje się było na naszej stronie internetowej na prk.pl. Sprawdzę to jeszcze i zaraz do Was wrócę z tą wiadomością. No właśnie, ale ponieważ dzisiaj mamy taki ważny dzień, Międzynarodowy Dzień Rajstop Nylonowych, to stwórzmy taką listę garażowych patentów z PRL-u, czyli lat 70., 80. i zahaczmy też o lata 90. Te rajstopy nylonowe, o których mówię, przysłowiowe, awaryjnie jako pasek klinowy albo do wiązania przewodów, tak się zdawały i no, masa różnych osób wykorzystywała rajstopy właśnie do tego. Nie tylko 8 marca, bo przypomnę też, że takie sytuacje zdarzały się w wielkich zakładach pracy, że kobiety otrzymywały goździka oraz rajstopy. Nie wiem, czy były wtedy nylonowe, czy nie, bo, no bo nie wiem, ale chcę z Wami stworzyć taką listę garażowych patentów, czyli do naprawy wszystkiego. Coś, co woziło się ze sobą w samochodzie, w starszych samochodach z lat 70., 80. czy 90., a można było tym czymś, tym przedmiotem naprawić praktycznie cały samochód. Dajcie znać w naszej aplikacji, a może macie jakieś historie związane z takimi rzeczami. Ja taką jedną mam przygotowaną, ale to podzielę się z Wami jeszcze przed godziną 12.

0: Ja wiem, że oprócz błękitnego nieba potrzeba nam dobrych wiadomości drogowych. To świetnie trafiliśmy świetnie w Polskim Radiu Kierowców. Najlepsze.
1: Same dobre, mówisz?
0: No, najlepsze.
1: Najnowsze, najświeższe, najbardziej rzetelne, ale czy najlepsze?
0: No właśnie,
1: zależy więc, dla kogo. Zależy, gdzie się siedzi.
0: I wiesz co? I zależy w jakim kontekście.
1: Prawda?
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No bo tak, jeśli ktoś na przykład wybrał sobie dziś podróż do Białegostoku i robi to S8 i wyjeżdża właśnie z Warszawy, no to niestety, ale wjedzie sobie w korek. Ten korek jest przed Wyszkowem. No i już tutaj wiemy, co się wydarzyło. Drogowcy zgłaszają. Mamy ponad, no taki dwukilometrowy korek, o tak to ujmijmy. A więc nie jest aż tak bardzo źle. 2 kilometry mniej więcej spowolnienia korka na S8 w stronę Białegostoku między węzłami Lucynów, Wyszków, południe. 4 kilometr. Pożar samochodu dostawczego, no i zwężenie w stronę Białegostoku, no i stąd ten 2-kilometrowy korek, ale mijamy sobie ten korek i potem jest czysto, to tak na pocieszenie. Na S8 w Warszawie też mamy spowolnienia, ale one nie są duże. Na 2 jezdniach widać spory ruch, zwłaszcza na jezdni prowadzącej w stronę Wrocławia, ale to taki standard, a więc bez zaskoczeń. A jak sobie pojedziemy na południe, no to tutaj już zupełnie dobra sytuacja na węźle Murckowska. On się bardzo mocno korkował jeszcze 20 minut temu, a 40 to już w ogóle lepiej było zostać w domu. No a teraz przejazd w stronę Rudy Śląskiej i Katowice. Ruda Śląska odbywa się płynnie, podobnie zresztą jak na 4 między Mysłowicami a Katowicami i to na obu jezdniach. No a skoro jesteśmy na Śląsku, to też mowa była o A1 i A4 te 20 minut temu. No i tutaj bez zmian. Okolice węzła Gliwice-Sośnica, odcinek między, właściwie na wysokości Gliwic, na jezdni prowadzącej w stronę Rudy Śląskiej i Katowic. Tutaj natkniecie się na korek i na A1 też jest korek w stronę na północ, A1 się korkuje. To nie są duże korki, no ale trzeba wziąć pod uwagę, że są, nie denerwować się i przejechać, bo są krótkie. A więc to też jest dobra wiadomość. No i bardzo duży ruch mamy wciąż utrzymujący się na obwodnicy Krakowa. Tutaj kierowcy jadą w dużym towarzystwie, a tak to ujmijmy, zarówno w kierunku Rzeszowa, jak i w stronę Śląska.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.
0: A my cały czas sprawdzamy, jak ta lista garażowych patentów z PRL-u do naprawiania naszych samochodów z tamtych lat 70., 80., no i dobrze, wczesnych 90. Jak to wyglądało? Co na tą listę powinno trafić? Może to?
5: Witam, PRK.

0: A jeśli chodzi o mnie, to ja w swoim maluchu woziłem klucz 13, 10, przecinek, młotek, a i śrubokręt, i wszystko się dało naprawić. Pozdrawiam, Grzesiek z Rzeszowa.
1: No i właśnie o takie podpowiedzi i odpowiedzi mi dzisiaj chodzi w tej części programu. Mój tata miał tendencję do zatrzaskiwania kluczyków w aucie. Czy to była stara, dobra Skoda 125L, czy może wcześniej maluch? Wypracował patent uchylania uszczelki w oknie i długim, zakrzywionym drutem podciągał linkę, która blokowała zamek. I tym magicznym sposobem oszczędzał sobie na wybijaniu lufcika, tak? Kiedyś były lufciki, czy magik od włamywania się do auta, bo byli też tacy magicy, zdaje się, że ciągle jeszcze są. Kasia z Kijanki napisała swoją historię, a może wy macie jakąś swoją, dajcie znać w naszej aplikacji. Tymczasem 6 minut pozostało do godziny 12, za chwilę u nas najświeższa pogoda.

0: Nie wiem, w niektórych miejscach termometr nawet nie drgnął na milimetr. 9 stopni, niecałych 9 stopni w Chojnicach i w Szczecinku, tam najchłodniej, a niespełna 20, ale naprawdę niedaleko brakuje w Białymstoku i w Terespolu. I wyobraźcie sobie, że ta żółta mapa po prawej stronie mapy naszej, czyli po wschodniej części, na wschodniej części, po wschodniej stronie, jest już pomarańczowa, jest dobrze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Padło pytanie, czy pada. No pada, no pada, pada. Pada deszcz i w tej chwili deszcz przechodzi taką cienką strugą, nawet nie taką cienką, bo zahaczając o Koszalin, Gdańsk, Bydgoszcz, Toruń, Poznanie, coś tam kropi w Zielonej Górze i Gorzowie i gdzieś na krańcach zachodniopomorskiego. Wrocław, Poznań, Opole, Katowice, Kraków, Kielce, Łódź. Czy mamy coś jeszcze? Tak, mamy Zakopane. I tenże front deszczowy będzie się przemieszczał i zahaczy jeszcze o Rzeszów i o Mazowsze, Kielce, a także odrobinkę o Lublin i Białystok. Już właściwie dzisiaj cała część oprócz Suwałk i właściwie tylko Suwałk będzie gdzieś pod parasolem albo będzie czerpać z tego, że to taki wiosenny, przyjemny deszczyk będzie. Nie wszędzie oczywiście, bo temperatura jest zróżnicowana od 12-14 stopni w najcieplejszym punkcie w ciągu dnia na zachodzie, 16 w centrum, 20-22 na wschodzie i południowym wschodzie kraju. Chłodniej miejscami nad morzem, około 10 stopni, a wiatr, no cóż, na zachodzie kraju słaby z kierunków północnych, a na pozostałym obszarze umiarkowany, chwilami porywisty, na ogół z kierunków południowych. Tak to wygląda na ten moment.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A ja zaglądam do naszej aplikacji i zachęcam Was do tego, żeby stworzyć listę garażowych patentów z lat 70., 80. i wczesnych 90. Takich patentów, które pomogły nam naprawiać nasze samochody. No pytanie, czy to by się udało dziś? Dajcie znać w naszej aplikacji.

0: Tomek mi tutaj napisał, że zagadki pani Dagmary nie należą do najłatwiejszych. Niestety.
1: Ale to chyba dobrze, bo no, to
0: skąd to niestety?
1: Trzeba się natrudzić, a potem można być z siebie dumnym.
0: No tak, dokładnie tak. Ale ja w ogóle zaskoczona jestem, chociaż troszkę tak rzeczywiście
1: no,
0: przyznaję.
1: Nie, no przyznaj, że tam troszkę tam kombinujesz.
0: Kombinuję. No. Zagmatwam tak czasem, że sama nie wiem, o co chodzi.
1: No aż tak, to może nie. No i też nie jak koń pod górkę, bo wszystko idzie dobrze. No w końcu nasi słuchacze są niezawodni i zawsze odgadną.
0: Zdarza się, że nie, ale naprawdę bardzo rzadko.
1: No proszę, to bardzo rzadko musi być. I wyjątkowy dzień. No, z niskim ciśnieniem.
0: Mm-hmm. I bez słońca. No, tak, zgadza się. Zgadza się w 100%. Ja myślę, że u ciebie jakoś lepiej na tych drogach.
1: Wiesz co, właśnie się zastanawiam, czy przypadkiem nie jedziecie na narty, bo to jakieś tak zakorkowało się w okolicach zjazdu na Zakopiankę, więc... A to tak chyba zapowiadałoby się, nie? Tak w pogodzie?
0: No, w sumie
1: w Tatrach?
0: Tak.
1: Jakieś śniegi?
0: A może tak, a może nie? Nie wiem, sprawdzę jeszcze. Zaraz zobaczę. Jedziemy. My tu mamy pełną wiosnę. Słuchaj, w Rzeszowie 21 ktoś napisał.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No i właśnie, skoro o tym węźle Kraków Południe mowa, on się nam zakorkował, ale dobrze, dobrze, wszystko w porządku, w innym kierunku, w kierunku Śląska, nie w kierunku Zakopianki. Sama Zakopianka wygląda w porządku, ale tutaj te prace drogowe trwają na wysokości Libertowa, no i tutaj będziemy zwalniać się i to na jezdni w stronę Krakowa, a nie Zakopanego. A więc w stronę Zakopanego, jeśli ktoś się ma w planach narty, no to nie wiem jak z pogodą, Dagmara zapewne zaraz to sprawdzi, natomiast jeśli w ogóle jedziecie do Zakopanego, no to przejazd odbywa się absolutnie czysto. W okolicach Mszany Dolnej, ale to przecież już nie Zakopianka, małe spowolnienia są na 28 w stronę Skomielnej Białej. Tak wygląda Małopolska, a jeszcze wracając sobie na obwodnicę Krakowa, no to jest dosyć ciasno, widać, że ruch jest bardzo duży, zwłaszcza, a właściwie na dwóch jezdniach i w stronę Rzeszowa i w kierunku Śląska i jeszcze na wysokości Bochni, na jezdni prowadzącej w stronę Krakowa od strony Tarnowa podążając, przed Bochnią jeszcze właściwie korkuje się A4. Taką mamy sytuację tutaj w Małopolsce. A jak sobie pojedziemy na Śląsk, to wszystko gra. Jedziemy bez specjalnych spowolnień. Małe spowolnienie utworzyło się na S1 na wysokości Sosnowca w stronę Mysłowic, ale ono jest niewielkie. Cały czas na wysokości Gliwic. A1 i A4 zwalniają. A1 w stronę na północ, prace drogowe. No i A4 w kierunku Rudy Śląskiej. To też tutaj prace drogowe sprawiają, że zwalnia nam ten węzeł Gliwice Sosnowca. To jest A4 skrzyżowanie z 78. To tutaj będziemy zwalniać.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa

0: Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Tak.
2: To była reklama.
1: No właśnie, to była reklama, tak, a ja odpowiadając na pytanie Moniki powiem tylko, że dzisiaj 15 maja 2026 roku w Tatrach nadal jest śnieg, szczególnie w wyższych partiach i dzisiaj rano podano, że powyżej górnej granicy lasu zalega warstwa śnieżnego, świeżego śniegu, na starszym śniegu, na szlakach jest ślisko, a na Kasprowym Wierchu wciąż leży ponad pół metra śniegu, a kilka dni temu dosypało świeżego puchu. W wyższych partiach nadal obowiązują warunki bardziej zimowe niż wiosenne, więc jeśli się wybieracie na narty, to pewnie jest jeszcze jakaś mała szansa. Natomiast ja was podpytuję o to, co tam do tego niezbędnika, do tych garażowych patentów wrzucamy oprócz śrubokręta, przecinaka, no i oczywiście rajstop.

Marej Stopy zamiast paska klinowego. Jeszcze w czasach PRL-u, w latach 80. kierowcy bardzo często wozili w aucie pończochy albo rajstopy nylonowe właśnie. I kiedy pękł pasek klinowy, zdarzało się po prostu prowizorycznie zastąpić go właśnie nylonem. I oczywiście tylko po to, żeby dojechać kilka, może kilkanaście kilometrów do warsztatu, bo mechanicy i kierowcy wspominają, że przy spokojnej jeździe taki patent nawet czasem naprawdę działał. Nylon był mocny, elastyczny i oczywiście w tamtych czasach łatwo dostępny. No i nieprzypadkowo rajstopy stały się symbolem awaryjnej motoryzacji. I takie historie przewijają się we wspomnieniach kierowców z epoki rajdów i dalekich tras, kiedy części zamienne zdobywało się po prostu kombinując, powiedzmy to sobie szczerze, a nie zamawiając je przez internet. Jest też jeden przedmiot, który należy wpisać na tę listę, to drut. Już powinien tam dawno wylądować, bo przecież cytowałam jedną z waszych wiadomości. Legendą polskich tras był drut. Starsi kierowcy żartowali, że jeśli czegoś nie dało się naprawić drutem, to znaczy, że trzeba było użyć grubszego drutu. Mocowano nim tłumiki, lampy, zderzaki, nawet czasem całe elementy zawieszenia. Coś jak trytytka. A w rajdach także ratowano się prowizorkami, szczególnie w latach 60. i 70., kiedy to zawodnicy jechali tysiące kilometrów w bardzo trudnych warunkach i często sami improwizowali naprawy na trasie. No i właśnie polski mistrz rajdowy Sobiesław Zasada, bo przecież trzeba go tutaj wspomnieć po raz kolejny, wielokrotnie wspominał realia dawnych rajdów. Długie etapy, brak zaplecza technicznego, no i oczywiście konieczność radzenia sobie z własnymi problemami, własnymi sposobami podczas właśnie awarii. Tak to wyglądało. Wy też piszecie do nas o tym, co was spotykało, co spotykało waszych rodziców, albo na przykład, co spotykało wasze drugie połówki. Może nie z rajstop, ale do pończoch mojej Asi wsypałem ryż i tak powstał powchłaniacz wilgoci do naszych samochodów, napisał Bartłomiej. No i właśnie tego typu historie bardzo poproszę. I co my tu mamy jeszcze? Mateusz Oktawi w maluszku u mnie obowiązkowo przez dłuższy czas.

był kijek, a to do rozrusznika, który się zacinał, a to do pewnie innych rzeczy. Piękne czasy wspomina. I to jest pytanie, to jest właśnie od was historia. No dobrze, no to czekam na kolejne. Mam nadzieję, że jeszcze dotrą. A pytam was dzisiaj o to, co wpisać na listę garażowych patentów z PRL-u, czyli lat 70., 80., no i wczesnych 90. My możemy też sobie tak podjechać pod te czasy. I takich patentów, które pomagały naprawiać nasze samochody. Ja bym na przykład dorzuciła tu jeszcze, nie wiem, kawałek gumy z dętki, trytytki, które potem stały się już bardzo sławne, sznurek albo linkę. A wy co dacie na tę listę? Dajcie znać w naszej aplikacji.

0: Dobry moment, żeby wyjechać na drogi i żeby zastanowić się, gdzie jest jeszcze ciaśniej, a gdzie już trochę luźniej. Te przedpołudniowe godziny szczytu, mam wrażenie, już się powolutku zaczynają. I czy ja dobrze myślę?
1: Chyba nie.
0: Jeszcze nie?
1: Chyba jeszcze jest, jak ktoś, no sprawnie jeszcze się dojeżdża. Chociaż są takie miejsca, gdzie zwalniamy, ale one są takie standardowe, bym tak to powiedziała.
0: No dobrze, to sprawdźmy.
1: Czyli bez zaskoczeń. No.
0: Nie ma. I bardzo dobrze, piątek ma być weekendu początek.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No a gdzie są te spowolnienia? Otóż na południu kraju. Chyba jest ich najwięcej. To jest bardzo duży ruch na obwodnicy Krakowa. Korek bardzo niewielki w okolicach węzła Kraków południe na jezdni w stronę Śląska. No i też zwalnia na A4 od strony Rzeszowa jadąc na wysokości przed Bochnią. A4 zwalnia w stronę Krakowa. Tutaj jest rzeczywiście korek. Utworzył się korek spowolnienie. On może być dokuczliwy, bo ma prawie 5 km. A więc tutaj rzeczywiście zwalniamy i jedziemy bardzo powoli. I to jest przed Bochnią. Prawdopodobnie to jest jakieś zdarzenie drogowe, do którego doszło i w związku z tym to spowolnienie jest. To południe kraju i Małopolska. Śląsk wygląda dosyć właściwie dobrze, o tak to ujmę, z wyjątkiem oczywiście, musi być zawsze jakieś ale i wyjątek. Węzła Brzęczkowice. Tutaj zwalniamy, mamy kolejkę aut do punktu poboru opłat. Ona długa nie jest, co prognozuje, co zwiastuje, tego nie wiemy. Oczywiście sytuację będziemy obserwować. Kolejka aut jest do punktu poboru opłat Brzęczkowice na jezdni prowadzącej w stronę Małopolski, a więc no być może jakiś odpoczynek w Małopolsce się szykuje. Też spory ruch jest między Opolem a Wrocławiem, ale bez korków. Widać, że ruch jest duży. No a zgłoszenia od służb to z dziesiątki. To najświeższa informacja. Trasa Stargard-Suchań, miejscowość Krąpiel w zachodniopomorskim. Tutaj mamy protest rolników. Cyklicznie przechodzą i blokują przejście dla pieszych. Ruch na zmianę jednym pasem obowiązuje, a więc jest na miejscu policja. No i po prostu przepuszcza co jakiś czas jadące auta dziesiątką przez Krąpiel.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Teraźniejsi kierowcy to mogą sobie wziąć świeżą bieliznę, bo może im się przydać, a na pewno już nic nie naprawią. Obecnych kierowców młodych z pokolenia Z spotykam codziennie i zresztą widzę, że z jakimi afariami sobie nie radzą. Także nie wróżę im dobrze. To dobrze, Sławku, to znaczy, że będziesz miał co robić. Pozdrawiam.

Sławek z pomocy drogowej Łańcuch. To szkoda, że cię wczoraj nie było, czy przedwczoraj. Jakoś tak o pomocy drogowej opowiadałam na antenie Polskiego Radia Kierowców. No zabrakło mi tego jednego słuchacza, który dobrze wie, o co chodzi, ale byli inni, którzy też mają ten sam zawód. No dobrze, a my cały czas wpisujemy na naszą listę, listę rzeczy, które albo raczej patentów, które pochodzą z PRL-u z lat 70., 80., 90. i pomagały nam naprawiać nasze samochody.

0: torbie z narzędziami w aucie taty był dołożony klucz francuski i taka żabka. Tak uniwersalnych narzędzi to już teraz nie ma. Robiły za młotek, klucze w każdym rozmiarze. Jednocześnie to Bartłomiej napisał. Ale nie tylko Bartłomiej pisze do nas. Mój tato, mój tato z kolei miał Fiata 125P i bagażnik otwiera się za pomocą ciągnika, podobnie jak maska silnika. Naprawdę? Na wakacjach linka do otwierania bagażnika zerwała się, a linki i rajstopy przyszły z pomocą przywiązane do zamka i rączki do otwierania bagażnika zdały egzamin. To znowu Bartłomiej. Mamy też film polski, francuski numer. Jak wycieraczki przedniej szyby popsuły się, to chłopaki przywiązali je rajstopami i ciągnąc lewo, prawo wycierali szybę. To też od Bartłomieja. Ale mamy też wiadomość na przykład od słuchacza, który się nie podpisał, ale jest w Elblągu. Zamiast bezpieczników wstawiało się monetę. A jakże? A może na przykład można było coś zamontować sobie, jak się dokupiło?
1: Mój kolega kiedyś zamontował bebasto maluchu, żeby móc zimą jeździć, bo były straszne morozy w latach 80. Pozdrawiam, Marek.
0: No i taka prawda, że w małych samochodach można było zamontować system Webasto, ogrzewanie postojowe, no właśnie Webasto, bardzo popularnym rozwiązaniem też wtedy było, pozwalało na szybkie nagrzewanie wnętrza pojazdu, co szczególnie przydatne przecież w zimowe dni. No dobrze, ale o zimie to my mówić nie będziemy, będziemy mówić teraz jeszcze o tym, czym wy naprawialiście swoje samochody, albo wasi dziadkowie, rodzice, wujkowie.
2: Witam, Zbyszek z Iweko. Ja widziałem kilka aut naprawianych srebrną taśmą samochylepną. Też się przydaje, pozdrawiam.
0: Dokładnie tak, dużo tego było. Całkiem ciekawy temat nam się urodził, zobaczcie. Właśnie, może to jak już poruszyłaś temat pomocy drogowej, to opowiem, jak sam z kolegą przez te lata 90., czyli jakiś 92., 3. rok, w każdym razie nie byliśmy już pełnoletni. Jechaliśmy pierwszy raz Fiatem 126P na Śląsk. Oprócz standardowego koła zapasowego, podnośnika i klucza do kół, mieliśmy jeszcze cały garaż kluczy ze sobą, trzy dętki i co tu dużo mówić, świece zapłonowe, aparat zapłonowy, palec, pompkę paliwową, rozrząd poduszki pod skrzynię biegów, zabieraki, wszystko co mogło ulec awarii w maluchu. Jeszcze raz pozdrawiam Sławek z pomocy drogowej Łańcut. Już rozumiem, dlaczego wybrałeś taki zawód. No tak, kawałki drutu. Różne, jak coś spadnie, gdzie nie sięgnie, to możliwość zrobienia haczyka pod potrzebę. Czyste złoto, to od kozy wiadomość. Bardzo dziękuję. Dużo, dużo tych wiadomości od was. Ja jeszcze dorzucam do naszej listy mydło, bo na przykład ono się zdawało do uszczelniania drobnych wycieków. Pieprz był też wsypywany do chłodnicy przy mikronieszczelnościach, na przykład puszka po napoju albo po konserwie jako łatka, spinacze, agrafki, korek do wina też pojawiał, skarpeta albo szmatka do prowizorycznych uszczelnień. Do pończocha to już mówimy od samego początku, ale była też żyletka i moneta jako prowizoryczny bezpiecznik. O monecie wspominaliście, a niektórzy też mieli pod ręką żyletki, młotek, no to była totalna

diagnostyka mechaniczna. No i WD-40 trochę później ratowało milion aut w różnych sytuacjach. Myślę, że do dzisiaj każdy z nas ma ten specyfik gdzieś. Taśma izolacyjna też już było, sznurek i linka też, trytytki, o tym też wspominałam. Sporo tego się narobiło. Całkiem pokaźna lista nam wyszła. Bardzo wam dziękuję.

0: Takie armaty mamy dla was przygotowane, armaty drogowe, że...
1: Armaty? No, tak myślę. Jezu, ja nie mam.
0: Nie masz?
1: Nie.
0: A to męskie granie orkiestra ma.
1: A, wszystko jasne. To mamy.
0: Czyli ty masz armatę pod tytułem Wszystko jest okej. Okay.
1: Tak jest, dokładnie.
0: No, no i tego się trzymajmy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No dobrze, skoro było powiedziane, że wszystko jest okej, okay, no to na początek dobre wiadomości. S17 bez kłopotów, Warszawa-Garwolin w stronę Lublina. Zajęty mieliśmy na wysokości miejscowości Rudka. Jeden pas, teraz jedziemy bez problemów, bez spowolnień i korka, a był korek rzeczywiście, ale już go nie ma. S7 podobna sytuacja, też bez problemów, Warszawa-Kraków, węzeł Skarżysko-Kamienny na południe, Suchedniów na wysokości Suchedniowa, mniej więcej. Zepsuł się bus na 5 kilometrze i było zwężenie w stronę Krakowa, teraz już go nie ma. No ale niestety, mamy nowe wiadomości od służb. Z piątki trasa Bolków-Jelenia Góra w pobliżu Bolkowa na Dolnym Śląsku. 3 kilometr, 2 samochody osobowe się zderzyły. No i tutaj dosyć poważne utrudnienia, bo w ogóle bez przejazdu w stronę Jeleniej Góry. 10 bez zmian, ruch na zmianę jednym pasem przez miejscowość Krąpiel. To jest trasa Stargard-Suchań w zachodniopomorskiem. Bez zmian też na S8, to jest Mazowsze. Wyjazd z Warszawy w stronę Białegostoku i okolice Wyszkowa. Trasa między węzłami Lucynów, Wyszków Południe, 4 kilometr, mieliśmy pożar samochodu dostawczego. Ogień został ugaszony, no ale cały czas wrak pojazdu, który się zapalił na jezdni w stronę Białegostoku na 4 kilometrze, no stoi niestety. No i jeszcze 60, tutaj też bez zmian, ruch na zmianę jednym pasem, zderzenie samochodu osobowego z busem, jedna osoba poszkodowana niestety, chodzi o Mazowsze i trasę Ciechanów-Maków-Mazowiecki, Gołymin-Ośrodek, to tutaj doszło do wypadku.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.
5: Ja może troszkę z innej beczki. Często przypomina mi się historia z lat mojej młodości, kiedy mając 18 lat, sam naprawiałem malucha na podjeździe u rodziców, wyciągałem sam silnik, aby dostać się do sprzęgła, które sam wymieniałem. I teraz mając 50 lat zastanawiam się w ogóle, jak to jest możliwe, bo w tym momencie nie byłbym w stanie podjąć takich działań, nie czułbym się na siłach. No teraz nawet najprostszą rzecz zlecamy serwisowi, a jakby w ogóle jest to dla mnie w tym momencie niewyobrażalne, jak ja tego dokonywałem. I zawsze po takiej naprawie zostawała mi jakaś śrubka albo jakaś część, a auto było sprawne i jeździło. Pozdrawiam, Tomek z Mercedesa.
6: Hej kochani, a ja pamiętam swojego Forda Escorta MK5 i kiedy pękł mi pasek od alternatora, gdzie to właśnie pończocha stara służyła za pasek i to też zadziałało, przynajmniej doraźnie udało się dojechać. Pozdrawiam, Szymon Golfa.
0: Stare, dobre patenty działały zawsze. Jestem ciekawa, czy teraz by zadziałały. A może macie takie historie na swoim koncie? Dajcie znać.

0: Piotr Firan, dzień dobry.
1: Ja nie poznaję koleżanki, dzień dobry.
0: A dlaczego?
1: Taka uliczna muzyka, Dagmara.
0: Oj tam, przestań. Słuchaj,
1: a masz spray gdzieś?
0: Tak, mam na pewno, że tak. Zaraz będę pisać o różnych osobach na różnych murach, wiesz?
1: Ale ładne słowa, prawda?
0: O niektórych
1: ładne.
0: Nie.
1: A,
0: no, się narazili.
1: Dagmaro, no naprawdę nie poznaję koleżanki.
0: Ty wiesz kto. Na nieszczelność układu chłodzącego dawałem łyżkę albo dwie musztardy do płynu. Pomagało zawsze. Tylko, że tamta musztarda nie miała cukru. Mm-hmm. Maciej z Mercedesa napisał, nie? A ja dodałam.
1: Ja też miałem kiedyś coś takiego. Skończyło się na wzywaniu lawety. Mm-hmm. Bo wlewałem i cały czas pojawiała się taka kałuża. Różowa kałuża.
0: Mm-hmm. Czyli dziura.
1: Tak.
0: Nieszczelność. Nie miałeś musztardy.
1: Ale na szczęście nie doszło do tam jakieś taka bardzo poważna uszczelka mogła się uszkodzić, ale się nie uszkodziła.
0: Piotrek, jesteś gotowy na 5 godzin z naszymi
1: słuchaczami? No to będzie bardzo przyjemny czas. Weekend zaczynamy. Zapraszam.

0: Na zegarze Dagmaro. Dagmaro, już jesteśmy na antenie. Dagmara walczy z komputerem, a ja chciałbym ogłosić, że minęła godzina 13.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No i mamy spore zachmurzenie w wielu miejscach. Pod koniec dnia miejscami także pojawią się rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu oraz burze dzisiaj lokalnie z gradem. Na Pomorzu miejscami opady ciągłe, ale o umiarkowanym natężeniu. I jeśli chodzi o temperaturę maksymalną, od 12-14 stopni na zachodzie, 16 w centrum, do 20-22 na wschodzie i południowym wschodzie kraju. Chłodniej miejscami nad morzem, około 10 stopni, a w nocy także pochmurno, miejscami przejaśnienia, miejscami na zachodzie także rozpogodzenia. Na południu i południowym wschodzie będzie zachmurzenie całkowite i tutaj przelotne opady deszczu, początkowo także burze. Jeśli popatrzymy sobie na aktualne temperatury, najwyższe to w Kozienicach obecnie ponad 20 stopni, a w Szczecinku najchłodniej prawie 9.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zaczynamy nasze spotkanie. Piotr Firan, kłaniam się i razem spędzimy czas do godziny 18.

0: 9 minut po godzinie 13 i zaczynamy od informacji od naszego słuchacza.
1: Halo, halo, uwaga. Proszę o przekazanie informacji. Autostrada A1 w kierunku północnym, 378 km. Widziałem dwie sarny po niewłaściwej stronie.

0: ogłoszenia. Dzięki, z tej strony Albor.
1: Proszę tam uważać, jeżeli ktoś jest akurat w tamtym miejscu. Tymczasem Monika Gniewaszewska. Dzień dobry, Moniko.
2: Dzień dobry, Piotrze.
1: Czy cieszysz się, że mamy już weekend?
2: Bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, zwłaszcza, że będzie troszkę w pracy, więc a praca to moja pasja, więc już się cieszę.
1: No właśnie, i też my się będziemy spotykać i będziemy mogli kontynuować naszą koleżeńskość.
2: No
1: prawda?
2: Bo co, my zapraszamy na Noc Muzeów.
1: Tak,
2: przecież.
1: I na przykład z Dagmarą będziemy mieć taki nocny program.
2: A ja z Marcinem Koczywą.
1: O,
2: no, naprawdę.
1: Ale przed nami, czy nie po nas, to chyba już
2: przed
1: nie.
2: Wami,
1: bo po
2: bo
1: nas to choćby
2: ostatni.
1: Nic już, tak.
2: Mhm.
1: No dobrze, to my zapraszamy.
2: Pierwsi będą ostatnimi. Nie, tak. Ostatni będą pierwsi, pierwszymi.
1: Monika
2: tak?
1: Gniewaszewska dzisiaj w takim filozoficznym nastroju, ale sprawdźmy, co na drogach.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Z pierwszymi, najświeższymi informacjami z dróg. O tak, to ma być teraz właśnie. Na wysokości Gliwic mamy korek, on się utrzymuje na jezdni prowadzącej w stronę na północ, w stronę Łodzi. I tutaj prace drogowe sprawiają, że kierowcy zwalniają na skrzyżowaniu A1 z 902. To jest węzeł Gliwice-Sośnice, ale już ten na A1. Tutaj jest takie niewielkie spowolnienie korek z powodu prac drogowych w stronę Łodzi właśnie. Natomiast podobny korek mieliśmy na A4 na wysokości Gliwic w stronę Rudy Śląskiej, ale ten zniknął i to jest dobra wiadomość. Tak wygląda sytuacja w okolicach Gliwic na trasach. Dalej na Śląsku sytuacja wygląda bardzo dobrze. Niewielkie spowolnienia, a właściwie kolejka aut do punktu poboru Opłat Brzęczkowice się utrzymuje. Ona nie jest ani dłuższa, ani krótsza od tej, która miała miejsce te 20 minut temu, wtedy kiedy o niej mówiłam. A więc to chyba jest dobra wiadomość, że się nie wydłuża. Nie skraca się, bo taka bardzo długa też nie jest. A więc to też jest dobra wiadomość. To wszystko w stronę Krakowa. Spory ruch w ogóle między Katowicami a Krakowem. Na obwodnicy Krakowa też ten ruch jest spory. Za bramkami w Balicach w stronę Rzeszowa będziemy dosyć mocno zwalniać. To jest pierwsze spowolnienie na obwodnicy Krakowa jadąc od strony Katowic. Natomiast drugie to jest umowna wszystko sprawa, bo mamy od strony Rzeszowa jadąc A4 na wysokości węzła Kraków Południe. Takie spowolnienie, ale w stronę Śląska. Czyli tak naprawdę na obu jezdniach należy spodziewać się dużego ruchu i cały czas A4 zwalnia nam przed Bochnią, jadąc od strony Rzeszowa. Tutaj korek utrzymuje się. Prawdopodobnie przyczyną jest właśnie zdarzenie drogowe. Korek jest no taki sobie dosyć uciążliwy, bo ma ponad 2 km, a więc cierpliwość absolutnie jest w cenie w tej sytuacji. Na Mazowszu tu korek mamy na S8 oczywiście, w stronę Warszawy, w stronę Wrocławia i w kierunku Białegostoku. Te spowolnienia więc bez zaskoczeń, ale uwaga, bo na remontowanym odcinku S8 między Piotrkowem Trybunalskim a Tomaszowem Mazowieckim też zwalniamy. Tutaj jedna jezdnia dostępna jest w stronę Tomaszowa Mazowieckiego, dwie w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego. No i to jest odczuwalne dla tych, którzy jadą remontowanym odcinkiem S8 w stronę Tomaszowa.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.
1: Weekend rozpoczęty. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Wygraliście 100 tysięcy i macie wolny weekend. Co robicie w pierwsze 24 godziny? Czekam na wiadomości od was. Czyli tak, do dyspozycji 100 tysięcy. Na co wydajecie? Dokąd jedziecie? Oczywiście najlepsze odpowiedzi pojawią się na naszej antenie. Do czego zachęcam, żeby się nagrywać albo pisać do nas wiadomości w naszej aplikacji. Chciałem powiedzieć tekstowo, ale masło maślane. 14 minut po godzinie 13 to są wysokie obroty w Polskim Radiu Kierowców.

0: ważna informacja. Zbliża się remont drogi do Morskiego Oka. Jeśli pozwoli pogoda, drogowcy rozpoczną pracę w poniedziałek. Będą utrudnienia i czasowe zamknięcia. Roboty potrwają do 19 czerwca. W tym czasie nie będą kursować fasiągi ani elektryczne busy. Pod koniec maja wykonawca planuje także całkowite zamknięcie drogi dla pieszych, mówi Zbigniew Kowalski z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
1: Wykonawca w okresie od 25 do 30 maja planuje asfaltowanie tej drogi i całkowite zamknięcie dla wszystkich, dla ruchu pieszego, kołowego. Jak ktoś będzie chciał iść do Morskiego Oka, no to zajmie mu to przynajmniej 2-3 godziny więcej, bo będzie mógł przejść od Wiktorówek szlakiem do Wodogrzmotów i następnie już tak normalnie drogą do Morskiego Oka.
0: Prace obejmą odcinek od ronda na Łysej Polanie do rejonu Wodogrzmotów Mickiewicza. Parkingi na Łysej Polanie mają być otwarte w trakcie remontu, natomiast parking na Palenicy Białczańskiej będzie czasami zamykany. To zależy od wykonawcy. Turyści proszeni są o sprawdzanie bieżących komunikatów na stronie parku. To a propos tego, co na południu, a konkretniej w Tatrach i droga do Morskiego Oka. A jeśli chodzi o pytanie, gdybyście wygrali 100 tysięcy i macie wolny weekend, co robicie przez pierwsze 24 godziny? Biorę dodatkowy kredyt i dopieszczam auto, pisze nasz słuchacz. A drugi pyta: 100 tysięcy czego? No chyba jesteśmy w Polsce, to wiadomo czego. Ale zakładając, że złotówek, idę i kupuję w możliwie najlepszym stanie Saba 9-5 z 2014 roku albo Volvo V70 z 2005, ale tak w stanie igła i prędko, nie będę zmieniał. Koza, jadę. Pytanie jest cały czas otwarte. Czekam na wiadomości od was. Weekend rozpoczęty. Puszczamy wodze fantazji i możecie się komunikować z nami także w sprawie ewentualnie utrudnień, bo mogą się pojawiać na naszych trasach, zwłaszcza, że weekend popołudniowy, szczyt komunikacyjny rozpocznie się niebawem. 23 minuty po godzinie 13.

0: No właśnie, gdybyście mieli do dyspozycji 100 tysięcy na koncie, tak, żeby w weekend wydać, co by to było? Niektórzy tutaj planują nawet inwestycje w panele fotowoltaiczne, magazyny energii, używany samochód oraz rower elektryczny, ale słuchacz ubolewa, że ma za duże dochody i nie dostałby żadnych dotacji. Ale mówimy tak, że mamy te pieniądze i...
1: Tak sobie marzymy,
0: marzymy, żeby wydać, dokąd byście pojechali.
1: Ja powiedziała, chodźcie, postawię wam lody.
0: O! I to jest bardzo dobry pomysł,
1: prawda?
0: Moniko. Bardzo miło.
1: Chodźcie, bo jest majówka, jest maj, ciepło.
0: A jaki jest twój ulubiony smak?
1: Mój ulubiony bakaliowy.
0: U mnie solony karmel, zawsze na pierwszym miejscu.
1: A ja też lubię. Ale no bakaliowe, solony karmel i pistacja.
0: Sprawdźmy, co na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No coraz ciaśniej, proszę państwa. Godzina 13.30 i już szczyt komunikacyjny niemożliwy. Ale tak wynika z mapy. Opole, Wrocław, to tutaj będziemy zwalniać i to tak, no powiem szczerze, porządnie. Za Opolem, w stronę Wrocławia, przed miejscowością Magnuszowiczki na A4 jest takie spowolnienie właśnie za Opolem, w stronę Wrocławia. No i to takie, no dosyć poważne, jak ktoś sobie zaplanował płynny przejazd, to poczeka. 3-kilometrowy zator w stronę Wrocławia, mniej więcej jest na tej trasie między Opolem a Wrocławiem na A4. Ciasno też tutaj przy dojeździe do Wrocławia i przy wyjeździe z Wrocławia na A4. Bielany Wrocławskie, duży bardzo ruch i przy dojeździe do w stronę Legnicy. No a przy dojeździe do Wrocławia, czyli w stronę Wrocławia, zwalniamy przed Nową Wsią Wrocławską. Taką mamy sytuację na dolnośląskim odcinku A4. Też spory ruch jest w Małopolsce. Cały czas utrzymuje się duży ruch między węzłami Kraków Południe, Bramki w Balicach i to już na obu jezdniach i w stronę Rzeszowa i w kierunku Śląska. Kierowcy dosyć mocno zwalniają i zwalniają też na A4 jadąc od strony Rzeszowa. Cały czas ten korek jest i on niestety, ale przed Bochnią nam się wydłużył do 5 kilometrów. Tu mamy zdarzenie drogowe, o którym informują służby, a właściwie mapa bardziej, bo służby jeszcze oficjalnie nie. I w stronę Krakowa zwalniamy i to tak dosyć znacząco. 5 kilometrów tego korka, więc może być uciążliwy. Katowice Mysłowice zwalnia na A4 na Śląsku. To jest jezdnia prowadząca w stronę Małopolski. Za węzłem Murckowska to spowolnienie jest największe. No i sprawdźmy, co mówią nam drogowcy. Otóż na A4 chodzi o podkarpacki odcinek między węzłami Sędziszów, Rzeszów Zachód, Czarna Sędziszowska. 559 km osobowy uderzył w bariery. Jedna osoba poszkodowana. Zwężenie w stronę Rzeszowa.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Skoro mamy piątek, może niektórzy będą mieć więcej czasu, to porozmawiamy sobie o tym, od czego zacząć robienie formy na lato. To jeden z tematów dzisiaj, a później porozmawiamy sobie o zakazie prowadzenia pojazdów. Za jakie przewinienia można taki zakaz dostać?

0: drogowa.
1: Mobilki, mobilki, obwodnica Suchowoli, wypadek, służby już porządkują, także możecie się spodziewać wahadełka.
0: Bardzo dziękujemy za informację. Pogoda kapryśna, ale zdaje się, że o tej porze roku to normalne. Nocami temperatura spada do zera, czasami nawet niżej. Pojawia się grad. To najbardziej nielubiane przez działkowców dni w roku. Dziś tak zwana zimna Zośka, która tradycyjnie kończy okres majowego ochłodzenia. Zimni ogrodnicy, trzej ogrodnicy, namieszali w tym roku w uprawach. Działkowcy z rodzinnych ogródków działkowych nad Płonią w Szczecinie opowiadali reporterom Anecie Łuczkowskiej, że trzeba zabezpieczać rośliny przed przemarznięciem i opóźnić ich sadzenie.
2: Mąż mówi, że zmarzły i winogrona troszkę zmarzły. Zwykły, normalny, taki biały, piękny bez mówi, że właśnie zmarz.
3: Ogrodnicy nie są lubiani przez ogrodników.
2: Na pewno nie.
4: Trzeba sadzić i siać wszystkie roślinki po 15 maja. Ogórki to samo i przykrywać fizeliną, jeżeli już się zbliża nocka zimna, to trzeba fizeliną ogarnąć to wszystko, żeby zabezpieczyć w jakiś sposób.
3: Jak zimne były te ostatnie noce?
4: W telewizji zawsze w programach jest 6-7 stopni, 5. No a pan mówi tutaj, że dzisiaj było zero u niego.
3: Wredni wyjątkowo w tym roku zimni ogrodnicy.
5: Bardzo wredni. Uwzięli się na przyrodę właśnie.
0: No właśnie, ale też niby klimat się zmienia, a jeśli chodzi o ten kalendarz majowy w Polsce, to mniej więcej co roku jest podobnie, czyli zdarzają się te chłodniejsze dni. Jeśli chodzi o to, z kim rozmawiała nasza reporterka, to była Jolanta Mierzejewska i Jerzy Lepla oraz Maria Bednarowska. Sadzenie wrażliwych na zimno roślin rozpocznie się po weekendzie. Jak przewidują działkowcy, z powodu nie najcieplejszej wiosny zbiory w tym roku mogą być lekko opóźnione.

0: I jak lody, to tylko waniliowa kostka z morsem na okładce, czyli to taka kanapka lodowa.
1: Tak, a w środku wafelek.
0: Lubiłaś?
1: Nie.
0: Nigdy? Mm-mm. Ja lubię od czasu do czasu.
1: Nie, ja nie. Ja lód w wafelku, kostka tak, ale bez wafelka.
0: Czyli zdejmowałaś zawsze, tak?
1: Nie, no bo to trudno. No aha, bo że on jest pod ten,
0: taki
1: jak kanapeczka.
0: Taki prostokąt.
1: Wyobraziłam sobie.

0: że w środku jest ten wafelek. W sensie, wiesz, taki przekładaniec. No to trudno byłoby
1: wyjąć. Czyli Moniko, nie jadłaś po prostu. Nie znasz jeszcze tej przyjemności, ale...
0: A właśnie, że jadłam.
1: Może tutaj...
0: Tylko ja nie wybieram po prostu takiego. Ja bakaliowe w kulce.
1: Aha. No
0: a
1: dobrze,
0: ty?
1: Jeśli chodzi o preferencje. No ja mówiłem, że lubię...
0: W kulce czy bez?
1: Nie, to znaczy, kiedy pada pytanie, czy w wafelku, czy w kubeczku, to
0: tak,
1: zawsze w wafelku. W bardziej słodkim, czy w mniej słodkim, w bardziej słodkim.
0: A ja w mniej.
1: A no widzisz, to
0: widzisz,
1: się
0: zostało by więcej dla ciebie.
1: Tak.
0: Tych słodkich.
1: Tymczasem mamy 10 minut do 14.
0: Naprawdę już?
1: Więc sprawdzamy, co na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No taką rotację obserwujemy na naszych drogach. Pojawiają się i znikają utrudnienia i tak też pojawiło się na ósemce trasa Białystok-Augustów. To jest na Podlasiu, w pobliżu miejscowości Suchowola. Dwa samochody osobowe się zderzyły na 11 kilometrze. Kierowców obowiązuje ruch na zmianę jednym pasem. To jest kolizja. Nie mamy informacji o poszkodowanych, więc to jest w tym wszystkim dobra informacja. Zakończyły się natomiast utrudnienia na 60 na Mazowszu, trasa Ciechanów-Maków Mazowiecki przez Gołymin Ośrodek, 172 km. Tutaj kierowcy jechali ruchem wahadłowym po zderzeniu samochodu osobowego z busem. Tu też jedna osoba została poszkodowana, ale tych utrudnień już nie ma. One sobie trwały dosyć długo, też służby medyczne oczywiście były na miejscu, ale utrudnień już teraz tutaj nie ma. Natomiast cały czas utrzymują się kłopoty z przejazdem na podkarpackim odcinku A4 między węzłami Sędziszów-Rzeszów-Zachód w pobliżu miejscowości Czarna-Sędziszowska, 559 km. Tutaj mamy samochód osobowy, który blokuje przejazd na jednym pasie w stronę Rzeszowa. On wcześniej uderzył w barierę. Jedna osoba została poszkodowana w tym wypadku. No i A4 tutaj nawet się specjalnie nie korkuje. Natomiast korkuje się A4 wciąż przed Bochnią. Na jezdni w stronę Krakowa między Brzeskiem a Bochnią jest korek i on jest taki dosyć dokuczliwy, bo nie pozwala na płynny przejazd A4, ma prawie 5 km. No, utrzymuje się taki 5-kilometrowy zator w stronę Krakowa, jadąc od strony Tarnowa-Rzeszowa. Później jest czysto, jak już sobie miniemy Bochnię, natomiast już na obwodnicy Krakowa jest ciasno i to tak na obu jezdniach, a bardzo ciasno to jest już za bramkami w Balicach na A4 na obwodnicy Krakowa, na jezdni prowadzącej w stronę Rzeszowa. I jak się zastanawiacie, jak długi jest to odcinek z tym korkiem, to jest między bramkami w Balicach a węzłem Kraków-Tyniec.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko?
5: Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
4: A koszty?
5: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
6: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: To była reklama.
1: Mamy ostrzeżenia przed burzami dla 10 województw: kujawsko-pomorskie, mazowieckie, wielkopolskie, łódzkie, świętokrzyskie, lubelskie, opolskie, śląskie, małopolskie oraz podkarpackie. Jeśli chodzi o szczegóły prognozy pogody, to za mniej więcej 6 minut.

0: Na zegarze minęła 14.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Piątkowe popołudnie w większości kraju płynie pod znakiem dużej ilości chmur, ale nie będzie całkowicie szaro i ponuro. Co jakiś czas pokaże się słońce, szczególnie po południu na zachodzie Polski. Najbardziej mokro będzie dziś na Pomorzu. Tam deszcz może padać dłużej i mocniej niż w innych regionach. W centrum, na Mazowszu, w Wielkopolsce czy na Dolnym Śląsku opady będą raczej przelotne, ale miejscami mogą pojawić się burze. Lokalnie możliwy jest także grad i mocniejszy wiatr. Temperatura dzisiaj dość zróżnicowana. Na zachodzie kraju termometry pokażą około 13-14 stopni maksymalnie. W centrum mniej więcej około 16, natomiast najcieplej będzie na wschodzie i na południowym wschodzie. Tam nawet 20, a miejscami i 22. Zupełnie inaczej niż nad samym morzem, gdzie przez wiatr i deszcz będzie zaledwie około 10 stopni. W górach także niespokojnie, wysoko w Karpatach bardzo silny wiatr. Jeśli planujecie popołudnie poza domem, warto mieć pod ręką parasol, bo dzisiaj będzie ta pogoda szybko się zmieniać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A tę godzinę zaczynamy od naszej zagadki, czyli ja wam podaję podpowiedzi, a wy zgadujecie, o co może chodzić, o jaką część samochodu. Pierwsza podpowiedź jest następująca. Bywa szczególnie przydatne w mieście. To coś. Tekstowo albo głosowo w naszej aplikacji. 2 minuty po godzinie 14. Polskie Radio Kierowców. Jesteśmy na wysokich obrotach.

0: Gdybyście mieli do dyspozycji 100 tysięcy na weekend, tak żeby zrobić cokolwiek tylko chcecie z tą kwotą, co by to było?
1: Za te 100 tysięcy to bym kupił garaż i jakąś starszą Mazdę MX-5, na przykład drugiej generacji, bez dachu, i bym miał po prostu garaż z samochodem, którego nie można trzymać

0: pod chmurką. Pozdrawiam, Michał z Lexusa.
1: Myślisz, że wystarczyło?
2: Mogłoby wystarczyć.
1: Mogłoby.
2: Natomiast
1: zależy, gdzie ten garaż.
2: Myślę sobie, że wrażenia bezcenne.
1: Bezcenne.
2: Wiatr we włosach, dach otwarty, przyjemna
1: słońce.
2: Temperatura.
1: Mm-hmm.
2: No tak, chociaż my mieliśmy takiego kolegę, który kiedyś zostawił kabriolet i padał deszcz, on dachu nie zamknął na...
1: Ojojoj. I była ulewa?
2: To mógł nie, sobie... ulewy to nie było. Nie było ulewy. Troszeczkę
1: tylko trochę
2: tak
1: się
2: zrosiło.
1: Mm-hmm. A to może nawet dobrze.
2: No właśnie, więc trzeba o tym pamiętać, przypominamy.
1: Tak jest.
2: A teraz sprawdzamy, co dzieje się na drogach.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Coraz mniej zgłoszeń od służb i to jest dobra wiadomość, natomiast w zamian chyba gęstnieje atmosfera zdecydowanie na naszych drogach i tak też chyba najgorzej w tej chwili sytuacja wygląda na południu kraju. To tutaj przybywa spowolnienie korków, zwłaszcza na obwodnicy Krakowa i tak też już w tej chwili należy spodziewać się spowolnień korków, no i takiej męczącej jazdy między bramkami w Balicach a węzłem Kraków Południe, zarówno w stronę Śląska, jak i w kierunku Rzeszowa. No i uwaga, pojawił się zator przy wyjeździe z obwodnicy Krakowa na A4 na jezdni prowadzącej w stronę Rzeszowa i ten korek jest no właśnie przy wyjeździe z Krakowa na skrzyżowaniu z S7. Węzeł Bieżanów to ten jest zakorkowany w stronę Rzeszowa, potem też jest dosyć ciasno na tej trasie A4 Kraków-Rzeszów. Cały czas też utrzymuje się korek od Rzeszowa z kolei jadąc, a w kierunku Krakowa przed Bochnią. On cały czas jest dosyć długi, uciążliwy. Wjeżdżamy w niego i jedziemy ponad prawie 5 kilometrów. To w stronę Krakowa i to Małopolska. Na Śląsku też spory ruch, zwłaszcza w okolicach węzła Murckowska. To tutaj korkuje się w stronę Małopolski. No i też duży ruch jest na trasie między Katowicami a Mysłowicami, z tym, że nie na A4, ale na 79. Tutaj też będziecie zwalniać niestety. Podobnie zwalniamy na S1 na wysokości Sosnowca, na jezdni prowadzącej w stronę Tychów. Prace drogowe sprawiają, że ta S1 nam zwalnia. Zresztą w ogóle duży bardzo ruch jest na drogach Śląskich. Też na krajowych trasach, bo korkuje się również w okolicach Tychów 44, ale korkuje się też 81. Tutaj też jest ciasno miejscami. No i ta A1 na wysokości Gliwic cały czas zwalnia w stronę Łodzi i to spowolnienie się niestety wydłużyło. Jest już teraz takim korkiem, który jest dokuczliwy na węźle Gliwice-Sośnica. Ma prawie 3 km ten korek na A1 w stronę Łodzi.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: To była reklama.
2: W sprawie wydatków na weekend i tych 100 tysięcy, które mamy i możemy wydać na cokolwiek. Nasz słuchacz mówił o tym, że kupiłby sobie garaż i samochodzik, kabriolet. A Ania, nasza słuchaczka, pisze, ja bym zabrała rodzinkę na super wycieczkę do egzotycznego kraju. Pozdrawia Ania, pozdrawiamy także Anię. I taka tendencja, że jednak panowie piszą głównie o tym, że oni by wydali na siebie te pieniądze.
1: Czyli jeden co, panowie sobie, myślą o sobie?
2: Jeden by sobie zrobił panele fotowoltaiczne za 100 tysięcy, drugi by sobie kupił Mazdę w kabriolecie i jeszcze do tego garaż, a Ania, a zresztą Moniko, ty też mówiłaś, że
1: ja
2: zabrałabyś całą
1: tak,
2: redakcję na lody.
1: Tak, ja wszystkich zapraszam. No proszę bardzo, właśnie... czyli jednak kobiety myślą o innych, a panowie... Oj, wstyd.
2: No właśnie, a za chwilę też o lodach sobie porozmawiamy.
1: A ty? Bo ja ciebie nie zapytałam.
2: Wiesz co, ja bym też na przykład pojechał z kilkoma osobami, nawet może z pracy.
1: Nawet może z pracy.
2: Tak, promem. Ja jakoś tak do wody
1: promem.
2: Lubię. Promem bym gdzieś popłynął do Szwecji.
1: To ja jadę
2: na
1: z
2: weekend.
1: Tobą.
2: Tak?
1: Mm-hmm. No ja też lubię.
2: Jesteś na liście.
1: Pływać. Jestem na liście?
2: Jesteś na liście, Moniko,
1: fajnie.
2: Pasażerów.
1: Cieszę się.
2: Także też się cieszymy. Jeśli chodzi o wydatki takie weekendowe, 100 tysięcy mamy do dyspozycji. Na co byście te pieniądze wydali? Czekamy na więcej wiadomości, a za chwilę trener personalny opowie, czy bezkarnie jeść lody można.
1: Fajnie.
2: A jeśli tak, to jakiego rodzaju?
1: Bo mam nadzieję, że
2: sorbet
1: tak.
2: Sorbet można na przykład.
1: A ale poza tym, czy bakaliowe? Zapytaj, czy bakaliowe można?
2: Jak się je z
1: prywatę taką
2: przyjaciółką, to się nie
1: co
2: liczy.
1: Można?
2: Kalorie się nie liczą podobno.
1: O.
2: Albo
1: proszę
2: z przyjacielem.
1: Bardzo. O.
2: No dobrze.
1: To jest dobra wiadomość.
2: Rozmowa za chwilę, kwadrans po godzinie 14.

0: zawsze w samochodzie. PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Lato zbliża się wielkimi krokami, wraz z nim powraca temat sylwetki, ale także energii, dobrych nawyków, które pomagają lepiej czuć się na co dzień. Coraz więcej czasu spędzamy też w trasie, w samochodzie, w podróży służbowej czy wakacyjnej. To w przyszłości, już niebawem, chociaż pewnie niektórzy już sobie gdzieś tam urlopy zaplanowali. I to często jest moment, w którym gubimy rytm jedzenia i także ruch. Dziś porozmawiamy o tym, jak tego uniknąć i zadbać o dobre nawyki i o siebie w każdej sytuacji. Marcin Rybak, trener personalny. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Marcinie, czy zaczniemy od tych lodów, czy nie? Bo lody bywają problematyczne, jeśli chodzi o ich skład, bo tam zdaje się, że jest cukier, jest też tłuszcz, trochę białka.
1: Śmietana.
0: No tak. I tutaj to nam się może odłożyć, tak czy nie?
1: To znaczy tak, jeśli ja miałbym wybierać jakiś słodycz, który chciałbym zjeść, to myślę, że wybrałbym właśnie lody.
0: Aha.
1: Na przykład. Niż, nie wiem, tabliczkę czekolady, czy coś innego, bardziej kalorycznego. Bo jednak jak zjadamy te lody, one są zimne. Żeby nasz organizm to przerobił, to musi troszeczkę podnieść temperaturę ciała, czyli musi się trochę wysilić. Czyli można powiedzieć, że kalorie szybciej są, to spalamy.
0: Gdzieś tam
1: tak, wydobywane.
0: Tak, wydobywane z naszej. Mamy wydatek energetyczny, żeby to strawić.
1: Tak.
0: Ale jeśli chodzi o nasz temat właśnie, jak w rozsądny i zdrowy sposób przygotować formę na lato 2026? Mamy miesiąc.
1: Tak, bardzo dobry temat. I taki bardzo na czasie teraz. Jak przygotować formę? To znaczy tak, na pewno warto zacząć od tego, żeby każdy z nas, kto chce zacząć w ogóle jakiś zdrowe odżywianie, żeby zaczął od tego, od takich małych nawyków, małych zmian, małych kroków i też, żeby nie podchodzić do tego jak do obowiązku albo do zrobienia komuś przyjemności, albo karać się za to, że cały rok nie dbaliśmy o nasze zdrowe odżywianie, a teraz miesiąc przed wakacjami weźmiemy się naprawdę porządnie, żeby zrobić formę na lato, a później znowu odpuścimy. Raczej chciałbym, żeby to było w takim stopniu, że podchodzimy do tego na luzie, robimy małe zmiany i nabieramy takie nawyki, które zostają z nami na dłużej, a jak mamy jakieś chwile takie gorsze, że potrzebujemy zjeść kawałek czekolady czy coś niezdrowego, to żebyśmy to zjedli, ale że w takiej ilości, w której nasz organizm sobie z tym poradzi.
0: No dobrze, ale to może ustalmy na początek, bo tak, coraz więcej ludzi boryka się z tym problemem. Mamy za dużo kilogramów. Jako społeczeństwo, też tutaj dzieci, dorośli. Z czego to się bierze? Chodzi o to, co jemy, chodzi o to, w jakiej ilości, chodzi o regularność.
1: Tak, najważniejsze to jest regularność, później na pewno ilość, bo jeśli dostarczymy tyle

0: tyle pokarmu dla naszego organizmu, ile potrzebujemy, to na pewno nie będziemy tego gromadzić gdzieś tutaj w tych miejscach, których najczęściej nam przeszkadza. Mam na myśli boczki, tak bardzo popularnie mówiąc.
1: Brzuch.
0: Na przykład te dolne
1: ramiona.
0: Części, tak, brzucha, gdzie zauważamy, że nam wychodzi coś ze spodni, na myśli tutaj po bokach. Także ta regularność jest bardzo ważna, ilość jedzenia jest bardzo ważna i to, co jemy. Nie chodzi o to, żebyśmy jedli cały czas zdrowo, na zasadzie takiej, że jemy ryż, kurczak i brokuły, bo to było bardzo modne, ale to naprawdę nie jest dobre odżywianie. Jemy wszystko to, co lubimy, ale w odpowiedniej ilości. Mhm. Czyli nie przejadamy się, nie dokładamy jeszcze do naszego organizmu jedzenia, kiedy już czujemy, że zjedliśmy odpowiednią porcję, ale gdzieś tam mamy jeszcze miejsce, na przykład na deser. Raczej jemy... Jeśli potrzebujemy ten deser, to wliczmy to w nasze zapotrzebowanie kaloryczne dzienne.
1: Tak, a skąd mamy wiedzieć, jakie jest nasze zapotrzebowanie kaloryczne dzienne?
0: To można bardzo prosto wyliczyć, a teraz są też takie aplikacje dostępne i to w dodatku bezpłatne, gdzie wpisujemy wzrost, wiek, wagę i możemy wyliczyć nasze zapotrzebowanie dzienne plus oczywiście jaką mamy aktywność, czy to jest raz w tygodniu, czy dwa razy w tygodniu, czy codziennie i to nam doskonale pokaże. Później sobie można powiedzieć, że kopiujemy to, co jemy, co mamy na talerzu i pokazuje, ile dostarczyliśmy w danym dniu albo ile jeszcze musimy dostarczyć, żeby to zapotrzebowanie było na takiej równej linii.
1: Czyli chodzi o to, że jeżeli chcemy się zredukować, no to musi być utrzymany po pierwsze deficyt kaloryczny.
0: Tak, deficyt kaloryczny, ale to też tych...
1: Ile tego deficytu ma być? Bo ty wiesz, wspomniałeś o tym, że no dobrze, mamy miesiąc, niektórzy być może troszeczkę sobie folgowali, bo mieliśmy jedne święta, drugie święta, później jakieś inne majówki, za chwilę będzie czerwcówka. W którą stronę to powinno zmierzać? Bo jeżeli chcemy nadrobić cały rok w jeden miesiąc, to się to nie uda. Ale dobrze jest podjąć decyzję, że trochę się zmieniamy to, co jemy i w jakiej ilości i o jakich porach.
0: Znaczy tak, jak już będziemy mieli wyliczone to zapotrzebowanie kaloryczne, to wtedy stopniowo też ucinamy, żeby był, tak jak wspomniałeś, ten deficyt. Stopniowo, można powiedzieć, z tygodnia na tydzień, bo mamy 4 tygodnie, tak jak mówisz, że miesiąc, ucinamy te kalorie. Nie możemy ściąć maksymalnie od razu 500-600 kalorii, no bo jednak to będzie zbyt duża ilość i będziemy czuli głód. Będziemy zdenerwowani, bo nie będziemy odpowiednio odżywieni, a dodatkowo nasz organizm będzie spowalniał, nasz metabolizm będzie spowalniał, a to będzie przekładało się na to, że nasz organizm będzie odkładał to jedzenie, bo nie będzie wiedział, czy dostarczymy odpowiednią ilość...
1: Czyli głodówka to nie jest dobra?
0: Głodówka, nie. Głodówka to jest najgorsze, co może być.
1: No dobrze, a posty przerywane, do tego dojdziemy, zostawimy sobie. No właśnie, bo czym się różni w ogóle głodówka od postu przerywanego?
0: Tak.
1: To między innymi o tym za chwilę.

0: Mamy pół godziny do 15 i sprawdźmy, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i cały czas to południe kraju, a teraz sprawdźmy sobie północ. Tutaj też niestety, ale mamy spowolnienia. One są na A1 przy dojeździe do Torunia. Kierowcy zwalniają na jezdni prowadzącej w stronę nad morze. No ale to wiecie dlaczego. My mówimy o tym, tutaj prace drogowe są i w związku z tym jeden pas jest w stronę nad morza, a dwa w kierunku Łodzi. No i stąd te kłopoty z przejazdem, spowolnienia, korki na wysokości Torunia na A1. Ale przyzwoicie za to wygląda sytuacja na obwodnicy Trójmiasta S6 i S7. Przejezdne właściwie na całej swojej długości, w przeciwieństwie do 89. Tej, która prowadzi nas z Gdańska do węzła Gdańsk-Port na S7. I ta 89, no niestety, ale zwalnia. Zwalnia też 91 na wysokości Gdańska. Tutaj też korek jest na jezdni prowadzącej na południe. No i mamy zgłoszenia od służb. Tych nie brakuje. Pojawiły się w ciągu tych 20 minut. Kilka jest takich utrudnień od służb wiadomości. I tak też na S3, trasa między węzłami Sulechów-Zielona Góra-Północ, miejscowość Stożne na w Lubuskiem, 183 kilometr, dwa samochody osobowe się zderzyły. No i są poważne utrudnienia, bo jest blokada jezdni w stronę Zielonej Góry. Węzeł Sulechów to ten, którym z S3 uciekamy. Warto to zrobić, 2 godziny mają trwać te utrudnienia. 46 to jest Dolny Śląsk, Kłodzko-Złoty Stok w pobliżu miejscowości Podzamek. 6 kilometr, ciężarowy zderzył się z autem osobowym. Droga jest zamknięta, jedna osoba poszkodowana. Trasy lokalne do objazdu tejże blokady w miejscowości Podzamek na 46. Trasa Kłodzko-Złoty Stok. 25 Człuchów Rzeczenica, Stłoczno miejscowość na Pomorzu. 2 samochody osobowe, 1 osoba poszkodowana, a droga nieprzejezdna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my za moment wrócimy do rozmowy o tym, jak jeść, co jeść, w jakiej ilości, no i co z tą głodówką i czym to się różni od postu przerywanego.

Ja tak z 6 tygodni do lata zostało, więc czasu trochę jeszcze jest. Nie 5 dni, tak jak śpiewał Lenny Kravitz. Marcin Rybak, trener personalny. Marcinie, głodówka, a post przerywany. Jedno ma złą sławę i czarny PR, a drugie pojawia się po prostu naprawdę w miłych kontekstach, że to jest w stanie uratować

0: nawet tych, którzy, na których już żadne diety nie działają. Czym to się od siebie różni?
1: Tak, masz na myśli ten post przerywany.
0: Do
1: masz...
0: mikrofonu mówimy w radiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień tak. dobry, tak. Masz na myśli ten post przerywany, tak? Mhm, dobrze. Tak. W takim razie post przerywany, no najczęściej jest stosowany w momencie, kiedy ktoś chce się pozbyć troszeczkę masy tłuszczowej. Do tego...

0: Co się od siebie różni? No bo w poście przerywanym to jakie są możliwości, kiedy my powinniśmy zjeść, ile, kiedy nie jeść, ile godzin mamy też stosować pewnego rodzaju przerwę od jedzenia.
1: A
0: głodówka to co, może trwać, nie wiem, no dwa dni czy coś?
1: To znaczy tak, to teraz ten post przerywany, to wyznaczamy sobie okres w ciągu doby, który spożywamy pokarm, czyli dostarczamy kalorie. Na przykład jest to 8 godzin i w tym okresie przyjmujemy posiłki, przyjmujemy kalorie. Wtedy na przykład 16 godzin nie odżywiamy się, nie dostarczamy w ogóle żadnych kalorii i wtedy tutaj próbujemy, żeby troszeczkę nasz organizm pozbył się tłuszczu, a przy dłuższym okresie nawet wszedł w ketozę. Tak, a jeśli chodzi o głodówkę, tak, no to tutaj wiadomo, że... A, jeszcze możemy to zrobić też w taki sposób, że możemy odżywiać się, na przykład różne są sposoby tego postu przerywanego. Możemy odżywiać się na przykład 5 dni prawidłowo, tak jak chcemy, a wtedy w weekend na przykład wprowadzamy ten taki post przerywany. Albo na przykład niektórzy robią też w taki sposób, że robią sobie jednodniową taką głodówkę, na przykład raz na tydzień, że zupełnie nic nie jedzą. To jest naprawdę bardzo różnie, ale to też jest zalecane dla osób, które faktycznie wiedzą, że mogą to zrobić, wiedzą jak to zrobić, bo to nie chodzi o to, że my nagle sobie zabraniamy jedzenia i wiemy, że wytrzymamy, że damy radę, że jesteśmy mocni, tylko do tego trzeba odpowiednio podejść wystarczająco tak, żeby to nie przyniosło żadnych złych skutków, a raczej dobre, tak jak zamierzamy do tego podejść.
0: No dobrze, a jeżeli robimy sobie takie przerwy, to co z piciem? No bo to teraz będą coraz wyższe temperatury, nie chcielibyśmy się odwodnić, więc nawet jeżeli robimy sobie taki post przerywany, czyli wyobraźmy sobie, że tam, nie wiem, jemy w ciągu dnia dwa posiłki, powiedzmy sobie, że jemy to śniadanie niskowęglowodanowe i obiad i później sobie już robimy jak to się mówi, dajemy sobie siana z jedzenia.
1: Tak, okej. Okay. To znaczy, to trochę dobrze, że zapytałeś o to, bo to jest bardzo ważne akurat. Jeśli nawet nie dostarczamy kalorii w tym okresie, kiedy mamy to okno, że nie jemy, to wtedy i tak dostarczamy napoje. Tylko dostarczamy napoje takie, które są, nie mają kalorii, czyli na przykład
0: woda,
1: herbata, kawa, zioła różnego rodzaju. Czyli
0: kawa z mlekiem czy bez?
1: No tutaj to też, no to może w tym w momencie, kiedy dostarczamy, zależy ile kawy pijemy. Ale też jak jesteśmy na nawet podczas redukcji, jak wypijemy jedną kawę czy dwie z mlekiem, to naprawdę to nie wpłynie źle. I tak samo jak, nie wiem, czy powinienem to mówić, ale Cola Zero na przykład. Puszka Coli Zero podczas redukcji masy ciała też nie wpływa negatywnie i nie zaburza naszego całego systemu. Ale na pewno warto pamiętać o tym, że jeśli nie dostarczamy kalorii, to na pewno pijemy dużo różnych płynów.
0: Coraz częściej pojawia się gdzieś tam w przestrzeni taka informacja, że jeżeli chcemy czuć sytość na długo, to warto jeść więcej białka. Że jednak tyjemy od węglowodanów, że tych węglowodanów jest za dużo, że one są wszędzie, że proporcjonalnie także, jeśli chodzi nawet o objętość jedzenia, no to czasami możemy zjeść mniej, na przykład chipsów, a tych kalorii będzie bardzo dużo. Jeśli chodzi właśnie o białko, ono jest w stanie nam spowodować, że nie będziemy rozdrażnieni, że nie będziemy głodni. Jeśli tak, to jakie to powinno być białko?
1: Tak, właśnie tutaj wspomniałeś o tym, że na przykład jakiś tam ilość jedzenia ma bardzo dużo kalorii, a następnie coś...
0: No tak, bo możemy zjeść na przykład, nie wiem, tutaj bardziej... patelnię smażonych pieczarek, tak? I one będą miały tam 200 kalorii, 150, a kiedy zjemy paczkę chipsów, no to one będą miały 800 kalorii.
1: No właśnie, tutaj dobre porównanie, bo na przykład ta przetworzona żywność zawsze jest bardziej kaloryczna, dlatego że ona musi dłużej wytrzymać na półce, w sklepie, gdziekolwiek, czyli jest dodatkowo wzmocniona jakimś...
0: No tam jest akurat tłuszcz.
1: No tłuszcz, tak, ale też są różne, smakowe dodatki, które powodują, że to się dłużej utrzymuje w dacie ważności. Tak jak pieczarki poleżą 3 dni, one się nie nadają już do niczego. Raczej można je zrobić, ale nie wyglądają świeżo. Tak samo jak miska sałaty. Jest to miska sałaty, a kalorii ma niewiele. Tak samo jeśli chodzi o to białko, jakie jeść, to tak jak wspomniałem, czyli najlepiej takie, które nie jest przetworzone, czyli na przykład najlepiej zwierzęce, czyli najlepiej roślinne, czyli najlepiej nie dostarczać, nie zamieniać tego białka na białko na przykład w płynie. Bo to, że jest napisane na opakowaniu 25 gramów białka, to nie znaczy, że nasz organizm przyzwoi 25 gramów białka, tylko raczej bardzo mało, bo to jest jednak zamiennik posiłku, a nie posiłek taki, który jest pełnowartościowy, czyli ma odpowiednią ilość białka, tłuszczu i węglowodanów.
0: Czyli jeżeli jemy tak rozsądnie i wycinamy te węglowodany, to możemy też zjeść sobie burgera. To nie będzie nic złego. To
1: ale oczywiście.
0: Jeżeli chcemy zjeść kawał mięcha, to możemy też zjeść. Jeżeli ktoś nie przepada za mięsem, to oczywiście tutaj także są różne opcje, tak? Są te różne sery.

0: jest też humus, chyba też zawiera całkiem cieciorka, sporo tego białka.
1: Tak.
0: Więc naprawdę tych opcji jest dużo i możemy czuć do tego, jeżeli sobie dodamy na przykład warzywa, które, no powiedzmy sobie, mają błonnik, mają niewiele kalorii, no to mamy dobrze zbilansowany posiłek.
1: Tak, ale też właśnie tutaj też warto powiedzieć o tym, że trzeba dostarczać tłuszcze, bo to nie tylko białko, bo tak naprawdę 1 gram białka, 1 gram węglowodanów to jest około 7 kalorii, ale mięśnie nasze też potrzebują tłuszczu takiego zdrowego, czyli odpowiedniej oliwy, dużo tłuszczu na przykład z ryb, owoców morza, takiego, które...
0: Tam, gdzie są te omega-3,
1: na przykład. Tak, czyli tłuszczy omega-3, a jak najmniej omega-6, bo te omega-6 są praktycznie wszędzie, a nasze mięśnie też rosną właśnie dzięki temu, że dostarczamy odpowiednią ilość białka i czasem wydaje się, że ten posiłek jest mały objętościowo, ale jest bardzo kaloryczny, dlatego że na przykład tam może być różny składnik typu pasta, tahini czy cokolwiek, tak jak na przykład humus jest to cieciora. A naprawdę jest to dość kaloryczne, bo tam są różne dodatki, zdrowe dodatki najczęściej.
0: No tak, bo tahina, czyli ta pasta z sezamu, ona zawiera bardzo dużo tłuszczu. Jeżeli jeszcze ktoś dodaje oliwę, może
1: pesto.
0: Jeżeli jeszcze, no a pesto to czasami też cukier.
1: Tak, parmezan.
0: No dobrze, parmezan to jeszcze nie tak źle, mogą się pojawić takie elementy, które nam zniszczą ten dobry humus. Natomiast właśnie, jeśli chodzi o kwestie związane z jedzeniem, to tutaj naprawdę możemy się nie głodzić, ale możemy zjeść przyzwoite białko, dobrą porcję i do tego warzywa. Jeżeli sobie policzymy te kalorie, to zaczniemy się redukować, jeżeli zostaniemy w deficycie.
1: Tak, tak. I to będzie miało taki dobry wpływ na... Będziemy w ogóle dużo lepiej na pewno funkcjonować. Będziemy lepiej się czuć. Na przykład, tak jak, nie wiem, kierowcy za kierownicą na przykład nie będą pewnie czuli senności. Będą bardziej tacy świadomi, wyspani i będzie na pewno lepiej, będzie też energia na to, żeby wyjść na przykład z auta, czy nawet ludzie, którzy funkcjonują na co dzień, siedzą przy biurku, odżywiają się trochę gorzej, to też nagle przychodzi taki moment, że po kilku godzinach pracy jest takie zejście. Często to słychać, że mam kryzys na przykład od 12 do 14 i bardzo chce mi się spać. No bo tutaj na przykład zjedliśmy pewnie coś złego, niewłaściwego, jest duży wyrzut insuliny, przez co...
0: Czy ten cukier po prostu
1: Tak.
0: Organizm próbuje jakoś to sobie z tym poradzić. Tak. Czyli garść orzechów, kefir, ale żadne truskawkowe, tylko naturalne albo skyr.
1: Najlepiej.
0: Jeżeli jesteśmy za kierownicą, to spokojnie przetrwamy, tak żeby dostarczyć sobie białka i także tłuszczu z orzechów na przykład dobrego, omega-3.
1: Tak.
0: I jedziemy dalej.
1: Tak.
0: Marcin Rybak, trener personalny, o tym, jak zrobić formę na lato. Zresztą ustaliliśmy już, że warto podjąć decyzję, żeby o siebie zadbać i pilnować tego, co jemy, i wtedy na pewno lepiej się poczujemy. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie.
1: Ja również dziękuję.

0: i Monika Gniewaszewska o tym, co na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Utrudnień nam przybyło. Przybyło nam utrudnień i korków, ale skupimy się teraz na tych wiadomościach, które otrzymaliśmy od służb i tak też kłopoty z przejazdem. Są na S3, to już też wiecie, bo mówiliśmy 20 minut temu, ale przypominamy, uwaga, S3

0: Lekka węzeł Sulechów, Zielona Góra Północ, bez przejazdu w stronę Zielonej Góry. Chodzi o miejscowość Stożne, to na wysokości tejże właśnie 183 km. Mamy zderzenie dwóch samochodów osobowych, służby postanowiły o zamknięciu S3 w stronę Zielonej Góry. Węzeł Sulechów to ten, którym uciekamy sobie z S3, tak żeby nie czekać na otwarcie trasy, bo to nastąpić ma no za długo. Będziemy oczywiście informować. 46 bez zmian, droga zablokowana w miejscowości Podzamek, to jest Dolny Śląsk, trasa Kłodzko-Złoty Stok. Tutaj też mamy wypadek, zderzenie samochodu ciężarowego z autem osobowym, jedna osoba poszkodowana i w związku z tym taka sytuacja właśnie. Trasy lokalne do ominięcia miejscowości na 46 Podzamek i 25 jeszcze, droga zamknięta na trasie Rzeczenica, miejscowość Stłoczno na Pomorzu, 53 km, jedna osoba poszkodowana w wypadku dwóch samochodów osobowych. No a co z tym natężeniem ruchu? Ono duże jest bardzo na Mazowszu, tutaj zaczęła się korkować nie tylko S8 i to zwłaszcza w tej chwili na jezdni w stronę Białegostoku, ale też uwaga, bo A2 i to nie w kierunku Łodzi, ale w stronę Warszawy, a więc może być to nowa sytuacja, bo z reguły korkuje się w stronę Warszawy o tej porze, bo wracamy sobie już z Warszawy do Łodzi, czy też do miejscowości położonych po drodze A2. No a tutaj jest sytuacja taka, że spowolnienie korek jest na wysokości Grodziska Mazowieckiego na A2 jadąc w stronę Warszawy. Południowa obwodnica Warszawy też już w korku między węzłami Opacz, Warszawa Południe. To dwie drogi, dwie jezdnie zajęte. No i na południu bez zmian bardzo duży ruch na obwodnicy Krakowa i to na obu jezdniach. Korkuje się A4 na Śląsku, Katowice, Ruda Śląska, jezdnia w stronę Katowic od strony Rudy Śląskiej. No i niestety, ale wydłużył się zator na Śląsku na A1, bo teraz sięga właściwie węzła, który łączy A4 z A1 na wysokości Gliwic w stronę na północ.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Tak brzmi twój wymarzony samochód? Mamy go w ofercie. Sprawdź auta nowe, używane i elektryczne na platformie mamygo.pl i wybierz najlepszą dla siebie formę finansowania. Mamygo.pl. Kupujesz, wynajmujesz, leasingujesz. Organizatorem platformy Mamygo jest BNP Paribas Group Service Center S.A. Za dostępność i stan techniczny aut odpowiadają dilerzy. Materiał nie jest ofertą.
2: To była reklama.

0: Na zegarze minęła 15.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Pogoda dość dynamiczna. W części kraju także zaczynają pojawiać się oznaki poprawy. Najwięcej chmur utrzymuje się teraz nad północą Polski, szczególnie Pomorze, Warmia, gdzie wciąż może mocniej padać. W centrum i na południu przeważają chmury z krótkimi przejaśnieniami, ale nadal możliwe są przelotne opady i lokalne burze. Chwilami może mocniej powiać, zwłaszcza tam, gdzie przejdą burze. Najprzyjemniej na zachodzie kraju, tam chmur będzie coraz mniej. Temperatury bez większych zmian, najchłodniej nad morzem i na zachodzie, najcieplej na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i we wschodniej części Małopolski.

0: Polski. Tam nadal można liczyć na ponad 20 stopni. Wieczorem aura zacznie się uspokajać, ale to jeszcze nie koniec zmian. Noc, szczególnie na południu i południowym wschodzie, zapowiada się pochmurnie. Tam deszcz może utrzymywać się również po zmroku. Jeśli chodzi o burze, to mamy ostrzeżenie dla 10 województw. Przypominam, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, wielkopolskie, łódzkie, świętokrzyskie, lubelskie, opolskie, śląskie, małopolskie oraz podkarpackie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A aktualnie najcieplej w Białymstoku, ponad 21 stopni, najchłodniej nad morzem. Łeba, Ustka, 9.

0: Czy tam usłyszeliśmy słowo peaches?
1: No właśnie, tak też na to zwróciłam uwagę, to jest ciekawe.
0: No, Moniko, tak? Kiedyż my się przyjaźnimy.
1: No, sprzyjaźnimy się. No, a to dlatego ty i ja?
0: Zwróciliśmy uwagę na to samo słowo.
1: No właśnie, to jest dowód naszej przyjaźni.
0: Między innymi, bo
1: lubisz?
0: Tych dowodów lubię. Lubię zwłaszcza takie prosto z drzewa.
1: A wiesz, że bardzo niezdrowe są te spuszki.
0: Właśnie dlatego takich unikamy.
1: Bardzo się cieszę.
0: Nasz słuchacz pisał, a w zasadzie nagrał się o tym, że kiedy je, to zaraz po posiłku znowu jest głodny.
1: Ajajajaj.
0: I tak zazwyczaj jest, jeżeli jest za dużo cukru, czy w ogóle węglowodanów.
1: Jak się je za dużo czekolady, to od razu tak jest.
0: Tak.
1: Jak zjesz jeden kawałek, to od razu chcesz następny.
0: I potem się kończy na czym? Na całej tablicy.
1: No właśnie, że już, żeby mieć to już z głowy.
0: Więc 3/4 białko, warzywa, a tak tych węglowodanów to symbolicznie. A jak głodni, to kefir.
1: Kefir.
0: I idziemy dalej. Idziemy w stronę naszego
1: słońca.
0: Serwisu drogowego. Sprawdźmy, co dzieje się na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No niestety, słonecznie.

0: Zielono nie jest za bardzo na naszych drogach, choć pewnie słońce gdzieniegdzie wychodzi zza chmur. Tych nie brakuje dzisiaj. Stety i niestety, bo ziemia deszczu potrzebuje, natomiast kierowcy pewnie troszkę mniej. No a jeśli chodzi o te korki, no to ich jest naprawdę sporo. Zakorkowały się nasze drogi i tak też A4 prym oczywiście wjedzie w tych korkach, bo na trasie między Katowicami i Wrocławiem jest korek, na wysokości Katowic jest korek, na A4 obwodnica Krakowa też się korkuje, wyjazd i dojazd z obwodnicy Krakowa również tu należy spodziewać się spowolnień, a jeśli chodzi o szczegóły, no to Opole-Wrocław to jest ten odcinek A4, gdzie ruch jest bardzo duży i też za Opolem zaczynamy zwalniać i to tak dosyć zauważalnie. Tutaj jest ten zator, on nie jest bardzo duży, ale w stronę Wrocławia należy się z nim liczyć. Prace drogowe sprawiają, że właśnie tu przed miejscowością Magnuszowiczki zwalniamy. Też korek jest przy wyjeździe z Wrocławia, jadąc w stronę Opola, za Bielanami Wrocławskimi. Korek nam się od Bielan Wrocławskich po Żurawinę utworzył. To sporo kilometrów. Ciasno też między Legnicą a Wrocławiem, ale bez takich spektakularnych zatrzymań na szczęście. S8 nam zwalnia też na Dolnym Śląsku i to tak zauważalnie między Wrocławiem a Kępnem. Tutaj są spowolnienia na jezdni prowadzącej w stronę Łodzi. Kierowcy zwalniają za Sycowem. Też, no wiesz, czego się śmiejesz?
1: No bo trudne są te nazwy.
0: Że Sycowem?
1: Nie, no, trudne.
0: To nie jest taka miejscowość. Nie,
1: no tak, ale no, czasami, no, czasami jest trudno powiedzieć.
0: Tak,
1: prawda?
0: To prawda. Czasami jest trudno, proszę państwa, także wybaczcie te takie chochliki słowne, jeśli chodzi o te miejscowości, bo naprawdę czasem łatwo nie jest. No ale dobrze, obwodnica to już wspomniana, Krakowa zakorkowana, wyjazd z niej też, dojazd do niej przed Bochnią, korek. Na Śląsku te korki standardowo. Węzeł Murckowska i węzeł Brzęczkowice, chociaż na Węźle Murckowska w stronę Krakowa ten korek jest zdecydowanie większy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.
5: Informacje drogowe także płyną od was.
6: Witajcie wszyscy jadący A2 w kierunku Warszawy. Na 441 kilometrze w kierunku Warszawy macie wypadeczek na ciastuczkę, niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami, jeden drugiemu się wpasował. W kierunku Łodzi też się korkuje, bo przyjechali Apache i patrzę, co się dzieje. Także musicie uważać w kierunku Warszawy. Jest dosyć długi korek, pomalutku jakoś to przejedziecie. Pozdrawiam, Grzesiek ze Skody.
5: Dziękujemy bardzo za te informacje i pozdrawiamy Grześka. To może byśmy się zajęli zgadywaniem, czyli ja podaję wam podpowiedzi, wy próbujecie wpaść na trop i ostatecznie znaleźć rozwiązanie zagadki. Pierwsza podpowiedź jest następująca. Bywa szczególnie przydatne w mieście, a druga może poprawić komfort podróży. Co wam przychodzi do głowy po tych dwóch podpowiedziach? Czekam na wiadomości w naszej aplikacji. Ask yourself.

0: Jeśli chodzi o naszą zagadkę, moi drodzy, to sprawdzamy odpowiedzi. Przypominam, podpowiedzi pierwsze dwie bywa szczególnie przydatne w mieście i może poprawić komfort podróży.
1: Witam, Krzysiek z Zamościa. Myślę, że jest to tempomat. Pozdrawiam radio.
2: Cześć, Mirek ze Zgody. Myślę, że chodzi o skrzynię automatyczną.
3: Odpowiadając na pytanie, zakładam, że jest to skrzynia biegów automatyczna, bo ona naprawdę pomaga w mieście, a na trasie też daje ten komfort, że nie musimy mieszać tymi biegami. Także sądzę, że to automatycznie skrzynia biegów. Grzesiek ze Zgody.
4: Dzień dobry, dzień dobry. Ja mam dwa pomysły. Albo chodzi o klimatyzację, albo o nawigację. Pozdrawiam serdecznie, Magda z Mazdy.
0: Trzecia podpowiedź będzie, ale jeszcze nie teraz, ale informacja jest taka, że zgadujemy dalej, bo to nie o to chodzi. A teraz łączymy się z naszym gościem, mecenas Olga Ryczkowska-Klat. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Będziemy rozmawiać o zakazie prowadzenia samochodów. W jakich sytuacjach kierowca może dziś stracić prawo jazdy na kilka miesięcy, a nawet na wiele lat?
5: Obecnie ten katalog został rozszerzony również o, poza z tymi zwykłymi, takimi codziennymi przewinieniami, które były od dłuższego czasu, czyli przekroczenie prędkości, stworzenie zagrożenia, również w kwestiach driftu, w kwestiach nielegalnych wyścigów. Przy motocyklistach również jest to jazda na jednym kole. To zostało w tym roku rozszerzone. No a poza tym jak najbardziej możemy stracić nasze uprawnienia po przekroczeniu 24 punktów karnych i wtedy zawsze się śmieję, że otrzymujemy talon na jazdę komunikacją zbiorową.
0: No właśnie, jeśli stracimy prawo jazdy, nie możemy jeździć samochodem, jak potem wygląda procedura odzyskania uprawnień?
5: Niestety będziemy musieli podchodzić nowo do egzaminu. W przypadku czasowego zatrzymania na te 3 miesiące, jak najbardziej po tym okresie będziemy musieli zwrócić się na policję po to, żeby nam oddali to prawo jazdy.
0: A jakie są sankcje, kiedy na przykład stracimy uprawnienia i jednak zdecydujemy się na to, żeby wsiąść za kółko? Bo takie przypadki także się zdarzają.
5: Tak, oczywiście też musimy rozróżnić utratę uprawnień, czyli w drodze decyzji administracyjnej, na przykład przy przekroczeniu 24 punktów karnych, a orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów przez sąd. Przy decyzji sądu te sankcje są zdecydowanie bardziej dotkliwe. Sąd może zastosować karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W szczególnych wypadkach przy złamaniu tego zakazu może nawet orzec przepadek pojazdu, więc te sankcje są bardzo dotkliwe. Ponadto ze względu na obecną sytuację i niestety coraz więcej tych przewinień i łamania tych zakazów, niestety, których mamy przykłady obecnie bardzo dużo na terenie całej Polski, sądy są coraz mniej pobłażliwe, więc wskazywanie, że to była sytuacja wyjątkowa, jednostkowa, to już niestety nas nie uratuje, więc musimy o tym pamiętać i szczególnie właśnie zwracać na to uwagę, że w przypadku niestosowania się do tego orzeczonego przez sąd zakazu, kara już jest od 3 miesięcy, ale pozbawienia wolności, więc tu jest automatycznie kwestia więzienia, a nie ograniczenia wolności.
0: Czy pani zdaniem obecne przepisy bardziej poprawiają bezpieczeństwo?
5: Znaczy na pewno się do tego przyczyniają. W mojej ocenie nie możemy pozwalać na to, żeby jednak nie było respektowane te zakazy prowadzenia pojazdów. Również pozbawienie tych uprawnień w przypadku przekroczenia 24 punktów karnych. Jednak z jakiegoś powodu to się wszystko dzieje, więc musimy stosować się do tego i w mojej ocenie sankcje przy łamaniu zakazów, w szczególności tych sądowych, powinny być coraz bardziej dotkliwe.
0: Jakie prawa ma kierowca podczas zatrzymania przez policję? O czym warto pamiętać?

0: Należy pamiętać o tym, że nasz funkcjonariusz, który nas zatrzyma, musi się wylegitymować, musi nam wskazać powód kontroli, pouczyć nas o naszych prawach.
1: A czy powodem może być taka rutynowa kontrola, na przykład mówi funkcjonariusz? Że powodem jest rutynowa kontrola.
0: Tak, rutynowa kontrola jak najbardziej. Teraz też jest coraz więcej tych kontroli, takich właśnie wyrywkowych kontroli trzeźwości. No tylko, że to zwykle wygląda trochę inaczej, bo nie jesteśmy zwykle wtedy legitymowani, tylko jest badanie trzeźwości, to trwa parę sekund i odjeżdżamy. Ale jak najbardziej w tym przypadku również funkcjonariusz mówi, kim jest i dlaczego akurat jesteśmy zatrzymywani. Mówi, że jest to rutynowa kontrola badania trzeźwości kierowców.
1: No właśnie, rozmawiamy o przepisach, które zaczęły obowiązywać. Zresztą one się jeszcze będą zmieniać, bo tych nowelizacji zdaje się, że jeszcze trochę będzie. Olga Ryczkowska-Klatt, do rozmowy wrócimy.

0: Pół godziny po 15 i sprawdzamy, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No jakoś strasznie zakorkowane są te nasze drogi, aż trudno uwierzyć. 15.30, no chociaż to jest ten moment, kiedy zaczynają się godziny szczytu komunikacyjnego, ale ten zaczął się, wygląda na to, że dużo wcześniej. Obwodnice miast zakorkowane, ale nie tylko, bo dojazdy do miast również. Byliśmy na południu kraju te 20 minut temu. Teraz sprawdźmy sytuację na Mazowszu. Już od was wiemy, drodzy słuchacze, że tutaj na A2 przed Pruszkowem, jadąc w stronę Warszawy, Łódź, Warszawa, A2, mamy zdarzenie drogowe i tutaj jest korek, on się utrzymuje na wysokości jeszcze przed Jakatorowem się zaczyna, przed Grodziskiem Mazowieckim i ciągnie po Milanówek. O tak można określić długość tego korka i spowolnienia. To w stronę Warszawy, ale korkuje się też w kierunku Łodzi, no bo jak donosi nasz słuchacz,

0: jest wielu apaczy tutaj, tak jak to określamy, osoby, które przyglądają się zdarzeniu drogowemu. Uważajcie, bo też bardzo jest obciążona w tej chwili A2 Warszawa-Łódź. Już właściwie węzeł Opacz przy wyjeździe z Warszawy zaczyna się korkować. No i ten taki korek, spowolnienie, bardzo duży ruch jest właściwie na całej długości A2 między Warszawą a Łodzią. No a zwłaszcza tutaj w okolicach Warszawy, w okolicach tego zdarzenia drogowego, czyli Grodzisk Mazowiecki-Warszawa, Warszawa-Grodzisk Mazowiecki. S8 w Warszawie też z korkami, zarówno w stronę Wrocławia, jak i w kierunku Białegostoku. No i zakorkowana też południowa obwodnica Warszawy, tutaj od węzła Opacz, już na węźle Opacz, a nawet przed nim w stronę Terespola korkuje się S2, a S2 w kierunku Poznania zakorkowana jest jeszcze przed węzłem Warszawa Południa, więc bardzo duży ruch już w tej chwili tutaj na Mazowszu. Podobnie wygląda sytuacja na północy kraju, choć tutaj aż tak dużych korków nie ma, ale dużego ruchu muszą spodziewać się kierowcy jadący S6, obwodnicą Trójmiasta, tą taką główną, tak to ujmijmy, i to zarówno w stronę Gdyni, jak i w kierunku Łodzi. No a na południu kraju bez zmian, obwodnica Krakowa bardzo mocno jest w tej chwili zatłoczona między węzłami Kraków Południe, Bramki w Balicach. Korki są zarówno w stronę Rzeszowa, jak i w kierunku Katowic. Tutaj też wyjazd z obwodnicy Krakowa, węzeł Bieżanów, czyli skrzyżowanie S7 z A4. Korek, i to taki poważny, i też korek przy dojeździe do obwodnicy Krakowa jadąc od strony Rzeszowa przed Bochnią. Cały czas 5-kilometrowy się utrzymuje.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Zmiany w przepisach. Trochę tych zmian już było, a część wchodzi od czerwca. Z nami Olga Ryczkowska-Klat, adwokat. Pani mecenas, słyszymy się.
1: Tak, dokładnie. Dzień dobry jeszcze raz.
0: To teraz o punktach karnych. Jeszcze do niedawna wielu kierowców ratowało się kursami redukującymi punkty karne. Co się teraz zmieni?
1: Teraz nie będzie można już redukować za te najcięższe przewinienia, czyli tak naprawdę za te, które brzydko mówiąc nabijają najwięcej punktów w Polsce. Czyli nie będzie można zredukować punktów, które dostaliśmy za przekroczenie prędkości, wykroczenia wobec pieszych, jazdę po alkoholu bądź pod wpływem środków odurzających, spowodowanie wypadków lub kolizji. Więc to będą tylko i wyłącznie takie punkty, które nabyliśmy w związku z nieznaczącymi przewinieniami. To jest bardzo duża zmiana, ponieważ no jednak najwięcej punktów my Polacy zdobywamy za rażące przekroczenie prędkości, niebezpieczne zachowania wobec pieszych, no i niestety ale jazdę po alkoholu.
0: Jak długo obecnie punkty karne pozostają na koncie kierowcy? Czy tutaj też się to zmieni?
1: Na razie jest to rok, niedługo to będzie 2 lata, więc to też będzie duża zmiana dla kierowców. Czyli to już nie będzie tak szybko.
0: Jeśli chodzi o

0: który posiada prawo jazdy, czyli to nie może być ktoś, kto właśnie ma zatrzymane, tylko ma aktualne i ma już je od dłuższego czasu. Czyli takich dwóch 17-latków razem nie pojedzie, mimo tego, że obydwaj będą mieli te prawa jazdy. No niestety tutaj to tak nie zagra, więc tu jest kwestia wprowadzenia, iż 17-latek może prowadzić, ale jednak pod tym nadzorem osoby bardziej doświadczonej.
1: Taki nadzór jak długo ma trwać?
0: O ile dobrze powiem, to będzie około 2 lat. Będzie jednak konieczność prowadzenia tego z nadzorem.
1: Powiedzmy sobie też o tym, że no jednak te przepisy mają spowodować, że będziemy jeździć wolniej. W jakich sytuacjach kierowca straci prawo jazdy za przekroczenie prędkości poza terenem zabudowanym?
0: Jest to bardzo duża zmiana. Jest to w przypadku przekroczenia prędkości o 50 km na godzinę. Tutaj były bardzo duże głosy i takie przerażenie padło na kierowców, szczególnie z uwagi na zbliżający się wysoki sezon wakacyjny, iż będzie to na autostradach. To nie są autostrady, to są, ja to nazywam, takie drogi przez pola, gdzie zwykle obowiązuje limit 90 km na godzinę. To są drogi jednopasmowe, dwukierunkowe.
1: Jasne, czyli jeżeli nie korzystamy z ekspresówki ani z autostrady i przekroczymy na takiej drodze wojewódzkiej prędkość o więcej niż 50 km na godzinę, to wtedy prawo jazdy stracimy.
0: Tak, mimo tego, że jest to poza miastem, więc teraz już nie ma tylko i wyłącznie tego hamulca, tylko i wyłącznie w mieście, kiedy mijamy ten znak wyjazd z miasta, to już możemy jechać ile chcemy. Nie, tam również będziemy mogli stracić prawo jazdy, co uważam, że będzie bardzo dobrą zmianą, bo jednak to nie są tereny, gdzie powinniśmy pobijać rekordy prędkości i z czegoś też bierze się to ograniczenie, zwykle do tych 90 km na godzinę.
1: No właśnie, i też powiedzmy sobie o tym, że tam bardzo często dochodzi do wypadków i w związku z tym także, no często przyczyną tych wypadków jest nadmierna prędkość, a te drogi aż tak bezpieczne nie są, jak na przykład drogi ekspresowe czy autostrady. Jeśli chodzi o inne zmiany, to mamy tutaj jeszcze driftowanie i nielegalne zloty motoryzacyjne. O co chodzi i jakie sankcje za to grożą?
0: Tak, największy problem jest z tym driftowaniem, to jeszcze powiedzmy w miarę jest to dość takie do zrozumienia w dosyć prosty sposób, ale te zloty, zdecydowanie ustawodawca nie poradził sobie z dookreśleniem tego, ponieważ już sama komentowałam to na antenie, że tak naprawdę, jeżeli byśmy pojechali kilka osób z rodziny do centrum handlowego, to to już może być potraktowane jako zlot. Mhm. I wtedy ponosi odpowiedzialność wszyscy, którzy jesteśmy w tym pojeździe, czyli właśnie zakładaliśmy, że jedzie rodzina i na przykład z tyłu siedzi babcia starsza, to teoretycznie na mocy tych przepisów również będzie ponosić odpowiedzialność za udział w nielegalnym zlocie.
1: No dobrze, to tutaj pewnie jakaś nowelizacja jeszcze będzie potrzebna.
0: Tak, zdecydowanie doprecyzowanie, ale jak najbardziej musimy brać pod uwagę to, dlaczego są te zmiany, a są dlatego, że jeździ nas coraz więcej, jeździmy coraz szybciej, a jednak to bezpieczeństwo na drodze, mimo tego, że mamy coraz lepsze samochody, nie jest na takim poziomie, jak powinno być.
1: No tak, i zdarzają się też takie sytuacje, że spotykają się różne osoby wieczorem na drogach publicznych i urządzają sobie wyścigi, to zdaje się, to ma być ukrócone i tak te przepisy zostały sformułowane, być może niezbyt precyzyjnie.
0: Tak, dokładnie jest to przewidziane właśnie w przypadku tych nielegalnych wyścigów, tych driftów, tych spotkań jest przewidziana automatyczna sankcja utraty prawa jazdy na 3 miesiące. No tylko, że właśnie problem będzie z dokładnym zdefiniowaniem tego, czy na pewno spełniamy ustawowe przesłanki tego przewinienia. Więc tutaj jeszcze to idzie w dobrą stronę, zgadzam się, ale jeszcze tutaj jest pole do doprecyzowania tych przepisów, żeby faktycznie one działały i sprawiły, że będzie nam bardziej bezpiecznie na drodze.
1: Pani mecenas, jeszcze jedna ważna zmiana, czyli obowiązek kasków na rowerach i na hulajnogach. Na jakich warunkach? Przypominamy.
0: Tak, dzieci. Pamiętajmy o tym, dzieci koniecznie kaski na hulajnogach. To jest zgodnie z przepisami, jest to wymóg przepisowy, ale tutaj w tej kwestii wydaje mi się, że sami powinniśmy pamiętać o tym, żeby jednak te kaski zakładać.
1: No właśnie i rzeczywiście wiele takich historii.

0: historii jest, że ten kask naprawdę uratował komuś zdrowie albo nawet życie, więc tutaj bez jakichkolwiek wyjątków, czy to dorośli, czy dzieci, chociaż wiadomo, że dzieci są bardziej narażone, to tutaj ten kask powinien się pojawić. Na rowerze, na hulajnodze, pamiętajmy o tym. Zresztą kiedyś zdaje się, że na nartach nie trzeba było nosić kasków, ale dzisiaj już sobie wielu narciarzy czy snowboardzistów nie wyobraża tego, że mogłoby jeździć właśnie bez kasku. Olga Ryczkowska-Klat, adwokat, przypominała o tym, co zmieniło się, jeśli chodzi o przepisy ruchu drogowego i jakie sankcje grożą nam za łamanie tych przepisów. Bardzo dziękuję za rozmowę, pani mecenas.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.

0: I mamy 10 minut do 16. Sprawdźmy, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No dzieje się, powiem tyle, dzieje się. Coraz więcej samochodów, coraz większe korki i też jak się tak rzut jeden zrobi okiem na mapy, no to mamy południe kraju w korkach, Mazowsze, centrum kraju w korkach, no i na północy tych korków jest chyba najmniej. W Wielkopolsce też tutaj dajemy radę. Natomiast jak sobie pojedziemy na Mazowsze, to rzeczywiście Łódź, Warszawa, a dwójka, ostrzegamy Was, przed Pruszkowem jest zdarzenie drogowe i ono powoduje, że zwalniamy już właściwie za węzłem Wiskitki i w korku z powolnieniu jedziemy po Brwinów, to jest dnia w stronę Warszawy. W kierunku Łodzi też bardzo duży ruch, już węzeł Opacz, Konotopa, to na nim zwalniamy jadąc w stronę Łodzi. Na obwodnicy Warszawy też korki na S8 i też korki na południowej obwodnicy Warszawy S2. Na południu bez zmian na obwodnicy Krakowa bardzo duży ruch jest między węzłami Kraków Południe, Bramki w Balicach. Obie jezdnie bardzo tłoczno. Wyjazd z Krakowa bez zmian. Węzeł Bieżanów zakorkowany. Węzeł, który łączy S7 z A4. Wyjazd w stronę Rzeszowa. W korku stoją

0: kierowcy jadący w kierunku Rzeszowa. Podobna sytuacja jest przy dojeździe do Krakowa, choć no kilka dobrych kilometrów od Krakowa, bo przed Bochnią cały czas utrzymuje się zator jadący od strony Tarnowa. Tak wygląda Małopolska, no i coraz więcej samochodów na Śląsku. Na wysokości Katowic A4 zakorkowana między Rudą Śląską a Katowicami. Korkuje się też S86 Sosnowiec-Katowice i tutaj spodziewać się trzeba dużego tłoku na obu jezdniach. No i ta A1, która zakorkowana jest na wysokości Gliwic, już przy zjeździe z A4 jadąc w stronę Łodzi. Korek jest. Prace drogowe sprawiają, że kierowcy zwalniają. Bielany Wrocławskie, tutaj też za Bielanami Wrocławskimi, czyli za Wrocław w stronę Opola, też korek.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama.
3: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko? Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
4: A koszty?
3: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
2: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: To była reklama.
8: Jeśli chodzi o informacje od was, Szczecin, kierunek Stargard, wypadek przy zjeździe na A6, lądował LPR, trasa zablokowana. Agnieszka Marcin i Natalia z Oliwko Srebrnej Kii. Dziękujemy za te informacje. Cześć, S7, kierunek Radom, koniec obwodnicy Grójca, wypadek. Przed chwilą korytarzem życia przejechały dwa zastępy straży i dwie karetki. To informacja od Huberta. Uważajcie na siebie. 6 minut do 16.

0: Na zegarze minęła 16.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Coraz bardziej wchodzimy już w wieczorną odsłonę pogody i widać wyraźnie podział kraju. Na zachodzie Polski chmur będzie stopniowo ubywać i miejscami pojawi się spokojniejsza aura z rozpogodzeniami. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda na południu i południowym wschodzie. Tam niebo pozostanie mocno zasłonięte przez chmury i nadal może padać deszcz. Początkowo możliwe będą jeszcze pojedyncze burze. Warto zwrócić uwagę na temperaturę w nocy, bo po dość ciepłym dniu miejscami zrobi się naprawdę chłodno. W zachodniej Polsce nad ranem może być tylko około 3-4 stopni, a w kotlinach i w rejonach podgórskich temperatura przy gruncie może spaść nawet lekko poniżej zera. To oznacza, że kierowcy jadący wcześnie rano powinni zachować ostrożność. Na wschodzie noc będzie cieplejsza, ale bardziej wilgotna i pochmurna. Nad morzem nadal odczuwalny będzie porywisty wiatr. Wszystko wskazuje na to, że końcówka dnia przyniesie spokojniejszą pogodę, głównie w zachodniej części kraju, podczas gdy południe i wschód jeszcze przez kilka godzin pozostaną pod wpływem deszczu i dużej

0: ilości chmur.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Chłodno cały czas nad morzem, w Ustce 9 stopni, a w Terespolu najcieplej, do Lubelszczyzna 21.

0: 10 minut po godzinie 16. Sprawdźmy, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No tłoczno jest strasznie. Jeszcze do tego wszystkiego mamy ostrzeżenia przed burzami. Ten biometr jest więc nie za bardzo korzystny, zwłaszcza jeśli jesteśmy po... No nie, nawet nie jest tak źle. Właściwie, tak jak patrzę na prognozy, neutralny się na zachodzie kraju rysuje. Obojętny, neutralny, obojętny, chociaż nie. Przepraszam bardzo, to jest wielki błąd. Powinnam chyba skupić się na drogach jednak. Biometr niekorzystny w zachodniej połowie kraju, obojętny, przechodzący w niekorzystny na wschodzie. Wszystko jasne. Niestety, taką mamy rzeczywistość. No widzisz, a ty się ze mnie śmiejesz, zamiast pomóc
3: się, Moniko,
2: przyjaciółce.
3: Właśnie nie śmieję się, tylko właśnie chciałem powiedzieć, że no tak z tym biometrem jest.
2: Biometrem.
3: Tak? Że człowiek już nawet nie wie, jaki jest.
2: O, właśnie.
3: Właśnie z
2: dziękuję
3: tego powodu.
2: Ci bardzo. Z tego powodu, że
3: i
2: jest
3: to mamy
2: niekorzystny.
3: Dowód.
2: Mamy dowód.
3: Tak, więc Monika...
2: Zakołował się.
3: Tak, teraz sprawdźmy na drogach, co się
2: tak
3: dzieje,
2: jest.
3: Bo
2: tak
3: jest dużo różnych zdarzeń.
2: Tak, dokładnie. Chciałam uciec od tego, ale chyba nie mogę. Wrocław, Opole, tutaj spowolnienia za węzłem Bielany Wrocławskie. Już jest korek. Należy się z nim liczyć, bo jest długi i spowolni nam

0: Podróż niestety prawie 8-kilometrowy. Zaczyna się za Bielanami Wrocławskimi i kończy na wysokości Żurawiny. To jezdnia w stronę Opola. Tak wygląda dolnośląski odcinek A4. Na Śląsku też są korki niestety. Cały czas utrzymuje się ten na skrzyżowaniu A4 z A1. Węzeł Gliwice-Sośnica w stronę Łodzi. On jest na A1 na wysokości Gliwic niestety. I on się tam tak wydłuża, ale nie dramatycznie. Ale jednak nie jest krótszy. Jest bardziej dłuższy niż krótszy. Katowice, Ruda Śląska A4. Tutaj też należy spodziewać się spowolnień i to w obu kierunkach. No i węzeł Murckowska. Ten zwalnia nam zwłaszcza na jezdni prowadzącej w kierunku Rudy Śląskiej niestety. Nie, w kierunku Małopolski. Tak to ten biometr wszystko, że kierunki się już nawet plączą. Katowice, Sosnowiec, S86. Spowolnienia są na jezdni w stronę Sosnowca. No i już bardzo tłoczno zakorkowana właściwie od węzła Kraków Południe po Bramki w Balicach. Obwodnica Krakowa tutaj właściwie nie pozostawia żadnych złudzeń. Ta A4. Tak, obwodnica Krakowa, korki są potężne. Przypominamy jeszcze o zdarzeniu drogowym na A2. Korek jest na wysokości Grodziska Mazowieckiego, odcinek Łódź-Warszawa. W stronę Warszawy będziemy stać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
5: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko?
6: Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
5: A koszty?
6: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
7: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: To była reklama.
8: 14 minut po godzinie 16. Przypominam, podpowiedzi w naszej zagadce. Ja podpowiadam, a wy zgadujecie. Bywa szczególnie przydatne w mieście, może poprawić komfort podróży, a trzecia podpowiedź, można to uruchomić jednym przyciskiem.

0: Pogoda jest dość dynamiczna. Dwie osoby zostały ranne po rażeniu piorunem na Giewoncie. Życiu poszkodowanych osób nic nie zagraża, mówił w TVP Info Łukasz Stępek, ratownik dyżurny Topru.
1: Obie zostały przetransportowane do szpitala bez większych obrażeń, jedna po chwilowej utracie przytomności, także zakończyło się to dużo lepiej niż mogło w przypadku tak poważnego zdarzenia.
0: Poszkodowani przebywali na Giewoncie w pięcioosobowej grupie. Pozostałym turystom nic się nie stało. Ratownicy Topr podkreślają, że warunki w wyższych partiach gór dziś są trudne. Prognozowane są też kolejne burze. A przy naszym telefonie rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Mamy dość dynamiczną pogodę. Jak długo zresztą Państwo wydali ostrzeżenia przed burzami dla 10 województw, które obowiązują, zdaje się, do godziny 22?
2: Tak, przede wszystkim ta strefa tych burz i właśnie z intensywnym deszczem tutaj do 7 mm na 10 minut właśnie przemieszcza się obecnie przez Małopolskę. Także oprócz tych intensywnych opadów deszczu, także porywy wiatru do 80 km na godzinę. Także sytuacja jest trudna, te burze kierują się ku centrum, dalej na północ Polski i ta sytuacja z nami pozostanie właściwie do godzin późno wieczorem. Tutaj ostrzeżenia na tą chwilę wydane są właśnie do godzin wieczornych i już w nocy ta strefa tych burz będzie głównie na wschodzie kraju. Ta intensywność już powinna być zdecydowanie mniejsza. Natomiast to nie koniec, ponieważ w kolejnych dniach, tutaj mówimy o jutrzejszym dniu, te burze nadal będą utrzymywać się głównie na południowym wschodzie i południu. Tutaj nadal spodziewamy się intensywnych opadów deszczu, te opady lokalnie do 20 do 30 mm. I właściwie z soboty na niedzielę ta strefa cały czas będzie utrzymywała się właśnie na południu i południowym wschodzie. Będziemy mieć już do czynienia z wtórnym ośrodkiem wolno przemieszczającym się i tutaj w niedzielę ta intensywność także będzie spora, czyli można powiedzieć, że w okresie weekendu spodziewamy się opadów lokalnie od 40 do 70 mm, a na południu lokalnie do 100 mm. Niewykluczone, że te wartości będą jeszcze wyższe.
0: Pani rzecznik, jak wam idzie tropienie burz? Bo słyszałem kiedyś takie określenie, że te komórki burzowe bywają chimeryczne i czasami trudno jest określić, gdzie takie niebezpieczne zjawiska mogą wystąpić.
2: Znaczy przede wszystkim tak, no jeśli chodzi o zjawiska konwekcyjne, to tak jak też jeśli chodzi o ostrzeżenia, ostrzeżenia wydawane są właśnie na powiaty, na województwa i to, że w jednym miejscu tej burzy nie będzie, a 5 kilometrów dalej będzie, no to są zjawiska konwekcyjne trudne do aż tak bliskiej jakby lokalizacji. Natomiast my ostrzegamy właśnie z dużym obszarem, bo nie wiadomo w którym miejscu dokładnie dojdzie do wyładowań atmosferycznych. Ale no patrząc chociażby po tych ostrzeżeniach, które aktualnie mamy, idą zgodnie z planem. Ta strefa tych burz faktycznie jest na południu, kieruje się ku centrum i na północ Polski. Także ta strefa najbardziej niebezpieczna i groźna właśnie jest objęta ostrzeżeniem.
0: Czy to jest jeszcze to zdanie, zimni ogrodnicy, zimna Zośka, czy to już bardziej efekt większych zmian w cyrkulacji w atmosferze?
2: Znaczy tak, głównie jeśli chodzi o te zjawiska, z jakimi teraz mamy do czynienia, oczywiście są charakterystyczne dla tego okresu. My żyjemy w szerokości umiarkowanej i mamy do czynienia właśnie ze stykiem tych chłodnych mas powietrza z północy i z południa, także taka pogoda, jaką mamy teraz, czyli jednego dnia bardzo ciepło, a w kolejnych dniach przymrozki jak najbardziej są charakterystyczne właśnie dla naszego klimatu. No, przed nami te temperatury już w nocy, one na tą chwilę są dodatnie i będą dodatnie. Te temperatury z kolei w ciągu dnia w okolicach 20 stopni, niewykluczone, że te wartości będą jeszcze wyższe, czyli jak na okres maja te wartości, ta średnia z temperatur no jest w miarę wysoka.
0: Czyli jeszcze weekend nas czeka z pogodą dynamiczną, a sytuacja wiadomo kiedy się uspokoi, czy jeszcze lepiej o tym nie mówić?
2: Na tą chwilę w prognozach nadal w przyszłym tygodniu widać zarówno i przelotne opady, i burze, i porwisty wiatr. Temperatury będą właśnie w przedziale 18, 20, 22 stopnie. Jeśli chodzi o tą większą dawkę promieni słonecznych, na tą chwilę w prognozach widoczna jest pod koniec przyszłego tygodnia.
0: Agnieszka Prasek, rzeczniczka IMGW, była przy

0: A teraz sprawdzamy, co dzieje się na naszych drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No toż to nie wiadomo, w co ręce wkładać tak naprawdę na tych naszych drogach. Może powiem, gdzie jest dobrze, bo może łatwiej jest, chociaż nie, no aż tak źle nie jest. Dobrze, nie jest najlepiej na Mazowszu. Tutaj A2, ona może być zaskoczeniem, Łódź-Warszawa w stronę Warszawy. Tutaj niestety, ale jest korek. On się zaczyna za węzłem Wiskitki, ciągnie właściwie za Grodzisk Mazowiecki po Brwinów. Zdarzenie drogowe mamy tutaj na A2, zwężenie i w związku z tym korek w stronę Warszawy. W przeciwnym kierunku też nie lepiej, również jest zator od węzła Konotopa. Przy wyjeździe z Warszawy już zaczyna się ten zator na A2 Warszawa-Łódź. Tu należy spodziewać się tego spowolnienia. S2 to jest południowa obwodnica Warszawy, też są korki i to też do tego wszystkiego mamy tu zgłoszenie od służb na S2, że mamy zdarzenie drogowe między węzłami Puławska, Warszawa, lotnisko, 469 km, dwa samochody osobowe się zderzyły i w związku z tym zajęty jest jeden pas w stronę Poznania. No i to jeszcze potęguje te utrudnienia przy okazji dużego natężenia ruchu, jakie obecnie jest. Zresztą ta S2 nie tylko w stronę Poznania się korkuje między węzłami Opacz, Warszawa Południe, ale również w kierunku Terespola. Zresztą obwodnice Warszawy, bo S8 też bardzo mocno zakorkowana w Warszawie w stronę Wrocławia i Białegostoku, a więc obwodnice w Warszawie bardzo duże.

0: że korki. No i uwaga, mamy duży korek na S7 przed Grójcem, jadąc w stronę Radomia, od strony Warszawy, a w kierunku Grójca. Tutaj jest korek prawie 7 km i tutaj też drogowcy zgłaszają, to wiemy już od nich, co wydarzyło się na S7. Otóż punkt informacji drogowej Generalnej Dyrekcji w Warszawie informuje, że S7 na 417 km mamy w Grójcu w stronę Krakowa zderzenie 3 samochodów i w związku z tym jezdnia w stronę Krakowa jest zablokowana. No i cóż, należy uciekać się w ogóle ze S7, jadąc w stronę Krakowa. Warszawa, Kraków, S7 bez przejazdów, właśnie, bo w Grójcu doszło do tego zdarzenia. Lepiej wybrać oczywiście inną trasę. Tutaj kłopotu z objazdami raczej nie ma. Trzeba tylko wcześniej przed Grójcem z tej S7 zjechać. Na wysokości Podola już ten korek przed Grójcem się zaczyna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Sytuacja dynamiczna. Będziemy informować na bieżąco, jak to wygląda. Jeśli chodzi o naszą zagadkę, to za moment przypomnimy sobie wszystkie podpowiedzi. A teraz 28 minut do 17.

Niestety tych zdarzeń drogowych jest więcej. Nasz słuchacz pisze o wypadku na autostradzie A4 w kierunku Krakowa przed Bochnią. Ruch odbywa się prawym pasem, ale także jest pytanie o to, co dzieje się na trasie S3 przed Zieloną Górą. Słuchacz nasz Zibi ze Skody donosi o tym, że jest korek. Jak tylko będzie oficjalna informacja, to oczywiście podamy, ale przypominamy, że

Wypadek na autostradzie A4 w kierunku Krakowa przed Bochnią i tutaj ruch odbywa się jednym pasem, a jeśli chodzi o S3, to także czekamy na potwierdzenie informacji, co tam się na miejscu dzieje. Jeśli jesteście świadkami utrudnień, to oczywiście czekamy na informacje od Was w naszej aplikacji.

17 minut do godziny 17 to jest Polskie Radio Kierowców. Ja przypominam o naszej zagadce, czyli ja wam podaję podpowiedzi, a wy zgadujecie, o co może chodzić. Podpowiedzi są następujące. Bywa szczególnie przydatne w mieście to coś. Może poprawić komfort podróży. Można to uruchomić jednym przyciskiem. I te trzy podpowiedzi już były podawane, a czwarta, najnowsza, jest następująca. Zbyt długie używanie nie zawsze jest dobrym pomysłem. O co może chodzić? Czekam na wiadomości od was w naszej aplikacji, a za kilka minut u nas informacje drogowe.

0: Bywa szczególnie przydatne w mieście. To rozwiązanie może poprawić komfort podróży. Można to uruchomić jednym przyciskiem i zbyt długie używanie nie zawsze jest dobrym pomysłem. Autohold, Marcin, klimatyzacja. Pozdrawiam Asia, Franuś z rodziną. Mamy też klimatyzację, ale zgadujemy dalej, bo to nie o to chodzi. Monika Gniewaszewska o tym, co na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Bardzo dużo się dzieje. Ostrzegamy przed 10-kilometrowym zatorem na S7. Warszawa-Grójec. Doszło do zdarzenia drogowego. Mamy jezdnię zamkniętą w stronę Krakowa, bo to ten południowy odcinek S7 Warszawa-Kraków. I w stronę Krakowa bez przejazdu. W okolicach Grójca doszło do wypadku. Zalecamy Wam zjazd z S7. Tutaj już na wysokości Rembertowa w tej chwili, bo ten korek w ciągu 20 minut niestety, ale urósł. A co dokładnie się wydarzyło, o tym donoszą służby. Otóż na S7, tu w pobliżu Grójca właśnie, na 417 kilometrze doszło do zderzenia 3 samochodów osobowych. No i mamy zamkniętą jezdnię w stronę Krakowa właśnie. Nie mamy informacji o poszkodowanych, no ale nie wiadomo, może to jest bardzo poważne zdarzenie drogowe i w związku z tym dlatego ta blokada. W każdym razie 10 kilometrów korka, okolice Rembertowa to miejsce, gdzie z S7 dobrze jest uciekać. Dwa utrudnienia na A4, bardzo dużo się dzieje na naszych drogach. Na odcinku między węzłami Kraków-Bielany, Kraków-Tyniec. Dwa samochody osobowe się zderzyły i jest zwężenie w stronę Rzeszowa. Obwodnica Krakowa i tak już się bardzo mocno korkowała. Do tego wszystkiego doszedł jeszcze ten wypadek na jezdni prowadzącej w stronę Rzeszowa, tutaj w sercu tak naprawdę obwodnicy Krakowa. Korki są nie tylko w stronę Rzeszowa, ale też niestety w kierunku Katowic, to na Śląsku. Ten drugi wypadek, drugie zdarzenie drogowe.

0: na A4, to jest z kolei Małopolska również, między węzłami Brzesko-Bochnia, czyli dopiero teraz donoszą służby, co wydarzyło się na wysokości miejscowości Jodłówka przed Bochnią. Mamy zderzenie dwóch samochodów osobowych i zwężenie w stronę Krakowa, a więc no miejmy nadzieję, że jest to kolizja, no bo nie ma doniesień o poszkodowanych, ale korek utrzymuje się już od dłuższego czasu, jest bardzo długi, no bo ma około 5 kilometrów. To nie są wszystkie zdarzenia drogowe, o których informują służby. Może powiem jeszcze o S3, bo było pytanie w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Tutaj S3 w okolicach Zielonej Góry została już odblokowana między węzłami Sulechów, Zielona Góra Północ, miejscowość Stożne. Tu mieliśmy zablokowaną jezdnię w stronę Zielonej Góry, później odblokowany jeden pas, no a teraz mamy doniesienie o końcu utrudnień. Tych utrudnień jest bardzo dużo w tej chwili, też jest dużo korków, a więc kto może, niech zostanie w domu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

0: I na zegarze właśnie teraz minęła 17.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najbliższe godziny jeszcze pod znakiem dużego zachmurzenia i opadów. W nocy deszcz pojawi się głównie na południu i południowym wschodzie. Początkowo możliwe będą także burze. Na Pomorzu i miejscami na północy trochę nawet więcej tego deszczu może spaść. Temperatura mocno zróżnicowana, od około 2-4 stopni na zachodzie i w rejonach podgórskich do nawet 11 na południowym wschodzie. Lokalnie przy gruncie możliwe będą niewielkie przymrozki. Wiatr raczej słaby, chwilami porywisty nad morzem i podczas burz zwłaszcza, a jutro sobota zapowiada się dość dynamicznie, nadal sporo chmur, choć na zachodzie i północnym zachodzie pojawi się więcej przejaśnień, na wschodzie i południowym wschodzie okresami popada mocniej, lokalnie mogą pojawić się także burze. W Karpatach suma opadów może sięgnąć nawet 20-30 mm, na termometrach przeważnie jutro od 12 do 16 stopni, ale cieplej będzie na krańcach południowo-wschodnich, tam nawet do 22. Chłodniej z kolei miejscami na południu kraju, zwłaszcza od Śląska po Małopolskę i ziemię świętokrzyską. W górach możliwy deszcz ze śniegiem, a wysoko w Sudetach i w Karpatach także sam śnieg. Podczas burz wiatr może osiągać do 65 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Przypominam, podpowiedzi w zagadce bywa szczególnie przydatne w mieście, może poprawić komfort podróży, można to uruchomić jednym przyciskiem, zbyt długie używanie nie zawsze jest dobrym pomysłem. O jaką część auta albo o jaką funkcję może chodzić na podstawie tych podpowiedzi? Co przychodzi Wam do głowy jako pierwsze? Czekam na wiadomości w naszej aplikacji, tekstowo albo głosowo. A na

0: S7 Grójec-Radom już otwarte i pytanie, co się dzieje na autostradzie A2 Łódź-Warszawa na wysokości MOPA Brwinów południe. Dziękuję i pozdrawiam. Tam zdaje się, że byli ci, którzy obserwowali, co się dzieje na trasie i tworzyły się zatory, ale najnowsze informacje za chwilę od Mariusza Dąbrowskiego. Zanim to wszystko, to najpierw też przypomnijmy sobie podpowiedzi w naszej zagadce. Bywa szczególnie przydatne w mieście, może poprawić komfort podróży, można to uruchomić jednym przyciskiem. Zbyt długie używanie nie zawsze jest dobrym pomysłem i nie jest to klimatyzacja. Jeszcze jedna podpowiedź, dzięki temu wnętrze auta szybciej się chłodzi i nie jest to klimatyzacja. Tymczasem Mariusz Dąbrowski na miejscu, dzień dobry.
1: Z motoryzacyjnym pozdrowieniem.
0: Wyjeżdżamy na drogi, sprawdzamy, co się dzieje.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Krajowa jedynka. Odcinek Bielsko-Biała-Tychy w pobliżu Pszczyny. Na 584 kilometrze doszło do kolizji trzech autosobowych. W efekcie mamy zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Tychów. S2. Południowa obwodnica Warszawy. Odcinek węzeł Patriotów. Węzeł Wilanów. 481 kilometr. Kolizja dwóch autosobowych. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Otwocka. Pytają państwo, co się dzieje na autostradzie A2. Apacze, tak zwani apacze. Przede wszystkim ci, którzy chcą sobie zrobić fotkę, chcą utrwalić zdarzenie drogowe. Nie ma głupszego działania, głupszego postępowania. W dużym ruchu zatrzymanie, spowolnienie tego ruchu po to, aby strzelić sobie fotę i wysłać ją znajomym, może się skończyć bardzo źle. Bardzo proszę.

0: Proszę, aby zapomnieć o tym, odwrócić się, uśmiechnąć się do kogoś z boku, a nie patrzeć na to, co dzieje się na przeciwległej jezdni. Autostrada A4, odcinek węzeł Kraków, Bielany, węzeł Kraków, Tyniec, 409 km, kolizja dwóch autosobowych, zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Rzeszowa. Mój szanowny kolega Piotr powiedział, cytując państwa informacje, że już udróżniono ruch na S7 między Warszawą a Białobrzegami w pobliżu Grójca na 418 km jezdni w kierunku Krakowa po kolizji trzech aut. Trasa była przez kilka godzin zablokowana. Teraz już służby poinformowały, że ruch udróżniono. Krajowa 8, odcinek Białystok Augustów w pobliżu Suchowoli na 11 km po kolizji dwóch autosobowych. Ruch wahadłowy i droga krajowa numer 25 Człuchów, Rzecznica w pobliżu miejscowości Stołczno, 53 km, zderzenie dwóch autosobowych, jedna osoba ranna. Trasa numer 25 na swym 53 km jest drogą zablokowaną.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.
4: A u nas za chwilę recenzja samochodu. No, panowie powiedzą, jaka to będzie marka, no i ostatecznie ile punktów. Ciekaw jestem, to auto zdobędzie. Michał Górski, Kuba Marcinowicz za moment się zainstalują i opowiedzą o pewnym samochodzie. Jeśli chodzi o nasze podpowiedzi, przypominam najnowszą. Dzięki temu wnętrze auta szybciej się chłodzi, ale nie jest to klimatyzacja. No, o jaką część albo o jaką funkcję w samochodzie może chodzić? Czekam na wiadomości w naszej aplikacji. Czasu coraz mniej, bo 3 kwadranse nam pozostały. Mniej niż 3 kwadranse na rozwiązanie naszej zagadki.

0: Michał Górski w naszym studiu i Kuba Marcinowicz.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jak
0: ładnie. No dobrze. Tonight to dopiero będzie.
1: Tak
0: będzie tonight, ale to jutro, Noc Muzeów, tak?
1: Mm-hmm.
0: A my dzisiaj w zupełnie innej sprawie się spotykamy. Czy mam jakiś sygnał w ogóle do tego spotkania?
1: Ja ci mogę zrobić.
0: No to rób.
1: Na części.
3: Proszę bardzo.
0: No dobrze. To co dzisiaj na części?
1: Tonight.
0: No to opowiadajcie.
1: We wtorek mieliśmy premierę o godzinie 19. Od tej godziny i od wtorku można oglądać, co zresztą widać, że cieszy się ogromną popularnością wśród naszych widzów i internautów. Można
2: kolejny oglądać chiński samochód.
1: Tak. Uwielbiacie chińskie samochody i wcale się nie dziwię, bo jesteśmy ich bardzo ciekawi. Natomiast mam wrażenie, że chyba najbardziej z chińskich to najbardziej europejski. O tak. Mhm. I samochód, który zrobił dla nas największe wrażenie i też nie bójmy się tego powiedzieć głośno, samochód, który najlepiej jeździ po chińsku.
2: Okej, ja tu nie mogę się z tobą nie zgodzić.

0: zgodzić, po prostu. Natomiast zacznijmy może od początku, czyli BYD, bo to przedstawiciel tej marki. BYD jest w ogóle ciekawą firmą, bo to jest firma, która wywodzi się z takich technologicznych obszarów. Oni słyną z tego, że mają swoją technologię w ogóle baterii, silników elektrycznych, która zresztą jest wykorzystywana u różnych producentów i w różnych markach. No ale też oczywiście w związku z tym produkują samochody elektryczne, ale dla zmyły, my żeśmy poruszali się samochodem właśnie nie elektrycznym, a z takim bardziej klasycznym napędem, ale nie zupełnie klasycznym, bo była to hybryda. BYD Seal U właśnie w takiej wersji z napędem hybrydowym, to od początku powiem Seal, to jest foka, Seal U to jest taki ufok.
1: I ty wymyśliłeś
0: ufok.
1: Sobie, że to będzie ufok.
0: To musi być ufok przecież.
1: Pchasz tę nomenklaturę z uporem maniaka. No ale faktycznie coś w tym jest. Samochód bardzo ładny, samochód, który na europejskim rynku może przypominać trochę Porsche, jak się przymknie oko. Mhm.
0: Ale to takie suwowate. Bo to jest auto większe.
1: Tak jak Chińczycy nas przyzwyczaili, to albo mamy silnik 1.5, albo 1.6. Tutaj mamy 1.5.
0: I to wolno sące w tej naszej wersji jeszcze dodatkowo.
1: I to też jest fajne, że oni tutaj jakby nie szukają nie wiadomo czego i nie otwierają, nie wyważają otwartych drzwi. Co ciekawe, to Chińczycy przyzwyczaili nas do tego, że dostajemy od razu full opcję praktycznie na każdym poziomie. I tak też jest w tym przypadku. Dostajemy full opcję. Jedyne warianty, które możemy wybierać, a są trzy, czyli mamy wersję Boost, Comfort i Design. I tak na dobrą sprawę różni się to tylko i wyłącznie silnikiem.
0: Napędami, dokładnie. Bo wersja wyposażenia jest jedna. I to jest dla mnie lekkie zaskoczenie, bo zazwyczaj w tych u chińskich producentów jest tak, że napęd jest jeden i są trzy wersje. Dwie najczęściej wersje wyposażenia. Bogata i jeszcze bardziej bogata. Tutaj mamy jedną wersję, ona jest bardzo bogata, wyposażenia, ale rzeczywiście są różne wersje napędu i to jest fajne. My jeździliśmy tą najsłabszą, która dla zmyły nazywa się Boost.
1: A chciałbym się powiedzieć, że jest właśnie tą wersją najmocniejszą, no. A wersja Design jest najmocniejszą, pomimo tego, że nie wygląda...
0: A wygląda się, tak samo jak Boost. Tak, a jeszcze po drodze jest Comfort, który się tylko różni tym, że ma większy zasięg. Tak. No ale dobra, okej. To ten napęd. Tylko napęd na przednią oś, napęd hybrydowy, pochodzący z silnika właśnie spalinowego 1.5 wolnossącego, w połączeniu z silnikiem elektrycznym, który ma tam pod 200 koni. Ta łączna moc systemowa to jest 217 koni mechanicznych.
1: Tak, ale można też znaleźć w internetach 218, więc jakby to nie do końca dobrze policzone, więc 217, tak, 218. Tak.
0: 300 niutków. Tak. Więc to wystarczy, żeby się poruszać nie za szybko, w miarę dynamiczne po mieście, ale żeby po prostu się poruszać. Samochód niestety swoje waży, bo to jest większe auto, tam są 2 tony. Więc to jest taki pełnoprawny SUV, który tam ma 4 metry, 78 centymetrów prawie długości. Mhm. Natomiast ta wersja środkowa będzie miała większą baterię i większy zasięg, a ta wersja najdroższa będzie miała dodatkowy silnik elektryczny jeszcze na tylnej osi, a te oba silniki na przedniej osi też będą mocniejsze, bo ten 1.5 dostał turbo wtedy. No, krótko mówiąc, 550 niutków, a nie 300. I tam już się robi szybko, na pewno.
1: Zanim się będziemy zachwycać wnętrzem i zanim będziemy zachwycać się tym samochodem, to jeszcze tylko dodam, że mamy VMAX 170, więcej nie poleci i bardzo dobrze. No i to przyspieszenie od 0 do 100 w 8,9 sekundy, chociaż to od 0 do 50 bardzo fajnie działająca skrzynia ECVT. I naprawdę ten silnik i ten samochód jest bardzo dynamiczny, zwłaszcza w takim ruchu miejskim. Na trasie też sobie świetnie radzi, ale to, co jest jego, moim zdaniem, z punktu radiowca, z tego punktu widzenia, to mnie urzekło, bo jest po prostu idealnie wyciszony. Ja już dawno nie pamiętam samochodu, który miał wyciszone nadkola, który miał tak wyciszoną komorę silnika, że ten silnik 1.5, który pracuje, praktycznie go w ogóle nie słychać. Nawet jak wkręcamy go na obroty, to nawet jeśli to dochodzi jakiś dźwięk, to jest przyjemny dźwięk.
0: Nie słychać tego silnika, ale w ogóle nie słychać otoczenia. W ogóle
1: dlaczego?
0: Tam nic nie słychać. Rzeczywiście to auto jest wyciszone, ale oprócz tego są te przeciwdźwięki emitowane przez system audio, który też w ogóle nieźle gra.
2: Czyli jak w tych słuchawkach.
1: Tak, dokładnie tak. To jest dokładnie
0: a jak kiedy jeden z pierwszych samochodów dawno, dawno temu to była Honda Prelude chyba, czyli jakaś taka Legend, która też właśnie jako pierwsza, jedna z pierwszych emitowała te przeciwdźwięki, więc pojedziemy tym naszym chińskim ufokiem daleko, komfortowo, ale nie za szybko. To chyba tak
1: i
0: ja
1: też
0: podsumował.
1: Z tym bagażem będą problemy, ale o tym za chwilę powiemy.
2: Kuba Marcinowicz, Michał Górski na części dzisiaj o SUV-ie od BYD.

0: No i mamy pół godziny, nieco ponad pół godziny do 18. Rozmowa toczy się tutaj także w tle a propos samochodu BYD. W tej godzinie jeszcze oczywiście będziemy rozwiązywać naszą zagadkę. Moja wydawczyni Paulina Olak czuwa nad wszystkim, więc na pewno o tym nie zapomnimy. A jeśli chodzi o to, co na drogach, to za moment garść najnowszych informacji od Mariusza Dobrowskiego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Garścią czy z całego kosza? Proszę,
0: jak tam to nam sobie życzy, panie Mariuszu?
2: To ja bym garsteczką. Dobrze. Krajowa jedynka, odcinek Bielsko-Biała Tychy w pobliżu Pszczyny bez zmian na 584 km. Po kolizji trzech autosobowych wciąż zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Tychów. S2, południowa obwodnica Warszawy, odcinek węzeł Patriotów, węzeł Wilanów, 481 km, kolizja dwóch autosobowych, zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Otwocka. Autostrada A4, koniec kłopotów na odcinku węzeł Kraków-Bielany, węzeł Kraków-Tyniec na 409 km. I skończyły się utrudnienia na S7 na odcinku Warszawa-Białobrzegi w pobliżu Grójca na 418 km po kolizji trzech aut osobowych. Zablokowana była przez dość długi czas jezdnia w kierunku Krakowa. Ta jezdnia odblokowano, ale korek, aby się rozjechała, ten korek miał blisko 6 km. Potrzeba będzie jeszcze trochę czasu. Krajowa 8, Białystok-Augustów w pobliżu Suchowoli na 11 km po kolizji dwóch autosobowych. Ruch dla obu kierunków możliwy, choć tylko jednym pasem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zagadka i podpowiedzi. Przypomnę trzy najnowsze. Można to uruchomić jednym przyciskiem. Słuchamy.
3: Dzień dobry bardzo. Paweł z Challengera z tej strony. W sprawie zagadki dzwonię, tudzież się nagrywam. Ja bym obstawiał, że to może być okno dachowe, tak zwany szyberdach. Szerokości.
0: No tak, zbyt długie używanie nie zawsze jest dobrym pomysłem. No tutaj ten szyberdach zupełnie nie pasuje, więc szukamy dalej. Mamy jeszcze taką propozycję.
4: A propos zagadki, wydaje mi się, tak po mojemu, że

0: teraz to już na pewno powinna być szyba boczna, bo można ją opuścić. Albo już nie wiem, co to jest. Pozdrawiam Grzesię ze Skody.
1: To jest taki mały, niepozorny guziczek, a potrafi bardzo dużo zmienić, jeśli chodzi o atmosferę, na przykład w samochodzie. Dzięki temu wnętrze auta też szybciej się chłodzi. Taka jest najnowsza podpowiedź, a my za moment wracamy do recenzji samochodu. Dzisiaj BYD.

0: Michał Górski, Kuba Marcinowicz i na części wracamy do recenzji samochodu BYD. SUV na razie panowie są zadowoleni po pierwszych jazdach.
1: Tak, zdecydowanie. Jesteśmy bardzo zadowoleni, ale cieszymy się...
2: Proszę, jeszcze raz. No. Nazwa modelu. UFOK.
1: Przestań, że się uczepił tego UFOKa.
0: Bydek UFOK.
1: Bydek UFOK.
2: Bydek UFOK. No. O, to.
0: Czy jesteśmy w Bułgarii?
1: Cudownie, że wam też podoba się ten test. W ogóle coś niesamowitego i o tym trzeba koniecznie powiedzieć, bo przed przyjściem tutaj dzisiaj, jadąc, przeglądałem opinie i przeglądałem komentarze pod tym filmem, pod testem BYD i Silio na naszym kanale YouTube'owym Polskiego Radia Kierowców. I to niesamowite, bo chyba jeszcze nie trafiliśmy na taką sytuację, żeby aż tylu naszych widzów pisało: zamówiłem, odebrałem, kupiłem, jeżdżę, czekam. I nagle okazało się, że ten samochód jest bardzo popularny i potwierdzacie naszą recenzję, co jest niezwykle przyjemne i miłe, czyli to, co nam się wydaje, to, co my zauważyliśmy, również wy zauważacie podczas, no, już długiej eksploatacji.
2: Dobrze, to teraz w takim razie trochę dziegciu, co?
1: Proszę, ale zapraszam. Proszę.
2: Myślę, że najsłabszym ogniwem tego samochodu układ kierowniczy. Trzy obroty, lock-to-lock, wrażenie, jakbyś mieszał rozgrzanym nożem w kostce masła i tak naprawdę w ten sposób prowadzić samochód, no, można do niskich prędkości.
1: Dobrze.
2: Jest komfortowo, ale nie jest precyzyjnie.
1: No, nie jest precyzyjnie, ale tutaj się trochę nie zgodzę i wejdę ci w słowo, bo ten układ taki ma być, bo ma być komfortowo, ma być cicho, ma być przyjemnie, ma być, wiesz, miękko, bujająco. To zawieszenie też fajnie wybiera nierówności. Ono jest też dodatkowo ciche i też nie możemy zmagać się z tą kierownicą. Dla odmiany masz Jayku, który ostatnio testowaliśmy, który niedługo pojawi się na naszym kanale, Jayku 5, i tam z kolei sztuczne utwardzanie tej kierownicy to był dramat.
2: Dobra, ale tutaj widzisz, jak jedziesz z takim właśnie jednak niepewnym układem kierowniczym, który trochę, okej, odcina cię od tego, co dzieje się z samochodem na drodze, no i jak dodasz do tego te wszystkie systemy wspomagające
1: to
2: utrzymanie pasa ruchu,
1: samochodem.
2: Wiesz, to jak gdyby w pewnym momencie nie wiesz, czy wpadłeś w kolejne, czy system ci tutaj dokręca, czy gdzieś zjechałeś, nie, po prostu jest to takie niewyczuwalne i według mnie to nie jest dobra rzecz. Jak tu porównujemy ten samochód do tego, że on wygląda jak Porsche Cayenne,
1: nie oszukujmy się, nie prowadzi się w ten sposób,
2: dokładnie.
1: To zdecydowanie. Natomiast wnętrze, które zachwyca, wnętrze, które jest bardzo ładne. Dostaliśmy taką wersję, w której mieliśmy i skórę szarą, czy ekoskórę, mieliśmy taką rudą i dodatkowo jeszcze mieliśmy pomarańczową nitkę i taką lamówkę, więc wyglądało to bardzo, bardzo. Chociaż przyczepiałem się do zagłówków, bo zagłówki są zintegrowane z fotelem, czy nie da się...
2: I się okazało, że ty jesteś do tych foteli za duży.
1: Ani w górę, ani w dół i za dużo, bo zamiast na głowie, na potylicy wyszły mi te zagłówki mniej więcej na szyi.
2: Ale zgoda, że ta dwukolorowa skóra wygląda bardzo fajnie, ale oczywiście może ona być jednokolorowa. Też możesz sobie zamówić taką konfigurację. Ze słabych rzeczy we wnętrzu, to w takim razie dla mnie ten 15-calowy telewizor, który tam jest na środku.
1: Który się jeszcze dodatkowo absurdalnie obraca.
2: No, jest to taki gadżet, który po prostu w samochodzie jest potrzebny chyba jak właśnie ten kwiatek do
1: kożucha. Ale podczas testu też trochę skrytykowaliśmy ten ekran obracany i w komentarzach nasi widzowie nam napisali, że to jest jak w smartfonie, żeby można było przeglądać TikToki na przykład.
2: No, świetnie, w samochodzie. I dalszy komentarz jest zbędny.
1: Tutaj znowu wracamy do tej filozofii chińskiej motoryzacji. A po co, a dlaczego? I zawsze zadajemy sobie takie pytania, a odpowiedź chińska jest prosta. Bo można.
2: Bo można.
1: I tak, no już.
2: Natomiast sam projekt wnętrza mi się bardzo podobał. Ten taki mocno pochylony jest cała ta cały ten kokpit. No można

tam fajnie odnaleźć. Te zintegrowane rzeczywiście zagłówki z fotelami sprawiają takie znowu sportowe charaktery, ale tylko pozornie, bo już jak ustaliliśmy, auto nie jest ani szybkie, ani nie prowadzi się w sposób sportowy. Natomiast no spala prawie w ogóle, nie spala żadnego paliwa. No bo tam nam parametry, czy producent pokazuje 5,6 litra w tej najwyższej.

0: jak chcesz od tego samochodu coś tam wycisnąć, no to będzie trochę szło w górę, ale też bez przesady, no bo te 2 tony, no trzeba jakoś rozpędzać i trzeba wyhamować, ale ten napęd naprawdę bardzo cicho i płynnie sobie z tym radzi, to trzeba
1: powiedzieć. To jeszcze jedno wow i jeszcze jedno nie wow. To pierwsze wow, 125 km można zrobić na silniku elektrycznym i to jest wow, natomiast absolutnie nie wow, 425 litrów w bagażniku, mało.
0: To jeszcze do tego twojego wow zasięgowego na elektryku powiem, że łącznie 1080 tego łącznego zasięgu, czy 1125 w tej wersji komfort. No, także no, daleko, wygodnie, ale nie za szybko.
1: Ale obejrzyjcie koniecznie i wyróbcie sobie własną opinię. Zapraszamy na nasz kanał na YouTubie Polskiego Radia Kierowców. Serial motoryzacyjny na części.
2: Michał Górski, Kuba Marcinowicz.
1: Dziękujemy.
2: Dziękuję.
0: Do zobaczenia.

0: No to teraz rozwiązanie zagadki. Bywa szczególnie przydatne w mieście, może poprawić komfort podróży. Można to uruchomić jednym przyciskiem. Słuchamy waszych odpowiedzi.
1: Cześć, tu Mirek ze Skody. Wydaje mi się, że to będzie obieg zamknięty. Cześć, pozdrawiam.
2: Dzień dobry, w odpowiedzi na zagadkę spróbuję, czy to może jest przycisk od obiegu zamkniętego powietrza. Pozdrawiam, Paweł z Forda.
3: Dzień dobry, jeszcze raz Paweł z Challengera. To musi być obieg zamknięty. To musi być zamknięcie obiegu powietrza w samochodzie. To może wpływać na szybsze chłodzenie. Zbyt długie korzystanie też nie jest wskazane. Jeżeli nie to, to też nie mam innego pomysłu. Pozdrawiam.
4: Cześć, Robert z Mercedesa. Czy tu chodzi może o przycisk obiegu wewnętrznego? Dziękuję.
5: Cześć. Według mnie to jest przycisk obiegu zamkniętego wentylacji. I właśnie to urządzenie w samochodzie. Pozdrawiam serdecznie Irena i Przemek w drodze do Warszawy.
6: Dzień dobry, ja w sprawie konkursu. Wydaje mi się, że ten magiczny przycisk obiegu wewnętrznego. Pozdrawiam, Maciek z Warszawy.
0: Pozdrawiamy serdecznie i takiej odpowiedzi też udzielił Piotr, ale także Wiktor z czarnego BMW, Marta z Mercedesa, Radek i Jarek z BMW oraz Marcin. I to jest dobra odpowiedź. Brawa dla tych wszystkich, którzy brali udział w naszej zagadce i ostatecznie udało nam się znaleźć rozwiązanie. No i teraz, moi drodzy, kolejny punkt naszego programu, stały zresztą. Jesteśmy troszeczkę spóźnieni, ale wszystkie informacje i tak się pojawią. Mariusz Dąbrowski o tym, co dzieje się na drogach.
7: PRK, Polskie Radio Kierowców.
8: Krajowa jedynka, odcinek Bielsko-Biała-Tychy w pobliżu Pszczyny. 584 kilometr, tam doszło do kolizji trzech autosobowych. W efekcie mamy zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Tychów. Droga ekspresowa S2, odcinek węzeł Patriotów, węzeł Wilanów, to fragment południowej obwodnicy Warszawy, 481 km. Kolizja dwóch autoosobowych, zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Otwocka. Koniec kłopotów na S3 na odcinku węzeł Sulechów, węzeł Zielona Góra Północ w pobliżu miejscowości Stożne. Na 183 kilometrze po kolizji dwóch autosobowych zablokowana była jezdnia w kierunku Zielonej Góry. Teraz jedzie się przez 183 km S3 bez problemów. Nowe utrudnienia, autostrada A4, odcinek węzeł Dębica Wschód, węzeł Sędziszów w pobliżu Paszczyny. Na 543 km autosobowe uderzyło w bariery, blokując jeden pas jezdni w kierunku Rzeszowa. Koniec kłopotu w innym miejscu A4 na odcinku węzeł Brzesk

0: węzeł Bochnia w pobliżu Jodłówki na 464 kilometrze. Nie ma już utrudnień na jezdni w kierunku Krakowa. Podobna sytuacja, koniec utrudnień na czwórce na odcinku węzeł Kraków-Bielany, węzeł Kraków-Tyniec, 409 kilometr po kolizji dwóch autosobowych. Odblokowano jeden pas jezdni w kierunku Rzeszowa, więc jedzie się teraz na czwórką w stronę Tarnowa-Rzeszowa bez problemów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

0: Marcin Koczyba się pojawił w naszym studiu. Dzień dobry, Marcinie.
1: Dzień dobry.
0: Słuchawki są? Gdzieś są. Dzień dobry. Gdzieś, a nie, pan Mariusz tutaj chyba są.
1: Dobrze, są. Już się podłączą.
0: Pan Mariusz ma zawsze swoje.
1: Dane urządzenie elektryczne podłączone do sieci działa lepiej.
0: Dobrze. Co dzisiaj po godzinie 18?
1: Dzisiaj po godzinie 18 nasz piątkowy cykl To były sekundy. Rozmowa z kolejnym człowiekiem, kolejnym mężczyzną, który odbywa karę więzienia, tym razem za alkohol i narkotyki. Nie było wypadku śmiertelnego, ale ilość alkoholu i środków odurzających była tak duża, że został osadzony, zatrzymano mu samochód. Ta opowieść dzisiaj po 18.30.
0: Jeśli chodzi o wysokie obroty, to bardzo wam dziękuję za wspólnie spędzony czas. Za chwilę wrzucamy na luz. Marcin Koczyba będzie gospodarzem późnego popołudnia i wieczoru w Polskim Radiu Kierowców.
1: Zapraszam.
0: Piotr Firan, do usłyszenia w poniedziałek. Wraca Robert.

0: PRK Polskie Radio Kierowców, jest godzina 18 na luzie. Zapraszam, Marcin Koczyba.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: Najcieplejsze miejsce w Polsce w tej chwili to, już Państwu powiem, tylko mi uciekło i już to mamy. Dobrze, Białystok, 21 stopni. Najchłodniej w Łebie i Ustce, tam mamy 9 stopni. A synoptycy zapowiadają, że w nocy pogoda zmienna, miejscami przelotne opady deszczu, miejscami burze mogą się pojawić. Jadąc z Krakowa trafiłem na taką burzę. Ulewa, gradu nie było, ale za to bardzo silny wiatr, więc uważajcie na to, bo może dość mocno zakołysać samochodem. No i początkowo te opady mogą być dość intensywne i burze dość gwałtowne, potem nad ranem to wszystko już osłabnie. No i nad ranem też pojawi się mgła i to będzie mocno ograniczało widoczność. Temperatura minimalna od 2 do 4 na zachodzie, około 5 w centrum, do 8, 11 na południowym wschodzie i wschodzie. Tak zapowiada się ta noc.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jedziemy dalej, proszę z nami podróżować i pisać, jaka pogoda u Państwa, jak Wam się dzisiaj jeździ. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 10 minut po 18 PRK, Polskie Radio Kierowców. Pora sprawdzić, jak sytuacja na drogach, przynajmniej na tym odcinku S7 między Krakowem a Warszawą. Momentami było dynamicznie, a co, jak sytuacja wygląda w innych miejscach, o tym teraz Mariusz Dąbrowski. Dzień dobry.
1: Z motoryzacyjnym pozdrowieniem. Pytasz się, jak będzie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Pytasz się o tą nieszczęsną trasę S7. No nie jest dobrze, mimo iż utrudnień nie ma. Służby drogowe obwieściły, że utrudnienia zostały pozamykane. Od Grójca w stronę Krakowa korek. To jest jedno utrudnienie. I drugie, spowolnienia w Promnej Kolonii w Falencicach przed Białobrzegami i po wyjeździe z Białobrzegów, z obwodnicy Białobrzegów. Dość długi odcinek spowolnionego ruchu, a potem korek w stronę Starej Błotnicy. Na jezdni w stronę Krakowa, jeśli chodzi o sam Kraków, obwodnica autostradowa, korek od Balic pierwszych po Balice drugie, praktycznie korek jest po Wisłę, tak bym powiedział, czyli pobielany, tak? Pytam się Krakusa. Pobielany? Jak do Wisły, to pobielany korek pobielany. Jest. Pobielany. A od Bielany do węzła Kraków po Kraków-Sidzina ruch spowolniony. Co ciekawe, zupełnie czysty od utrudnień odcinek między Siedziną a Krakowem Południe. To dla tych, którzy jadą w stronę Wieliczki, w stronę Tarnowa i Rzeszowa. Ale skoro obejrzeliśmy sobie autostradową obwodnicę Krakowa, to zobaczmy, co dzieje się na południowej obwodnicy Warszawy. Tu, jak ręką odjął, nie ma już w tej chwili żadnych kłopotów. Niewielkie spowolnienie w rejonie lotniska, w rejonie węzła Paluch, węzła miejscowości Paluch, dzielnicy Paluch, od Opaczy po węzeł Warszawa Południe. Niewielkie spowolnienie, co jak na tę porę dnia jest sporym osiągnięciem. Natomiast dużo kłopotów na S8, można powiedzieć, że od Bemowa po Wisłę. Kłopoty dla jadących S8 w stronę Białegostoku. I dużo kłopotów na autostradzie A2 między Pruszkowem a Izdebnem Kościelnym. Wypadek w rejonie Izdebna Kościelnego, no i ciągnie się to. Nie jest to dobra sytuacja dla podróżujących.

0: autostradą A2, bo w obu kierunkach na tym odcinku A2 są utrudnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

0: 18.20 PRK, Polskie Radio Kierowców. Rozmawiamy dzisiaj, jak w każdy piątek, i będziemy rozmawiać do 22.00 o naszym cyklu Polskiego Radia, Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, opowiadającym historię ludzi, którzy trafili do więzienia po spowodowaniu wypadków lub też po tym, kiedy prowadzili pojazd po alkoholu. I to dzisiaj będzie właśnie ten przypadek, o którym będziemy mówić. To rozmowy zarejestrowane w zakładzie karnym w Tarnowie. Tu przy okazji wielkie podziękowania dla służby więziennej. No a razem ze mną w studiu Kinga Rochala, psycholog, terapeutka uzależnień. Witaj, dzień dobry.
1: Witam, dzień dobry.
0: Będziemy komentować to, co Państwo za chwilę usłyszą. To będzie dłuższa rozmowa. Po godzinie 18.35 Państwu ją będziemy prezentować. Także proszę z nami zostać, no i proszę posłuchać, bo założeniem tego cyklu, jego celem było pokazanie, jak cienka czerwona linia jest między dotychczasowym życiem a tym, co dzieje się potem. Ja to nazwałem mało oryginalnie po drugiej stronie lustra, że jak już raz tam wejdziemy, one way ticket, nie ma powrotu. No i okazuje się, że to jest dla wielu osób ból, cierpienie, trauma. Tak czy owak, ograniczenie wolności zawsze jest jakimś trudnym przeżyciem. No a jeśli ma się coś na sumieniu, to dopiero.
1: No zdecydowanie. Myślę sobie, że to jest często tak, że wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, co się dzieje w środku, bo też ludzie nie mówią o tym. Czasami się wstydzą, czasami boją się czegokolwiek powiedzieć, żeby nie było wykorzystane przeciwko nim, ale też żyją z tą traumą do końca życia, tak? Życie toczy się dalej. No i jak tu się tutaj w tej sytuacji odnaleźć? Są takie sposoby i oczywiście możemy tutaj łagodzić te objawy, żeby to nie było aż tak wpływające na nasze życie, tylko nauczyć się z tym po prostu żyć, bo nie cofniemy sytuacji, nie cofniemy zdarzenia, ale sprawdzić, co mogę z tym zrobić na dzień dzisiejszy. Mhm.
0: No i to są takie sytuacje, które, jak już wspomnieliśmy, chcemy Państwu o nich opowiedzieć, dlatego żeby Państwo tej linii nie przekroczyli, żeby Polak był mądry przed szkodą. Film, który zarejestrowaliśmy, mogą Państwo znaleźć na kanale YouTube Polskiego Radia. No i nasze podcasty, te rozmowy, które prezentujemy w piątki, potem w tygodniu pojawiają się też tam.

No i trzy dotychczasowe już Państwo mogą znaleźć i mogą posłuchać trzech wcześniejszych historii. Będziemy wracać do tej historii dzisiejszej jeszcze wielokrotnie do godziny 22, a po 18.30 kolejny odcinek naszego cyklu To były sekundy.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 18.30. Zaraz sprawdzimy, co dzieje się na drogach. A tu mamy wpis od naszego słuchacza. Z ogromną prośbą piszę do was. Mimo, że tyle mówicie o światłach, to wielu kierowców cały czas zapomina włączyć światła mijania. A1 w stronę Łodzi na wysokości Torunia, szaro i deszczowo i mało widoczne auta bez świateł. Bezpiecznej podróży dla wszystkich dziś. Pozdrawiam Gocha. Też pozdrawiamy pani Gosiu. No i trzymamy kciuki i oczywiście jak zawsze zachęcamy do tego, żeby włączać światła mijania, a nie światła do jazdy dziennej, zwłaszcza o tej porze i przy takiej pogodzie.
1: A ja wczoraj teraz chciałbym skonfrontować, czy kłamałem, czy oszukiwałem naszych słuchaczy, czy powiedziałem prawdę. Mianowicie jeden ze słuchaczy wyraził nadzieję, że to, iż my tak przypominamy o tym przełączaniu ze sztucznej inteligencji naszego auta na naszą inteligencję, czyli ze świateł dziennych na światła mijania. I słuchacz wyraził przekonanie, że ta myśl, którą my krzewimy, popłynie do innych rozgłośni regionalnych i tam będzie również krzewiona, na co odpowiedziałem, że jestem święcie przekonany, że w Polskim Radiu Kraków przyjaciel motoryzacyjny Radia Kierowców, nasz kolega Marcin na pewno to robi.
0: Tak,
1: ale mam nadzieję, że się nie pomyliłem.
0: Nie, no skąd, no co ty? Oczywiście, że nie.
1: Czyli jak zawsze mówiłem prawdę naszym słuchaczom.
0: Tak jest, zgadza się. Dobrze, to teraz ciąg dalszej informacji. Mariusz Dąbrowski.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Skończyły się kłopoty na drodze krajowej numer 25 między Człuchowem a Rzeczenicą w pobliżu Stołczna na 53 kilometrze. Nie ma już także utrudnień na krajowej 10 na odcinku Szczecin-Płonia w pobliżu węzła Szczecin-Kijewo na 26 kilometrze. Ale wciąż kłopoty na krajowej 8 na odcinku Białystok-Augustów w pobliżu miejscowości Suchowola na 11 kilometrze, gdzie po kolizji dwóch autosobowych obowiązuje ruch dla obu kierunków jednym pasem. Wciąż utrudnienia po zderzeniu trzech autosobowych, które przytrafiło się na 418 kilometrze drogi ekspresowej S7 między Warszawą a Białobrzegami w pobliżu Grójca. Służby poinformowały, że kłopoty w rejonie Grójca już przestały istnieć, czyli utrudnienia jakoby nie było, natomiast korek przez całą obwodnicę Grójca aż po

0: Grudzkowole jest dla jadących w stronę Krakowa. Korek również po wyjeździe z obwodnicy Białobrzegu w stronę Starych Siekluk. Jest korek dla tych, którzy podążają w stronę stolicy Małopolski. S2, odcinek węzeł Patriotów, węzeł Wilanów, 481 km, kolizja dwóch autosobowych, zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Otwocka i Krajowa 1, odcinek Bielsko-Biała-Tychy w pobliżu Pszczyny na 584 km. Po kolizji trzech autosobowych zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Tychów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Pozdrawiam Was z drogi Maja. Droga Maju, też pozdrawiamy i dziękujemy za pozdrowienia. Nie macie dzisiaj z nami, bo jesteś na urlopie, ale miło, że bierzesz udział w tym dzisiejszym programie. Oczywiście bierzesz w nim udział nawet nie będąc tu, bo ten cykl przygotowaliśmy razem i dziś już za chwilę kolejny odcinek, czwarty już naszego cyklu, to były sekundy. Róże,

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. No to zapraszamy na kolejny odcinek naszego cyklu To Były Sekundy. Dziś rozmawiamy z Adamem, lat 31, który postanowił pojechać coś załatwić, jak opowiada. Był pijany, przekroczył prędkość, został zatrzymany przez grupę Speed, a potem wszystko się skomplikowało, tak to zapamiętał. Proszę posłuchać, a potem zapraszamy do dyskusji.
1: Pamiętam ten dzień, to były wakacje, było ciepło, no i postanowiłem jechać w pewne miejsce, coś załatwić. Ale niestety w czasie mojej podróży zostałem zatrzymany przez samochód policji nieoznakowanej z grupy Speed. Przekroczyłem nieznacznie prędkość, tam była 50 do 70, no i od tego się zaczęło.

Zatrzymanie poprzez za dużą prędkość, policja zatrzymała. No i wtedy się dopiero zaczął Meksyk, kiedy podali mi do odwłuchania świeczkę. Alkomat wykazał 0,97 promila w wydychanym powietrzu, prawie 2 promile we krwi. Zostałem zatrzymany, to oczywiście było przestępstwo drogowe, którego konsekwencją było zabranie prawa jazdy, umieszczenie w izbie wytrzeźwień, później po wytrzeźwieniu na dołku, no i trafienie do więzienia, na które złożyło się jeszcze wcześniejsze takie niektóre wątki z policją, ale to z alkoholem po prostu już było przegięcie, jakby to mówiąc, spały, nie? Że na rozprawie sądowej po prostu już sobie zdałem sprawę, jak to mogło po prostu się dla mnie skończyć. Po prostu jechałem pod wpływem, ale nie zdarzył się żaden wypadek. Karę ponoszę taką, że w polskim prawie teraz już weszło tak, że powyżej 1,5 promila we krwi, jak się ma, zabierają samochód. Czyli trafiłem do więzienia, zabrali mi samochód, który poszedł na przepadek. Te narkotyki, co się w nim znajdowały, też zabrano. Były jeszcze inne działania, o których nie chcę mówić, ale no, że po zażyciu środków odurzających działy się pewne sytuacje takie, no, które nie powinny się zdarzyć. Jest jak jest. 2 lata jeszcze zostało od siatki. Prawo jazdy zostało zabrane na 5 lat. Liczy się od uprawomocnienia wyroku, czyli zatrzymali mnie 5 września na dobre. Sprawa była 9 stycznia. Wyrok się uprawomocnił 17 stycznia. I od 17 stycznia na 5 lat zostało zabrane prawo jazdy. Straciłem oczywiście pracę, w której 11 lat pracowałem bez zarzutu. Nawet pojawiały się awanse. Nie powinno tak się stać i po prostu, jeżeli by to się nie stało, to bym tutaj nie siedział. Dużo straciłem na przeważnie tak, kontakty ze znajomymi, ale więcej nie chcę się wypowiadać na ten temat. Zbyt bolesne. Do każdego miejsca można się przyzwyczaić, ale do więzienia to raczej nie. Wsparcie mam, tak, od rodziców, od brata. No ale to też więzienie stworzyło to, że masz ograniczony kontakt. Jedynie można list napisać do znajomego, ma czas, to odpisze. Można też zadzwonić, ma czas, to odbierze. Na początku było ciężko, ale jak już przyzwyczaiłem się do swojego wyroku, po prostu najciężej było na sankcji. Bo jak już wyrok został ogłoszony, wiedziałem, na czym stoję, co mogę, co nie mogę, a tutaj wiele rzeczy nie można, ale jakoś sobie radzę z tym. Zobaczymy, co to będzie dalej. Żal mi najbardziej jest tego czasu, który mógłbym po prostu żyć sobie, jak, żyć dalej jak żyłem. Bym dalej po prostu pracował, może bym samochód zmienił. Mogło się wiele rzeczy inaczej potoczyć, a potoczyło się tak, jak jest teraz. Na razie największą karą jeszcze, jaką dostałem, to 5 lat zakazu prowadzenia pojazdów. Jak wyjdę, to będzie 2,5 roku jeszcze. Chcąc dostać się do pracy, musisz mieszkać albo blisko pracy, albo mieć samochód, albo mieć z kimś dojeżdżać do pracy. I tą pracę po więzieniu trzeba będzie znaleźć. A na razie papiery są zepsute. Gdybym mógł cofnąć czas, to na pewno tego dnia, jeżeli bym wiedział, że tak się stanie, znaczy się podświadomości, to było, że może mnie policja zatrzymać, może być jakiś wypadek, może stać się jakieś nieszczęście. Jeżeli bym wiedział, że tak się stanie, to bym w ogóle tego dnia nie wsiadł za kierownicę, albo bym poprosił kogoś innego, kto może jechać, nie wiem. Teraz się wiele pytań nasuwa, muszę wyjść ogarnąć swoje życie jakoś. Chciałbym to zmienić,
rozmawiać.

Rozmawiałem z panią psycholog. Prowadzą w więzieniu terapeutyczne programy, ale one raczej nic nie dają. Myślę, że może coś pomóc terapia, na którą z własnej woli, bo czasami z przymusu sąd ci każe, z własnej woli zgodziłem się na terapię narkotykowo-alkoholową.

0: swoje stare sprawy, ogarnąć starą pracę i jednocześnie szukać nowej. Życie bez samochodu w dzisiejszych czasach to jest życie jak bez ręki. Autobus jedzie, tylko byś się do pracy spóźniał albo 3 godziny wcześniej przyjeżdżał, a tu jednak trzeba być, trzeba czasem dostać dużej pracy, zakupy zrobisz jak wracasz, a teraz? Teraz to po prostu muszę swoją karę odbyć. To nie jest nikogo wina, wyłącznie moja. Jest głupota, głupota. Jak już ktoś ma klapki na oczach i wsiada pod wpływem alkoholu czy narkotyków za kierownicę, to on, czy ty go uratujesz raz, to on, raz go ja uratuję, raz go ty uratujesz, a za trzecim razem wsiądzie. Tak czy tak, to siedzi w głowie. Ja tak myślę, to jest tylko wyłącznie moja opinia. Na pewno da się kogoś uratować od tego, tylko by trzeba było z nim pracować, a żeby z kimś pracować, to ktoś, wydaje mi się, że też musi mieć chęć podjęcia jakiejś pracy. Ja wiem, że się to ułoży, a nie liczę, że się to ułoży. Jak ja sobie zaplanuję, tak będzie. Ja sobie planowałem, ja planowałem w pracy, ja miałem plany na wszystko. Tutaj głównie mi się śnią dobre chwile, które były z wcześniejszych po prostu doznań jakichś tam, jakby to powiedzieć, z rodziną. No takie wspomnienia pozytywne się śnią, które chciałbym, żeby to po prostu wróciło. Wiem, że to wróci za jakiś czas, ale jak będzie, to też pokaże czas.
1: Czas pokaże, to mógłby być tytuł tego odcinka naszego cyklu, który już Państwo znają od kilku tygodni. To były sekundy. Kinga Ruchala wysłuchała z uwagą. Będziemy to komentować po godzinie 19. Zachęcamy Państwa do tego, żeby z nami zostać. No i proszę też korzystać z naszej aplikacji, pisać, mówić. Jedziemy dalej razem. PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Rozmawiamy dzisiaj o nietrzeźwych za kierownicą, bo taki był ten odcinek, którego Państwo przed chwilą wysłuchali. Zachęcamy do tego, żeby zajrzeć też na stronę, na kanał YouTube Polskiego Radia i obejrzeć film, który został zarejestrowany w zakładzie karnym w Tarnowie. Razem z Mają Wasilewską rozmawialiśmy tam właśnie ze sprawcami wypadków, również śmiertelnych, więc warto zobaczyć, jak to jest, co oni myślą i co mówią ci ludzie, bo jak to ktoś powiedział, ofiary wypadków to nie tylko poszkodowani, w jakimś sensie oni też stali się ofiarą wypadku. Tyle, że będziemy dzisiaj też rozmawiać z Robertem Opasem z Komendy Głównej Policji i takie zdanie, że jeżeli jechałeś pijany i zatrzymała cię policja, to nie masz pecha, tylko szczęście, bo masz szczęście, że nie zabiłeś nikogo albo nie zginąłeś. Więc my proponujemy taki punkt widzenia. Mariusz Dąbrowski w studiu, zaglądamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Krajowa 1, odcinek Bielsko-Biała-Tychy w pobliżu Pszczyny, 584 km. Po kolizji trzech autosobowych wciąż zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Tychów. Teraz relacja z drogi naszego słuchacza.
3: Autostrada A4 w kierunku Krakowa, na węźle Pochnia, bo drogowcy ustawili szykany, jest zwężenie do jednego pasa, ustawił się korek około 3 km.
2: Proszę mieć to na uwadze, dziękujemy za informację. Z naszych wiadomości wynika, że nie ma już utrudnień na autostradzie A4 na odcinku węzeł Dębica Wschód, węzeł Sędziszów w pobliżu Paszczyny. Na 543 km jezdni w kierunku Rzeszowa skończyły się kłopoty na A4 na odcinku węzeł Brzesko, węzeł Bochnia. Na 464 km na jezdni w kierunku Krakowa. I nie ma już utrudnień na A4 na odcinku węzeł Kraków-Bielany, węzeł Kraków-Tyniec na 409 km. Wciąż kłopoty jednak na Krajowej 8, odcinek Białystok-Augustów w pobliżu Suchowoli. Na 11 km doszło do kolizji dwóch autosobowych. Obowiązuje ruch dla obu kierunków jednym pasem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.

0: 19. PRK, Polskie Radio Kierowców na luzie. Zapraszam, Marcin Koczyba.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 20 stopni w Białymstoku i w Terespolu to najcieplejsze miejsca w Polsce. Najchłodniej w tej chwili w Ustce, tam mamy 8 stopni. Synoptycy zapowiadają, że nocą zachmurzenie będzie zmienne. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu, a w pierwszej części nocy mogą być również burze. W czasie burz spadnie około 15 mm deszczu. No to nie jakieś bardzo intensywne opady, ale jednak. No a nad ranem z kolei deszcz ustąpi miejsca mgle i w wielu miejscach widoczność będzie ograniczona do 300 metrów. Temperatura minimalna od 2-4 na zachodzie, około 5 stopni Celsjusza w centrum, do 8-11 na południowym wschodzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Proszę do nas pisać, aplikacja czeka. Ciekawi jesteśmy Państwa opinii na temat tej rozmowy, którą Państwu zaprezentowaliśmy, czyli kolejnej części naszego cyklu To były sekundy.

0: 10 minut po 19 PRK, Polskie Radio Kierowców. Proszę uważać, bo pogoda dzisiaj dynamiczna. I deszcz, i burze. No gradu jeszcze nie słyszałem, żeby synoptycy zapowiadali, ale mocny wiatr poczułem na karoserii swojego auta, jadąc z Krakowa do Warszawy, więc bądźcie czujni i ostrożni. A zapraszam, Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dobra wiadomość ze siódemki jest taka, że w rejonie Grójca nie ma już żadnych kłopotów, ale wciąż są kłopoty po przejechaniu obwodnicy Białobrzegów. A więc po zjeździe z obwodnicy Białobrzegów aż po stare się kluki korek dla jadących w stronę Radomia. To trasa S7, S8 od Bemowa po Marymont, korek dla jadących w stronę Białegostoku. Korek na Krajowej Siódemce od Czosnowa przez Dziekanów Leśny, Palmiry, Łomną, aż po Łomianki. W Łomiankach trochę spokoju i od wyjazdu z Łomianek po most północny, korek dla jadących w stronę Warszawy. Apel do wszystkich zmotoryzowanych o rozsądną jazdę z prędkością bezpieczną. Proszę pamiętać o odpowiednim odstępie od poprzedzającego nas auta. No i oczywiście o światłach mijania. Jeździmy z włączonymi światłami mijania, a nie na światłach dziennych.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy o alkoholu za kierownicą, bo tam, gdzie alkohol jest za kierownicą, tam niestety nie ma kierowcy.

0: zawsze w samochodzie. PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Jedziemy dalej. Rozmawiamy dzisiaj o naszym kolejnym odcinku naszego cyklu. To były sekundy. To cykl opowiadający historię osób, które trafiły do więzienia za przestępstwa drogowe, tak to nazwijmy. Jedni za to, że spowodowali wypadki ze skutkiem śmiertelnym, a dzisiaj mieliśmy kogoś, kto po prostu był pijany jeszcze pod wpływem narkotyków. Kinga Rochala, psycholog i terapeutka uzależnień. Witaj ponownie.
2: Witam, witam.
1: Choć cały czas jesteśmy w studiu, ale państwo może dopiero do nas dołączyli. To jest takie uczucie, kiedy słucha się takiej osoby, że właściwie nie wiadomo, gdzie tu jest prawda, gdzie fałsz i jak to wszystko w ogóle się udaje pogodzić w jednej osobie, bo mamy przykład kogoś, kto pamiętam, że to był gorący dzień. On tam opowiada, ten człowiek, bo nic innego nie pamięta. Wiesz, w ogóle zwróciłem też uwagę, że w tym naszym cyklu, jak się pojawiają ludzie, którzy spowodowali wypadek ze skutkiem śmiertelnym, to podkreślają: wsiadłem i zapiąłem pasy. Mówisz tak kiedyś do kogoś? Nie, nie? To wsiadłem i pojechałem, no bo zapięcie pasów to jest oczywiste, tak?
2: Automatyzm tak zwany. Po prostu nie zastanawiamy się nad tym, za bardzo nie koncentrujemy, tylko idzie to z automatu.
1: A on zapamiętał, że był piękny, słoneczny dzień i tyle, i że to były wakacje. I jechał coś załatwić.
2: No właśnie, a tu się okazuje...
1: I tak zła grupa, speed...
2: Oj, no straszne rzeczy. Ja sobie myślę, dzięki Bogu, no już nie używajmy tutaj może całe szczęście w tym wszystkim, że został złapany taki człowiek, ponieważ być może to jemu uratowało życie i komuś, tak? Ja z racji tego, że od bardzo wielu lat pracuję z osobami, które nadużywają substancji psychoaktywnych w różnych miejscach, te moje doświadczenia pokazują, że one często, chociaż ci ludzie, te osoby, których to dotyczy, mówią o ogromnej złości, o tym, że gdzieś tam czują taką niesprawiedliwość. No niesprawiedliwość, bo mają poczucie, że oni są trzeźwi, no bo przecież kto pod wpływem alkoholu, do mnie jak rozmawiam, nawet mam takiego człowieka, który przychodzi do mnie do gabinetu i mówię, widzę, że jest pan pod wpływem alkoholu, albo widzę, że pan jest pod wpływem substancji. Nie, pani się myli. No to się pytam, robię to bardzo rzadko, bo nie lubię być w roli policjanta i osoby, która, takiego żandarma, który sprawdza, ale czasami pytam, no to może sprawdźmy, jak to jest. I na przykład mówię, czy możemy użyć alkomatu. To jest naprawdę, to jest jednorazowa sytuacja, którą zrobiłam w gabinecie, bo oczywiście w ośrodkach odwykowych...
1: I oczywiście wyszło, że było.
2: I oczywiście tak. I było to ponad 2 promile. Ale powiem tak, ten człowiek, któremu pokazałam to, w tej sytuacji, chociaż mówię, nie lubię tej metody i tego narzędzia do stosowania w gabinecie, bo uważam, że to nie jest najlepsza metoda, ale w tej sytuacji to bardzo zadziałało. Człowiek przyszedł na kolejną sesję i powiedział mi, ja pani bardzo dziękuję, że pani to zrobiła, ponieważ ja widzę, co ja zrobiłem. Pan ma do dnia dzisiejszego 2 lata abstynencji. Jest trzeźwiejącą osobą, która jest cały czas w terapii, więc nigdy nie wiadomo. Tak jak mówię, wiele osób nie widzi tego, bo mówi, a to tylko jeden kieliszek, to tylko jedno piwo, to i tylko jeden drink, za chwileczkę mogę jechać. To nie jest prawda, bo mamy zupełnie inną perspektywę, tak, zmienioną percepcję.
1: Czy ja mogę jeszcze jeden wypić, bo rano jadę? Nie, no to chyba nie, to mogę, to jeszcze tam troszeczkę, nie? Ach, to jeszcze nalejcie jeszcze trochę.

0: troszkę, bo rano to jednak daleko. I to jest takie okłamywanie siebie.
1: Samooszukiwanie się, to jest właśnie ten mechanizm, który jest właśnie u osób uzależnionych.
0: Bo to już jest uzależnienie, tak?
1: Mówimy często, tak jeżeli myślę, ktoś spełnia kryteria, bo co to jest za problem dla nas nie napić się alkoholu, jak nie mamy problemu wieczorem? No żaden problem, a dla osoby, która...
0: Ja się nie napijam.
1: No i nie ma, bo nie ma...
0: I nie czuję w ogóle, wiesz, jakiegoś, że jest mi gorzej z tego powodu.
1: I nie ma tego ciągłego myślenia o tym, a może ja mogę, a może nie mogę, a za chwilę jadę. To już jest problematyczne, bo nikt normalnie nie zastanawia się nad tym, tak, czy mogę jechać. Ale apeluję tutaj też o to, że jakby nawet jeżeli ten alkohol jest pity wieczorem, to nawet jeżeli alkomat pokaże 0,0, to nie oznacza, że ten umysł jest taki czysty, przejrzysty.
0: Właśnie. To jest ważne, co teraz powiedziałaś. Też, żeby państwo, bo to no, wszystko jest ważne, ale to jest, to nie jest uświadomione wśród kierowców.
1: Ale nie jest uświadomione i to jest tylko, no tak, no myślałem, że będę miał 0,0. No też ostatnio przyszedł pan na konsultację i mówi, wie pani co, no pojechałem, zawiozłem, zatowarowany jeździ akurat ciężarówką, przez 12 lat jeździł i mówi, na firmie jest taka zasada i ja wiem, że mówi, w tej firmie badają nas na wjeździe alkomatem. No i alkomat podkazał 0,3. Mhm. Mówi, no nie spodziewałem się tego.
0: Miligrama czy promila?
1: Promila. Mhm. No, więc okazało się, no pani wezwała policję. Znaczy bardzo rozsądnie. Można uratować tym życie. Mam też znajomą, która mówi o tym otwarcie. Napisała wiele książek a propos znajomych. Mam wielu też osoby, które miały zatrzymane prawo jazdy na skutek picia alkoholu. I choć jest to na początku ta złość, to dwa, to często ratuje to życie, bo być może ktoś nie trafiłby na terapię, więc nie doszło do tragedii. Więc myślę sobie tutaj też o ważnej takiej kwestii, bo mówiąc o tym programie, który tutaj zrobiliście, który jest, uważam, bardzo dobrym materiałem i przedstawiony ten problem i osoby, które... I też jakby ja we własnym imieniu mogę podziękować tym osobom, które wzięły udział w tym programie, tak? I które zgodziły się opowiedzieć swoją historię, bo to też bardzo
0: odwagi,
1: pokazuje...
0: Tak.
1: Bardzo duża odwaga, ale też myślę sobie uświadomienie, że żyjemy w tym świecie, w którym jest mnóstwo zagrożeń. I takie sytuacje, one są dość częste, bo to, ile osób jest złapanych, a ile osób, no niestety, nie ma tych konsekwencji, tak? Bo się udało. Bo po raz kolejny gdzieś tam mi to upiekło się. Tutaj pan...
0: Wiesz co, mamy głos od słuchacza. Może posłuchajmy, bo to też ciekawe, co ma do powiedzenia. Mhm.
2: Nie istniał usprawiedliwia prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Ten chłopak, który tam się wypowiadał, też miał narkotyki, czyli jakieś uzależnienie krzyżowe. Tego nie usprawiedliwiam, ale wielu kierowców też prowadzi pojazdy po jakichś silnych lekach. W sumie nikt tego za bardzo nie bada, to po pierwsze. Po drugie, to się stała rzesza kierowców, która utraciła uprawnienia z powodu różnych wypadków, chociażby ze skutkami śmiertelnymi. Oni nie prowadzili po alkoholu, ale też utracili uprawnienia. No, może pogadajmy też na ten temat. Trzymajcie się. Pozdrawiam szerokości.
0: No właśnie, bardzo dziękujemy i to poważny problem jest, prawda?
1: Oczywiście i też myślę sobie, że chodzi o to, żeby mówić, nazywać tutaj głos słuchacza rzeczywiście bardzo ważny, ale też uważajmy na to, bo lekarze przepisują różne leki. Oczywiście są też leki uzależniające i o tym lekarz powinien jasno powiedzieć. Benzodiazepiny, opioidy, czyli to są leki, które po prostu bardzo mocno oddziałują na naszą psychikę. Są to leki narkotyczne, tak? I jest ich coraz więcej i ludzie się w ten sposób odurzają. Ale niekoniecznie nawet musi być to lek na receptę. Mogą być to zwykłe leki, które są wydawane bez recepty w aptece, którymi ludzie też, którzy, jest wiele osób, wiele ludzi, którzy odurzają się właśnie substancjami, chociażby tabletkami na katar, syropami na kaszel, mamy o kodeinie, mówimy o pseudoefedrynie. Tak, to są substancje, które bardzo silnie też uzależniają, ale o tym się też nie mówi. Są też inne leki z różnych grup, które no, lekarz powinien powiedzieć, jaki to ma wpływ na prowadzenie pojazdu, czy można, czy nie można tego robić. Więc jeżeli mówimy narkotyki, alkohol, leki, to wszystko bardzo zakrzywia takie pole widzenia. To nie jest stan świadomości i przytomności umysłu. Jest to bardzo ciężka choroba, jeżeli mówimy o uzależnieniu. No nie oszukujmy się, jednorazowo, jak ktoś nie ma problemu, to raczej nie wsiądzie pod wpływem alkoholu, że to jest, a bo mi się przydarzyło. No jednak mówimy o objawie upośledzonej kontroli, czyli o tym, że przestaję kierować i własnym życiem, i tym, co robię, pod wpływem alkoholu, ale też to substancja zaczyna jakby rządzić moim życiem.
0: Tu użyłaś takiego określenia zakrzywianie rzeczywistości i tak sobie teraz pomyślałem, że to nie jest tylko to, że my psychofizycznie jesteśmy mniej sprawni, bo widzimy tam jakoś, działamy na zwolnionych obrotach, może widzimy podwójnie, czy nie wiem co tam jeszcze, ale to zakrzywianie to jest takie przecenianie własnych możliwości i takie poczucie,

0: Mam wrażenie, jak słucham takich ludzi, że oni mają takie poczucie, że mogą jeszcze więcej niż kiedy byli
1: trzeźwi.
0: Czyli
1: poczucie wyjątkowości. Ja mogę więcej. Po prostu wtedy ja sobie myślę, że jestem super hero i w ogóle mogę wszystko. No, wydaje się, mogę wszystko, tylko potem przychodzi ta smutna rzeczywistość i okazuje się, że jednak jest wielka krzywda i po obu stronach są osoby, które cierpią, bo cierpi ta osoba, która albo doznała uszczerbku na zdrowiu, albo po prostu jej już między nami nie ma i doświadcza tego osoba, która właśnie ten czyn popełniła. Dlatego reagujmy i mówmy, nie dawajmy wsiadać osobie, której wiemy, że jest pod wpływem alkoholu czy jakiejkolwiek innej substancji, chociaż nie zawsze jest to widoczne, bo też są substancje, które no niestety nie są widoczne i jakby służby nie badają na to, tak? No bo nie, jeżeli ktoś nie jest podejrzany, no są ludzie, którzy wiele godzin pracują, więc się dostymulowują, żeby się pobudzić, bo nie są w stanie wytrzymać wielu, wielu godzin. Mam i wiele takich przykładów z własnych doświadczeń, własnej praktyki, więc wieloletnie moje doświadczenia pracy z pacjentami, czyli tej pracy klinicznej, pokazują, że naprawdę jest to bardzo duży problem, jest to bardzo ciężka choroba, więc apelujmy o tym, i mówmy o tym, żeby szukać tej pomocy. Jeżeli widzę, że zaczyna tej substancji być za dużo w tym moim życiu, no właśnie, tylko po czym poznać, że jest jej za dużo, bo często
0: no właśnie,
1: jest tak.
0: Mi się wydaje, że ci ludzie wypierają to. No wcale nie za dużo. Ja piję, no co ty opowiadasz? Ja wcale nie piję. Oj, tam raz na czas, tak? To raz na czas to jest co wieczór. Ewentualnie raz w tygodniu nie. I to, no znam takie przypadki i wiem, że są tacy ludzie, którzy w życiu się nie przyznają i gdyby im powiedzieć, ej, bo chyba przesadzasz, to nie, no ja...
1: No bo właśnie mówimy tutaj o tym mechanizmie iluzji i zaprzeczeń, tak? Ten mechanizm zakrzywienia, że no przecież ja nie wypiłam, przecież to tylko trochę, przecież nic mi nie będzie. Trzeba też pamiętać o tym, że osoby, które się uzależniają, mają bardzo szybki metabolizm, czyli osoba, która się nie uzależnia, bo nie ma do tego tendencji, będzie zdecydowanie wolniej metabolizowała alkohol niż osoba, która się...
0: Co to oznacza w praktyce?
1: Czyli rozkład alkoholu jest dużo, dużo szybszy w organizmie. I jeżeli
0: u mówimy, tych, którzy
1: uzależniają się, dużo szybszy rozkład. Szybciej trzeźwieją i też jeżeli mówimy o kobietach i o mężczyznach, to jeżeli kobiety się zdecydowanie szybciej uzależniają, o tym też trzeba pamiętać, bo to jest nawet do kilku miesięcy, a mężczyźni to trwa czasami latami. U kobiet alkohol rozkłada się w tłuszczach, u mężczyzn w wodzie. W związku z tym ten organizm jest dłużej wysycony i dlatego też kobiety szybciej się uzależniają. Więc mamy te biologiczne, psychologiczne i społeczne czynniki, które wpływają na to, że ktoś właśnie ma pewne predyspozycje, bo choroby tej nie przynosimy w genach, ale mamy te predyspozycje.
0: No właśnie, bo to też czasami się słyszy, no bo rodzice pili, to dzieci też piją. Ale to chyba nie chodzi o geny, tylko o przykład.
1: O przykład, przekonania, to jeżeli właśnie, to ten przykład taki, że jeżeli rodzice modelują, że imprezy, spotkania uczcimy alkoholem i dla dzieci jest szampan piccolo podawany.
0: No bezalkoholowy, truskawkowy, co w tym złego?
1: No przecież to taki soczek.
0: No właśnie,
1: dlaczego
0: wszystko złego?
1: Nie podać soku?
0: Nic dobrego w tym nie ma.
1: I wtedy ja mam taki przykład, kiedyś pamiętam ogromne oburzenie na jednej z warszawskich szkół, prowadziłam warsztaty i mówię, no w takim razie, jeżeli jest podawane wszystko, co ochoczo, oczywiście ręka w górę, tak, podajemy tego szampana i myślą, że to jest okej. Okay. A ja mówię, no dobra, no to w takim razie to teraz zachęcam na kolejnej imprezie, sypiemy kreskę z cukru pudru i proszę o wciągnięcie nosem.
0: No, mocny przykład, ale rzeczywiście... Może tak trzeba. Może trzeba uderzać, a nie głaskać i mówić, ojejku, tak jesteś biedny. Nie, już nie pij, bo to...
1: To nic nie da.
0: Tak, to oni jeszcze bardziej piją, bo są biedni.
1: Ale przecież no, poczucie
0: się
1: krzywdy
0: sobą...
1: jest najlepszą pożywką do dalszego picia. Ale też myślę sobie, ja bardzo lubię swoją pracę. Ja bardzo lubię, wręcz bym powiedziała, że nawet...
0: To widać, wiesz, że lubisz.
1: Robię to z pasją i uwielbiam spotkania z ludźmi, ale też ta praca uczy mnie bardzo dużej pokory i cierpliwości. Bo kiedy widzę, że człowiek z jednej strony mam poczucie... rozmawiamy i dogadujemy się, że rozumie, a pan mówi, w jednym zdaniu jest sobie w stanie zaprzeczyć. To jest ta choroba.
0: Wrócimy do państwa za chwilę. No tak całkiem za chwilę to wiadomości dla kierowców, a w Radiu Kierowców będziemy dziś dużo rozmawiać na właśnie takie tematy.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 19.30. Ponownie zaglądamy na drogi. Zaprasza Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ruch na naszych drogach coraz mniejszy i coraz mniej kłopotów, o których musimy Państwa informować. Krajowa 1, Bielsko-Biała, Tychy, w pobliżu miejscowości Pszczyna na 584 km po kolizji trzech autosobowych. Wciąż zablokowany pozostaje jeden z pasów jezdni w kierunku Tychów. Droga krajowa numer 10, odcinek Szczecin-Płonia w pobliżu węzła Szczecin-Kijewo na 26 km. Tam, przypomnę, doszło do zdarzenia auta dostawczego z motocyklem. Nikt nie ucierpiał, ale były spore problemy. Policja musiała kierować ruchem. Jedzie się w tej chwili dziesiątką przez jej 26 km bez jakichkolwiek problemów. Krajowa 8, odcinek Białystok-Augustów w pobliżu Suchowoli na 11 km. Po kolizji dwóch autosobowych wprowadzono ruch dla obu kierunków jednym pasem. Są jeszcze kłopoty na S7 po zjechaniu z obwodnicy Białobrzegów. Problemy są aż po stare Siekluki dla jadących w stronę Kielc-Krakowa. Zdarzenie drogowe w rejonie Pągowca. No i kłopot.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jedziemy dalej razem. Proszę korzystać z naszej aplikacji. Zachęcamy do dyskusji. Ciekawi jesteśmy Państwa przemyśleń w tej sprawie nietrzeźwych za kierownicą.

0: 20 minut do godziny 20 PRK, Polskie Radio Kierowców. Kolejny odcinek to były sekundy. Państwo wysłuchali tego, co mówił człowiek, który odbywa karę więzienia w więzieniu w Tarnowie za jazdę pod wpływem alkoholu. I rzecz, która bardzo uderzyła mnie w rozmowie z tym człowiekiem, to czego żałuję najbardziej? Samochodu, który został mu zatrzymany. On nie spowodował wypadku, ale miał i alkohol, i narkotyki we krwi. Razem z nami podinspektor Robert Opas, rzecznik prasowy komendanta głównego policji. Dzień dobry.
1: Dobry wieczór państwu.
0: To chyba jest dobry badż, jeśli pozwolę sobie tak powiedzieć kolokwialnie, to zatrzymywanie samochodów, bo jak słychać, działa. Znaczy, w tym przypadku nie zadziałało prewencyjnie, ale ja liczę, że ci inni, którzy nas dziś słuchają, to może na nich trochę to zadziała.
1: Na to na pewno liczymy, natomiast też miałem okazję z wieloma osobami, które zostały osadzone w po prostu po tego typu wyrokach rozmawiać i niestety były to wypadki znacznie bardziej tragiczne. Nie usłyszałem nigdy, zresztą to było jakiś czas temu, więc jeszcze nie było tej konfiskaty aut, natomiast bardziej słyszałem żal i refleksję po tym, co się wydarzyło i czego się nie da odwrócić. To były osoby, które spowodowały wypadki również ze skutkiem śmiertelnym. No i myślę, że to jest kara, która zawsze zostanie, nawet po, nazwijmy to, wykonaniu tego wyroku, czyli kiedy ten człowiek wychodzi na wolność, to jego ofiara no niestety dalej pozostaje ofiarą śmiertelną i na tą refleksję jest już za późno. Co więcej, rozmawiałem też z osobami, które spowodowały wypadek ze swoimi najbliższymi, tak? I ginęły te osoby jako pasażerowie pojazdów. To są naprawdę obrazki, których nigdy nie zapomnę. Nawet mimo, że żeśmy tak naprawdę organizowali te filmy po to, żeby przestrzec kolejne osoby o tym, jakie są konsekwencje jazdy pod wpływem alkoholu, czy też innych podobnie działających środków.
0: Ja się tak zastanawiam, słuchając tych ludzi, czy to jest prawdziwy żal, czy nieprawdziwy. My tego pewnie nie rozstrzygniemy, ale ja bym bardzo chciał, żeby ten żal pojawił się przed, żeby Polak był mądry przed szkodą, żeby słuchać tego, co mówimy w radiu, żeby reagować na te wskazania i to, co mówią policjanci. No, co roku zatrzymujemy nietrzeźwych kierowców. Policja zatrzymuje, tak? I to jest też ciężka praca, bo czasami to są poranne akcje, trzeźwy poranek, czy jak je jeszcze nazwiemy. I to jakby moim zdaniem to znowu z jednej strony będzie kara za zatrzymanie, ale to oddziaływanie prewencyjne w tym przypadku, że no dobra, jadę do pracy i pewnie i tak mnie złapią, no to może jednak nie będę pił. Nie wiem, czy taki mechanizm zadziała, o tym będziemy rozmawiać z psychologiem, ale zakładam, że policja w ten sposób właśnie też chce zadziałać, tak? Że to jest element edukacji.
1: Na pewno tak, chociaż tą rolą policji zawsze będzie przede wszystkim kontrola, po prostu eliminowanie już tych, do których ta profilaktyka nie dociera. Natomiast tak, staramy się także w waszym radiu mówić o tym, tylko zawsze mówię, że kłopotem jest to, że słuchacze Polskiego Radia Kierowców to naprawdę jest ta elita za kierownicą głównie, a my chcemy dotrzeć do tych, którzy tego radia nie słuchają też

naszych policyjnych apeli, jednak próbują wsiadać za tą kierownicę nie tylko pod wpływem po użyciu alkoholu, czyli tak zwani wczorajsi najczęściej kierowcy, ale także no, mamy chociażby

0: kary są naprawdę bardzo wysokie. Już nie mówię tylko o karze pozbawienia wolności, ale także o nawiązce, o wyroku nie tylko pozbawienia właśnie wolności, tylko bardzo wysokiej kary, no i utraty tego samochodu. Jak ktoś ma 4 promile alkoholu, wsiada za kierownicę, to naprawdę no to jest śmiertelne zagrożenie, ale też myślę, że do tej osoby już się nie da zaapelować.
1: A właśnie, no ale to w tej sytuacji ja powiem tak, że jeżeli państwo, oczywiście tak jak założyliśmy, jak mówi pan inspektor, że nasi słuchacze to są ci, którzy są dobrze wyedukowani, to opowiadajcie to innym, dbajcie o to. Czy my możemy w takim razie na przykład, bo jeżeli to jest ktoś z rodziny, możemy próbować zabrać kluczyki, uniemożliwić mu podróżowanie, no w przypadku obcych to już jest chyba trudniejsze, no bo jak komuś obcemu zabrać kluczyki nagle, jak widzimy, że jest pijany. No prawo dopuszcza zatrzymanie obywatelskie, ale to chyba jest dość skomplikowana procedura i cokolwiek niebezpieczna.
0: Ujęcie obywatelskie, tak,
1: to jest
0: naszego prawa, ale to są bardzo trudne interwencje, nigdy nie jesteśmy w stanie, mówię już nie jako mundurowy, tylko nigdy nie jesteśmy tak naprawdę do końca w stanie, szczególnie w ruchu drogowym, przewidzieć, jak ta interwencja się zakończy. Oczywiście, jeżeli ten kierowca jeszcze nie ruszył, to może w różny sposób próbować, czasami także już tą poważniejszą perswazją, natomiast jeżeli zatrzymamy taką osobę, pozbawimy ją na chwilę wolności, nazwijmy w ten sposób, to pierwszą rzeczą, którą trzeba wykonać, to jest zadzwonienie na numer 112, my tą interwencję jak najszybciej przejmiemy, ale naprawdę jest to bardzo trudne. Osoby po alkoholu, czy też po, popularnie mówiąc, narkotykach, to są bardzo często osoby pobudzone, agresywne, dlatego najlepszym rozwiązaniem jest jednak zadzwonienie na numer 112 i nie podejmowanie takiej interwencji, ale wiem, że każda sytuacja jest inna i trzeba ją naprawdę ocenić zawsze indywidualnie.
1: Kiedyś pamiętam 80. lata, początek 90. Często się słyszało: jedź bocznymi, bo tam nie stoją. Oczywiście w domyśle chodziło o policję. I to było takie dość naturalne, zwłaszcza na wsi, w małych środowiskach, że po chrzcinach czy po innej imprezie rodzinnej ojciec rodziny wysiadał tam, wypił ileś, nie wiem ile. I wszyscy wiedzieli, że on jest pod wpływem alkoholu. I cała rodzina, żona, dzieci, wszyscy razem z nim jechali. I tylko tyle, że patrzyli, żeby tam może uważaj było, tak? Uważaj, bo jedzie sprzeciwka. To straszne w ogóle. I takich sytuacji chyba mamy mniej dzisiaj, co? Taką mam nadzieję.
0: Na pewno mamy mniej, na pewno mamy dużo lepsze narzędzia, chociaż mówię o tych szybkich testach przesiewowych, czyli tych popularnie nazywanych przez kierowców żółtych świeczek. My wiemy, znamy to, bo określenia na bocznych nie stoją. No. Więc to jest naprawdę określenie, które nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, bo zdajemy sobie sprawę, którędy bardzo często te osoby próbują ominąć drogi głównego ruchu, i ponad 18 milionów badań w ubiegłym roku to jest naprawdę liczba, która, no myślę, że jest imponująca. Niestety równie imponująca jest liczba zatrzymanych nietrzeźwych kierowców. Ona jest nieco niższa, co prawda, w ostatnich latach, ale tylko nieco. Cały czas mówimy w okolicach 100 tysięcy zatrzymanych nietrzeźwych kierujących. No i rzadko się zdarza nawet taki dzień w statystyce, który jest mniejszy od cyfry 200. Średnio jest to 252 osoby zatrzymane dziennie, patrząc na dane roczne. Wczorajszy dzień był takim lepszym, ale cały czas jest to duża liczba, 186, to byli kierujący po spożyciu alkoholu, czyli w stanie nietrzeźwości i w stanie po jego użyciu.
1: Bardzo dziękujemy za rozmowę. To państwu tak zostawiamy też pod refleksję, do tego, żeby to wszystko przemyśleć. My do naszej rozmowy będziemy jeszcze dzisiaj wracać. No a naszym gościem był podinspektor Robert Opas, rzecznik prasowy komendanta głównego policji. Dzięki za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.

0: 10 minut do 20. PRK, Polskie Radio Kierowców. Zaraz sprawdzimy, jak wygląda sytuacja na drogach. Ja tylko przypomnę, że jeszcze dziś deszcz, jeszcze dziś burze, jeszcze bardzo silny wiatr. Tak przynajmniej twierdzą synoptycy i na to musimy uważać, wyruszając w trasę. No i proszę pamiętać o naszej aplikacji. Jeśli jakieś niepokojące zjawiska na drodze państwo dostrzegą, proszę natychmiast dać nam znać. A teraz Mariusz Dąbrowski zaprasza.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Krajowa jedynka bez zmian na odcinku Bielsko-Biała-Tychy w pobliżu Pszczyny na 584 km. Kolizja trzech aut. Zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Tychów. Krajowa ósemka, odcinek Białystok-Augustów w pobliżu Suchowoli na 11 km. Kolizja dwóch aut osobowych. Ruch dla obu kierunków możliwy, choć tylko jednym pasem. S8 od zjazdu z obwodnicy Białobrzegów po Stare Siekluki, korek dla jadących w stronę Krakowa. Tam doszło do zdarzenia drogowego. Efekt jest taki, że korek jest epicentrum tego zdarzenia, to Pongowiec. Kolejne zdarzenie na S7 w Starych Sieklukach to jest czoło tego problemu i czoło korka, a więc proszę uzbroić się w cierpliwość, jeśli jadą państwo w stronę Kielc, Krakowa i Radomia. Apel o jazdę z prędkością bezpieczną i z odpowiednim odstępem od poprzedzającego nas pojazdu. No i oczywiście prośba o to, aby jechać z włączonymi światłami mijania, nie na światłach dziennych.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jedziemy dalej razem. Proszę pamiętać o naszej aplikacji. No i zachęcam do dyskusji o tym alkoholu za kierownicą. Co z tym zrobić? Jak sobie z tym radzić, żeby było lepiej?

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, jest godzina 20. Na luzie zapraszam Marcin Koczyba.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najcieplej w tej chwili w Terespolu, 19 stopni pokazują termometry, najchłodniej w Łebie 8, czyli 10 stopni różnicy, co akurat w Polsce bywa dość często, tak akurat zastanawiające, że dokładnie 10. Synoptycy zapowiadają, że nocą zachmurzenie będzie duże, pojawią się większe przejaśnienia, no ale też musimy spodziewać się deszczu, pojawią się jeszcze burze, zwłaszcza w początkowej fazie nocy, a nad ranem z kolei pojawi się mgła, która będzie ograniczała widzialność do 300 metrów, także jeśli Państwo będą dużo nocą podróżować, to proszę uważać. Deszcz do 10 mm, czyli nie jest to jakaś wielka ulewa, ale chwilowy taki deszcz w czasie burzy może być dokuczliwy i wycieraczki naprawdę mają co robić w tym czasie. Temperatura minimalna od 2 do 4 stopni na zachodzie, około 5 w centrum, do 8-11 na południowym wschodzie i wschodzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jedziemy dalej razem. Minuta po 20. Proszę pamiętać o naszej aplikacji i nasz numer telefonu też Państwu przypomnę 22 513 11 11.

0: 9 minut po godzinie 20. Tak patrzyłem na zegarek, czy powiedzieć 10, czy 9. No dobrze, to już teraz powiedzmy bardziej 10 minut po 20. Rozmawiamy dzisiaj o, jak zawsze, o bezpieczeństwie. Dzisiaj trochę w kontekście, no nie trochę, a całkiem w kontekście tego naszego cyklu To były sekundy, więc zachęcam Państwa do odwiedzenia strony z podcastami Polskiego Radia, a także do kanału YouTube, gdzie mogą Państwo obejrzeć film. Myślę, że przejmujący film, pokazujący życie i historię ludzi, którzy trafili za kraty za spowodowanie wypadku albo, tak jak dziś, nasz rozmówca, za jazdy pod wpływem alkoholu i narkotyków. Tylko trzeźwo za kierownicą, nigdy pod wpływem czegokolwiek. Proszę naprawdę uważać. Pamiętajcie, że leki też potrafią spowodować wydłużenie czasu reakcji. Trzeba czytać ulotki, bo to też może być problem. Dobrze, zaglądamy teraz na drogi. Mariusz Dąbrowski zaprasza.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Mam dobrą wiadomość. Koniec kłopotów na Krajowej Jedynce na odcinku Bielsko-Biała-Tychy w pobliżu Pszczyny na 484 kilometrze. Przypomnę, po kolizji trzech aut osobowych zablokowany był jeden pas jezdni w kierunku Tychów. Ten pas odblokowano i w stronę Tychów jedzie się już bez kłopotów. Ale mamy też nowe utrudnienie. Droga Krajowa nr 12, odcinek Radom-Zwoleń. W pobliżu miejscowości Niemianowice na 516 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe. W tym wypadku jedna osoba została ranna. Obowiązuje ruch dla obu kierunków tylko jednym pasem. No i jeszcze Krajowa 8, odcinek Białystok Augustów w pobliżu Suchowoli na 11 kilometrze. Po kolizji dwóch aut ruch dla obu kierunków możliwy jest tylko jednym pasem. I jeszcze raz okolice Radomia. Właściwie przed Radomiem, po zjeździe z obwodnicy Białobrzegów, korek po stare się kluki, dwa zdarzenia drogowe. No i efekt jest taki, że jadący w stronę Radomia Kielc muszą trochę w korku postać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Tak brzmi twój wymarzony samochód? Mamy go w ofercie. Sprawdź auta nowe, używane i elektryczne na platformie mamygo.pl i wybierz najlepszą dla siebie formę finansowania. Mamygo.pl. Kupujesz, wynajmujesz, leasingujesz. Organizatorem platformy Mamygo jest BNP Paribas Group Service Center S.A. Za dostępność i stan techniczny aut odpowiadają dilerzy. Materiał nie jest ofertą.
4: To była reklama.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Jedziemy dalej razem. No i tu głosy od Państwa. Rozmawiamy dzisiaj o alkoholu za kierownicą.
1: Przerabiałem taki przypadek. Jechałem za prawdopodobnie nietrzeźwym kierowcą przez 10 km. Minąłem 3 radiowozy, do których mrugałem i trąbiłem. Dyżurny, do którego dzwoniłem kilkukrotnie, powiedział, że nie mogę, nie wiem, wyprzedzić tego samochodu i przyhamować. Przejechałem koło komendy policji i nie było żadnej reakcji. Powiedziałem, że jak tak się bawimy, ja niestety muszę odbijać, nie będę tego kierowcy śledził i mówił wam, gdzie jest. Także panowie policjanci, jeżeli ktoś dzwoni, to brzydko mówiąc, ruszamy tyłki, póki nie będzie za późno. Pozdrawiam serdecznie, Maniek Swiesty, cześć.
0: Cześć, też pozdrawiamy i dziękujemy. I jeszcze jeden głos od Państwa.
2: Jechałem pewnego razu za samochodem, który zdecydowanie nie poruszał się prostolinijnie. Jechał od krawężnika do krawężnika, jak to się przysłowiowo mówi. Po 2-3 kilometrach pan zatrzymał się na skrzyżowaniu. Udało mi się do niego podbiec, wyciągnąć mu kluczyki ze stacyjki i zatrzymać go obywatelsko. Zawiadomiłem natychmiast policję, która bardzo szybko się pojawiła. Zbadali pana na trzeźwość. Pan miał 1,97 promila, lat 78 i tłumaczył się, że on tylko pojechał do zielonego sklepu po wódkę i zgrzewkę piwa. On już wraca do domu i nigdzie więcej nie jedzie. Taką historię miałem. Pozdrawiam, Paweł z Forda.
0: Też pozdrawiamy i dziękujemy. W sumie to nie wiem, co powiedzieć. Kinga, no co powiedzieć w takiej sytuacji? Ja jechałem tylko do sklepu po alkohol, także to usprawiedliwia, nie?
3: No właśnie, to jest to, że
0: jeżeli... Zawsze znajdziemy usprawiedliwienie.
3: Zawsze jest to usprawiedliwienie, bo zawsze to tylko odrobinka, to tylko kawałeczek. No, nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Ja powiem tak, nie mamy tolerancji, nie mam tolerancji jako terapeuta na takie zachowania. Nie ma nawet kawałeczek. Ten kawałeczek może po prostu spowodować, że ktoś straci życie. Albo zostanie mocno okaleczony.

0: z niemożnością do normalnego funkcjonowania. Nie ma bezpiecznej dawki alkoholu, a już absolutnie nie ma mowy o wsiadaniu, czy pod wpływem alkoholu, czy pod wpływem jakiejkolwiek innej substancji, do auta, po prostu.
1: Żeby było jasne, tak samo na motocykl, rower.
0: Dokładnie
1: tak. Ja widziałem człowieka, który normalnie się zachowywał i wydawało się, że jest kompletnie trzeźwy, choć tam coś wiem, że wypił. I wsiadł na rower. I to dopiero wtedy pokazało, jak bardzo upośledza jazdę rowerem, bo tam jeszcze jest poczucie równowagi. No i był szybki klaps na glebę, że tak powiem, potocznie, i skończyła się jazda rowerem. Nigdzie nie pojechał, nie spowodował żadnego wypadku, ale jadę rowerem, bo jestem pijany, to nie mogę autem, to wsiądę na rower. No jak?
0: No nie mogę, i myślę sobie, że tutaj to, co jest bardzo ważne, to powiedzenie, że nikt od tak jakby też, no właśnie się też nie uzależnia, tak? Czy jakby nikt nie pije od razu dużych ilości alkoholu, czy nie przyjmuje innych substancji. Mam takie powiedzenie, trening czyni mistrza, tylko kiepska dyscyplina.
1: No właśnie,
0: jeżeli gdzieś, bo tutaj wcześniej jak pan policjant mówił o tym, jak to, że 3 promile, 2 promile ktoś ma, to nie jest tak, że ktoś, to trzeba jakby sobie pracować na to, żeby tyle mieć w organizmie też, tak? Więc jakby ten organizm jest wysycany systematycznie, no i przyzwyczaja się do tych coraz większych dawek i ilości alkoholu wypijanego. Więc potem finalnie ta osoba też przyzwyczaja się do tego stanu i potrzeba jest już potem coraz większej ilości, żeby utrzymać odpowiedni poziom w organizmie. No i oczywiście tego też często nie zauważa, no poprzez działanie tych mechanizmów właśnie tej choroby. Czyli tego, że no właśnie, a to tylko pojadę do sklepu. Nie ma tylko do sklepu. Po prostu, jeżeli piję, to nie jadę. Jeżeli już podejmuję taką decyzję, choć wiemy, że alkohol szkodzi zdrowiu i mówimy o tym, że ma na każdy obszar naszego życia i zdrowotnego jakby po pierwsze jakby kwestia jakby myślenia, percepcji, mózgu, w ogóle układ krążenia, krwionośny, cały organizm. Często mówimy na przykład o tym, że a ten człowiek jakoś tak dziwnie idzie takim posuwistym krokiem. Mówimy, że ludzie chodzą albo jak czaple, albo jak bociany, albo jak narciarze czasami. No to mówimy o zapaleniu nerwów kończyn dolnych, tak? Na to też sobie trzeba zapracować. No często są widoczne takie obrazy, chociaż może mniej już teraz. I też myślę sobie, że warto patrzeć na to, że ta osoba uzależniona, czy osoba, która ma problem z alkoholem, to nie jest często ta osoba pod tym sklepem z fioletowym nosem, już tak powiem wprost, tylko to się dzieje na naszych oczach. My to widzimy i nie musi to tak wyglądać. Bo tutaj już mówimy o takiej naprawdę totalnej degradacji. Nie wiemy, co, czy jeszcze wchodzi jakaś bezdomność, czy cokolwiek innego. To nie musi oznaczać brak uzębienia na przykład. To nie musi oznaczać ogromnego zniszczenia takiego na zewnątrz. Ale to nigdy nie jest bezpieczne. I nigdy nie możemy powiedzieć, ten to nie ma problemu, bo ładnie wygląda. Nie, ta choroba dotyka każdego i bardzo osobę bardzo wysoko funkcjonującą i osobę, która mierzy się właśnie z wykluczeniem społecznym, osobę z problemem bezdomności. Często te tematy się też łączą, bo czasami uzależnienia nie biorą się znikąd. To są często podwójne diagnozy, podwójne rozpoznania, czyli choroba psychiczna plus uzależnienie i czasami pierwotne. No pytanie. Co było pierwsze? Czy uzależnienie i na skutek uzależnienia uaktywniają się na przykład psychozy i wtedy jest ta trudność w ogóle jeszcze dodatkowo w złapaniu jakiegokolwiek krytycyzmu, uruchamiają się stany psychotyczne, mówimy o zaburzeniach depresyjnych, zaburzeniach lękowych, o chorobie afektywnej dwubiegunowej, tak, czyli jakby o chadzie i czasami to substancja uaktywnia chorobę, a czasami to na skutek tego, że choroba jest, to ktoś łagodzi chorobę właśnie sięganiem po substancje psychoaktywne, w tym alkohol, bo jak mówię o substancjach psychoaktywnych, to mam na myśli też alkohol.
1: To jest trochę też tak, to też spotkałem się z takimi przypadkami. No weź zobacz, no przecież w telewizji to tam chodzą bez przerwy ze szklaneczką whisky, tak? I nie mają takiego problemu jak u nas z alkoholizmem, czyli to nie stąd się bierze. To mit. Kolejny
0: mit,
1: który niestety film i telewizja wypromowały, pokazując tych dżentelmenów elegancko ubranych, którzy zaczynają dzień od szklaneczki. Każda wizyta u kogoś to jest nalewanie z pięknej karafki i to jest budowanie takiego świata
0: wyjątkowości,
1: prawda? Elegancji, stylu.
0: Dodaje do poczucia własnej wartości to, że jestem atrakcyjna, no bo ja tylko bo ja mogę, bo jestem na imprezie. Ja mam też takie doświadczenia, pracując w korporacji, też na pewnym etapie w swoim życiu, która rzeczywiście, duża korporacja, która zajmowała się zdrowiem psychicznym, były konferencje i patrząc na to, co się działo, chociaż ludzie właśnie dokładnie w tym kawałku pracowali, psychiatrii, uzależnień, no smutny to był widok. Naprawdę osób, które właśnie

0: jakby wydawało im się, że to jest takie bardzo wyjątkowe, tak? No ja, mm-hmm. przecież ja piję tylko
1: dobre alkohole. Czasem cygaro, skórzany fotel.
0: Ale finalnie ląduje tak samo. Jest kac, jest kto po alkoholu dobrze wyglądał albo dobrze się czuł. No nie, ja nie znam takiej osoby, która by powiedziała: o kurczę, szkoda, że nie wypiłem jeszcze jednego kieliszka. Raczej słyszę o tym: Jezu, jak dobrze, że ja nie wypiłem jeszcze jednego, bo bym się dopiero źle czuł. Ale to ten przykład podaje jasno, to nic dobrego, tak? Złe samopoczucie, ale osoba, która ma tendencję do uzależnienia i jest w tym procesie, ona pomimo tego, że się może źle czuć, jakby będzie klinowała. I to, co ja zawsze mówię, tak, jeżeli wiesz, że już się napiłeś, cokolwiek się wydarzyło, u osób nawet uzależnionych, bo zdarza się tak, że ktoś, nawet jeżeli uzależnienie jest, to sięgnie po ten alkohol, to mówię: zrób wszystko, żeby następnego dnia się nie napić, żeby nie klinować, bo wtedy to zatrzymasz. Zobacz swoją sprawczość w tym obszarze. Jednak pracujemy teraz w modelu takim ograniczania tego picia, poprawy jakości życia, tak? Są osoby, które absolutnie, jeżeli się napiją, to może skończyć się to śmiertelnie, taka też jest prawda, bądź w jakikolwiek inny katastrofalny sposób, a są osoby, które gdzieś tam będą sobie pozwalały dalej.
1: Ja pamiętam, a propos tego, że w zakładach pracy kiedyś to było inaczej i było przyzwolenie na picie 8 marca. To był taki bardzo dobry dzień, żeby udowodnić tę tezę. Stada pijanych facetów z połamanymi goździkami w ręku i wracający do domu, jak z Odysei jakiejś, szli bohaterowie zapruci, wiadomo, że z pracy. Zdrowie pań, panowie i tak dalej. I to taki był model, który w PRL-u gdzieś tam się przykleił. A oczywiście te ewentualnie rajtuzy, jak mu się udało kupić, bo zwykle kobiety dostawały paczkę kawy i rajtki jakieś tam, tak? I co było też rarytasem. I to był takie koło zamachowe do tego, żeby pić coraz częściej. Bo tu impreza, tu imieniny Ryśka, tu imieniny Henka, to bęc, tak? I finał jest taki, że potem to, co powiedziałaś o tym problemie bezdomności, to tak się mogło zacząć w wielu przypadkach. Ale tak niby niewinnie. Tak, ten dzień kobiet, ten Rysiu, taki fajny chłopak, chodźcie, ze mną się nie napijesz, tak? I potem też mam w głowie tą piosenkę W Polskę idziemy, drodzy panowie, jak tam Wiesław Gołas fantastycznie pokazuje właśnie tą postawę Polaka, takiego zawadiackiego kozaka. No przecież, twardziele piją.
0: No i właśnie, dobrze, że to się zmienia. Ja mam też takie doświadczenie, przez wiele lat pracowałam właśnie w szpitalu resortowym, gdzie bardzo wielu funkcjonariuszy było przyjmowanych. To był oddział leczenia zaburzeń nerwicowych i oddział odwykowy, ale to się zmienia na całe szczęście, chociaż pacjenci, którzy trafiali do tego szpitala, byli w różnym bardzo wieku, od bardzo młodych do startujących, że tak powiem, na początku swojej kariery funkcjonariuszy. Oczywiście nie tylko funkcjonariusze byli przyjmowani do tego szpitala, tak, ale generalnie jakby jest miejsce, w którym oni na pewno mogli znaleźć dla siebie miejsce. I zdarzały się też osoby, policjanci, byli funkcjonariusze, którzy gdzieś mieli doświadczenia jeszcze właśnie tego, inaczej było z tym alkoholem, było większe przyzwolenie. Teraz tego nie ma i całe szczęście. Mówię tutaj o różnych służbach, tak? Bo to nie tylko policja, ale wojsko, w ogóle służby mundurowe wszelakie.
1: Stres, nie? To jest
0: stres,
1: chyba gdzieś...
0: Stres, napięcie, tak, bo my po akcji
1: i to rozładuje. Tak, panowie, tak.
0: To nie rozładuje, tylko jeszcze bardziej napnie sytuację, bo ona znowu zostanie gdzieś tam upchnięta.
1: To nie jest sposób na zamknięcie jakiegoś stresu, tylko na jego uśpienie chwilowe.
0: O, pięknie to powiedziałeś.
1: I on wróci. A my też wrócimy do państwa, bo już za chwilę wiadomości dla kierowców, a po wiadomościach ponownie się usłyszymy, także zachęcam do dyskusji. A może mają państwo pytania do naszego eksperta? Proszę korzystać z tego, że jest razem z nami dzisiaj ekspertka, psycholog i terapeutka uzależnień Kinga Rochala, także proszę bardzo.

0: Dlatego.
1: PRK, Polski Rady Kierowców, 20.30, tak. No i właśnie będziemy o tym rozmawiać, jak ten program przedłużyć, bo to powinien być taki program, który całodobowo jest takie spotkania ze słuchaczami, gdzie można im odpowiadać, jeśli mają problem. Może kiedyś coś takiego powstanie, taka poradnia radiowa.
0: Ale swego czasu były modne, potrzebne, różnego rodzaju telefony zaufania, do których...
1: A są jeszcze? Nie wiem.
2: Są
1: jeszcze.
0: Ja wiem, że młodzi ludzie nie mają gdzie się zwrócić ze swoimi problemami. I to jest kłopot, to jest spory kłopot. Kiedyś radio było, dziennikarze byli takimi piorunochronami.
1: Muzykę nocą pamiętam przecież. Muzykę nocą z takimi pasjami akcjami, słuchałem tak. I właśnie ten kontakt ze słuchaczem i ludzie, którzy mieli kłopot. Zresztą zdarza mi się prowadzić nocne programy w Jedynce i to raz w miesiącu spotkanie ze słuchaczami, którzy nie śpią i chcą rozmawiać, to jest takie doznanie naprawdę fantastyczne, bo wtedy jest ten czas i jest ta jak to powiedzieć, taka bliskość.
2: I to jest wieczór też to czyni. Noc jest takim momentem, gdzie zapada cisza po prostu. I wielu osobom jest bardzo trudno i wtedy słucha, żeby zagłuszyć, a tym samym coś może wpadnie gdzieś. Myślę sobie, że to, co tutaj o czym panowie powiedzieliście, że no rzeczywiście nie ma czasami tej pomocy, jest jej za mało i dlatego też mówmy o tym, apelujmy. Ja też jeszcze powiem jedno. Apeluję o to, żeby zgłaszać się do osób i sprawdzać, czy są to kwalifikowane osoby, bo jednak w dzisiejszym świecie mamy bardzo wielu parapsychologów i tych...
1: Szarlatanów.
2: Dokładnie.
0: Ta szarlataneria, tak, to ma pani rację, że jest to olbrzymi problem. Szarlataneria nie tylko słowem, ale szarlataneria z różnego rodzaju specyfikami, które niby są cudowne i coś tam potrafią zrobić, ale nie. A ja jeszcze a propos programów, to pamiętam program telewizyjny, też nocny, niezapomniana pani redaktor Halina Miroszowa. Jeszcze tam ktoś się przewijał. Wspaniałe programy dla
1: osób. Jak to miał tytuł, pamiętasz?
0: Nie pamiętam, ale...
1: Był taki program Wódko pozwól żyć, to nie to?
0: Kto wie, czy nie to. Kto wie, czy nie to. To robiło wrażenie.
1: I powinniśmy do tego wszyscy wracać we wszystkich mediach, nie tylko media publiczne, bo my to robimy, ale zachęcamy też media komercyjne, żeby spróbować podjąć tę misję. A teraz nasza misja informowania o tym, co na drogach. Mariusz Dąbrowski zaprasza.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Po tym, co sobie powiedzieliśmy, wcale nie chce mi się uśmiechać na wieść o tym, że skończyły się kłopoty na krajowej trasie numer 1 między Bielskiem Białą a Tychami w pobliżu Pszczyny na 584 kilometrze. Nie chce mi ten uśmiech wejść na twarz.

0: Również i dlatego, że pojawiły się nowe kłopoty. Droga krajowa numer 12, odcinek Radom, Zwoleń, w pobliżu miejscowości Niemianowice, 516 km. Zderzenie dwóch aut osobowych, jedna osoba ranna. Ruch dla obu kierunków możliwy, ale tylko jednym pasem. Przypominam o kłopotach na Krajowej 8, na odcinku Białystok-Augustów, w pobliżu Suchowoli na 11 km po kolizji dwóch aut. Ruch dla obu kierunków jest możliwy, ale tylko jednym pasem. Apel o ostrożną jazdę, o jazdę z prędkością bezpieczną. Cała masa alertów pogodowych od meteorologów. To nasza drogowa mapa pogody dość przerażająco wygląda. Może przerażająco to zbyt duże słowo, ale będzie sporo burz, grzmotów, ulew. To wszystko nie sprzyja spokojnej podróży. Ktoś, kto ma słabe nerwy, ktoś, kto nieodpowiednio trzyma kierownicę w dłoniach, może mieć w takich warunkach spore problemy. Dlatego albo za kwadrans trzecia, albo za 10 druga, to jest porządny uchwyt kierownicy, wówczas kiedy wieje, kiedy leje, kiedy przejrzystość powietrza wcale nie jest dobra, my musimy być jako kierowcy bardzo mocno skoncentrowani na tym, co dzieje się w aucie, w oku auta i na drodze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: No to jeszcze głos od pana Pawła.
1: No siemano, jeszcze raz Paweł z Warszawy w dyskusji na temat tej audycji z zakładu karnego. Jeszcze raz chciałbym tu podkreślić to, że wielu kierowców stracił uprawnienia nie tylko z powodu jazdy pod wpływem, ale na chociażby z przypadku spowodowania wypadków nie pod wpływem, ale głupoty, brawury, etc. Więc to też jest jakaś grupa ludzi, która siedzi w więzieniach, która nie prowadziła po alkoholu, a tam jednak w tych więzieniach siedzi. Też może byście na ten temat pogadali i zrobić audycję. Dziękuję, na razie.
0: Tak, robimy i nawet jednym z naszych rozmówców był ktoś, kto zupełnie trzeźwy jechał, tylko brawura go zgubiła i to nie taka szaleńcza brawura, jak to często widujemy na drodze jakiegoś kogoś, kto tam jeździ bokiem i tak dalej. To był człowiek, który po prostu, jak twierdził, bardzo się spieszył. Spieszył się do chorej matki. Z jednej strony bardzo to szlachetnie, no ale z drugiej strony przesadził i zginął młody chłopak, nie pamiętam, chyba 30-letni. W tym wypadku. I głos jeszcze od państwa. Jako europejski kraj mamy najbardziej restrykcyjne ograniczenia, porównywalne tylko z Białorusią. Ciężko zrozumieć te typowo polskie wychodzenie przed szereg. Sylwek napisał. Ja nie bardzo rozumiem. To znaczy co, że my za bardzo jesteśmy restrykcyjni?
2: Ja sobie myślę, że my...
0: To wyjście przed szereg to jest właśnie to, tak pan Sylwek? Ja mam nadzieję, że nie, ale jeśli tak, to proszę do nas napisać jeszcze i dozwinąć, myślę.
2: Po prostu nie miejmy tolerancji na w ogóle jakiekolwiek. Jeżeli piję, to nie wsiadam do auta. Po prostu. Jakby z tym nie ma w ogóle co dyskutować. Bo oczywiście tak tutaj, tak jak słuchacz napisał, rzeczywiście to też jest ważne zaopiekować się też tymi osobami, które rzeczywiście odsiadują karę w zakładach, w więzieniach, w zakładach, w różnych miejscach, mają z tego tytułu konsekwencje i myślę sobie, że to jest też bardzo ciekawy temat i tak jak tutaj powiedziałeś, był też gość, chyba w ubiegłym tygodniu nawet chyba taka historia miała miejsce tutaj w radiu, ale też w szczególności, dzisiaj rozmawiamy o tym temacie związanym jednak z używaniem alkoholi. Myślę sobie, że wracając nawet do tego materiału, który tutaj słyszeliśmy, może nie wszyscy słyszeli, aczkolwiek uważam, że kto nie słyszał, to ja zachęcam na pewno do obejrzenia. Bo też myślę sobie, że sytuacja jest też bardzo złożona, że z mojej perspektywy jako terapeuty też słychać bardzo wiele mechanizmów tej choroby, czyli jakby mechanizmów już rozwijam, co to jest, bo to taki żargon, bełkot terapeutyczny, jak ja to mówię, który nic nie mówi. To są zachowania, które są niewidziane bardzo często przez osoby nadużywające substancji psychoaktywnych. Czyli jakby niechęć do zobaczenia tego, że jest problem, to jest minimalizowanie, to jest umniejszanie, to jest fantazjowanie, to jest myślenie magiczno-życzeniowe. To jest jakby życie w zupełnie innym świecie. I ja tu podaję taki przykład, żeby tak sobie wyobrazić. Jedziemy samochodem i mamy piękną pogodę. Przez szybę wszystko widać pięknie. Ale przychodzi nagle po prostu burza, leje tak, że wycieraczki nie nadążają zbierać tej wody. Tak widzi osoba uzależniona. Nawet ona nie musi być pod wpływem substancji, bo te mechanizmy, czyli jakby to coś, co chroni uzależnienie, ono nie pozwala zobaczyć też tego problemu. W związku z tym osoba, która ma problem z alkoholem, widzi cały czas jakby była za taką szybą, na którą cały czas pada deszcz. I ona nie widzi obiektywnie sytuacji, bo wtedy mamy ograniczone to pole widzenia. Także to tak mówimy o uzależnieniu, kiedy już to zaczyna być problemem, że ta perspektywa jest zmieniona, ona jest inna i tego nie można bagatelizować, po prostu.
0: Gdzie jest to światełko ostrzegawcze? W którym momencie powinno nam się zapalić światełko, jeśli dotyczy to nas, czy osoby bliskiej? Kiedy powinniśmy zauważyć, że bliska nam osoba na przykład przeciągnęła strunę i jest już niebezpiecznie. No i jak temu zapobiegać?
2: No i tutaj sobie myślę, że to jest też takie dyskusyjne znowu, bo każdy, jak mówimy o dnie, to każdy ma tam to swoje dno. Dla jednego to będzie zatrzymane prawo jazdy, dla kogoś innego będzie to, nie wiem, upodlenie się do takiego stanu, że ktoś z rodziny mnie widział, a dla kogoś będzie to utrata kontroli nad swoim zachowaniem, a dla kogoś innego jeszcze może coś innego być, tak? Te sygnały ostrzegawcze to, że rzeczywiście trudno jest mi się powstrzymać przed napiciem się alkoholu, trudno jest odmówić tego alkoholu, myślę o tym alkoholu, fantazjuję, już to planuję. No, częste jest już zabezpieczanie się. A dobra, to jeszcze wezmę dodatkowo, przecież nie muszę tego wypić, zostanie na następny raz. finalnie.
0: Weź dwie, bo jest taniej, jak weźmiesz dwie.
2: Ach, dokładnie.
0: No, to przecież promocja jest. To przecież jak jedną wziąć, to jak? No.
2: Oczywiście, możemy powiedzieć, wszystko jest dla ludzi, ale ja też sobie myślę, że no dobrze. Ja bym była jednak ostrożna z tym, wszystko jest dla ludzi, bo oczywiście nie każdy będzie miał

problem, bo nie każdy, kto pije alkohol, się uzależnia, bądź nie każdy, kto przyjmie jakąś tam substancję, się od razu uzależni, ale na pewno jest większe prawdopodobieństwo do tego, że to się stanie, bo jeżeli odkryje taką magiczną moc tej substancji, no bo ja to mówię tak, no alkohol, czy narkotyki, czy jakiekolwiek inne substancje, bo i o lekach dzisiaj troszeczkę wspomnieliśmy, tak, to jest najlepsza, najfantastyczniejsza

0: oczywiście to nie jest prawdą. To w pewnym momencie tak. I ja nawet powiem, no, narażę się tutaj. Czasami to może uratować jakąś sytuację, już tak głęboko patrząc psychoterapeutycznie. Czasami takie sytuacje powodują, że człowiek nie przeżyłby jakiejś bardzo trudnej sytuacji, gdyby ten alkohol się nie pojawił. Ale ja mówię, to jest bardzo ryzykowne to, co ja mówię, bo ja nie daję przyzwolenia na picie absolutnie. Tylko mówię o takich już naprawdę bardzo ciężkich czasami zaburzeniach, które się pojawiają i rzeczywiście, że ten alkohol ich ochronił przed doświadczeniem jeszcze większej traumy. Tylko mówię tutaj o jednorazowym jakimś użyciu.
1: Na przykład strach nagły, tak? No wyobraźmy sobie, nie wiem, jest okupacja, coś się dzieje strasznego dookoła i możemy się, nie wiem, tak strzelam teraz, możemy się znieczulić na chwilę po to, żeby przetrwać ten moment, nie wiem, przeszukania domu czy coś, kiedy jesteśmy
0: i,
1: gdzieś
0: że to jest,
1: ukryć.
0: Aczkolwiek oczywiście nie stosujemy tych sytuacji.
1: Jasne,
0: aczkolwiek, no rzeczywiście może tak być. Czasami mówię, może to być wytłumaczone w ten sposób, ale to jestem bardzo ostrożna i tutaj już mówię o takim naprawdę bardzo głębokim procesie, jeżeli już gdzieś tam zachodzi i dużej świadomości tego, że czasami jak patrzymy na to, z jakiego powodu na przykład pacjenci sięgają po alkohol, no bo w inny sposób oczywiście nie byliby w stanie sobie poradzić. Ja przez wiele lat no, jednak pracuję, jestem związana z psychiatrią, taką szeroko rozumianą i jakby w wielu tematach. I też widzę, że ludzie często mierzą się z różnymi problemami, z którymi sobie naprawdę nie radzą i dla nich substancja jest jedynym rozwiązaniem, bo nie mają innych możliwości, co nie jest prawdą, bo oczywiście mają, tylko czasami nie mają do nich dostępu. Trudno jest też na przykład w małych miejscowościach. Myślę sobie, że tutaj...
1: Kurczę, to jest w ogóle problem, małe miejscowości, bo tam jest kłopot taki, że wciąż niestety pokutuje w wielu środowiskach takie poczucie, że pójść do psychologa, to wariata ze mnie robią.
0: To ja mam tutaj taki właśnie,
1: ktoś zobaczy.
0: Tak, taki przykład właśnie, ja pochodzę z małej miejscowości, ale pracuję i od lat jestem związana tutaj z Warszawą i pracuję i to jest bardzo ciekawe. Jak przyjmowałam w tym swoim rodzinnym mieście, no to nie, no i gdzie ja w Rawie, przecież mnie ktoś zobaczy, no nie pójdę finalnie do gabinetu w Warszawie. No oczywiście nikt nie wiedział, że ja jestem, pochodzę z, tak, z tej miejscowości, z Rawy Mazowieckiej, zresztą pozdrawiam słuchaczy, jeżeli słuchają. I w Warszawie wiele osób po prostu pojawiło się u mnie.
1: Bo ich nie widzieli, tak? Nie było tego, że ktoś
0: dokładnie
1: zobaczy, że wychodzę z tego...
0: Ale też totalnie przypadkiem i nikt się nie spodziewał, że ja jestem, pochodzę
1: ale
0: z tego.
1: Ale
0: to jest
1: mniejszy problem, nie?
0: Nie, a ja też nie jestem od tego, żeby mówić, bo to nie moja rola jest taka.
1: Jasne.
0: Ja przychodzę
1: Witaj ziom, tak?
0: Dokładnie. Pamiętam też takie spotkanie w jednym z właśnie ze szpitali, w którym pracowałam akurat wtedy w oddziale detoksykacyjnym. No i Rawa jest małym miastem, a pracowałam pod Warszawą w szpitalu i został przyjęty pacjent i moje koleżanki mówią, Kinga, wiesz co, to jak możesz, idź do tego człowieka, porozmawiaj następną rozmowę. Idę, a pan jest siny, jak mnie zobaczył. On mówi tak, ojejku, nie spodziewałem się tutaj ciebie. Był to mój kolega akurat. Więc no właśnie, takie sytuacje, świat jest mały też, tak?
1: Dobrze, ale to zróbmy może przerwę. Po 21:00 ponownie będziemy o tym rozmawiać. Ja zapraszam państwa do dyskusji, do tego, żeby państwo do nas pisali i korzystali z tego, że Kinga Rochala jest naprawdę wspaniałym ekspertem, ma ogromną wiedzę, ale umie też rozmawiać. I jeśli państwo mają jakiś problem, proszę do nas napisać, proszę nagrać informację dźwiękową. Jeżeli jest to jakiś problem większy, na przykład proszę w naszej aplikacji podać swój numer telefonu. Może na przykład oddzwonimy i jeśli państwo mają jakiś ogromny kryzys i kłopot, proszę się nie krępować, na pewno to zostanie między nami i nie upublicznimy takich informacji. Także proszę z nami być. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK Polski Radio Kierowców. 10 minut do 21. Mariusz Dąbrowski.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: I mamy kolejne nowe utrudnienie, mimo iż ruch jest niewielki. Problemy są na drodze krajowej numer 22 na odcinku Człuchów-Jastrowie w pobliżu miejscowości Chrząstowo na 224 kilometrze zdarzyły się ciężarówka z autem osobowym. Droga numer 22 na swym 224 kilometrze jest trasą zablokowaną. Przypominam, krajowa 12 odcinek Radom-Zwoleń w pobliżu miejscowości Niemianowice. 516 kilometr, zderzenie dwóch aut osobowych, jedna osoba ucierpiała w tym wypadku. Wprowadzono ruch dla obu kierunków jednym pasem. Krajowa 8, odcinek Białystok-Augustów, Suchowola, 11 kilometr, kolizja dwóch aut osobowych, ruch wahadłowy. No i S7, od zjazdu z obwodnicy Białobrzegów po Stare Siekluki nie ma już utrudnień. A więc te dwa zdarzenia, które stały się właśnie na tym odcinku trasy między Warszawą a Radomiem, są już przejezdne bez jakichkolwiek problemów dla jadących w stronę Radomia, Kielc, Krakowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Jest godzina 21 na luzie i jak zawsze w piątek rozmawiamy o naszym cyklu, do którego obejrzenia i wysłuchania zachęcamy. Nasz cykl to były sekundy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to co my tam mamy w tej pogodzie? Dynamicznie jest i miejscami ciepło. W Białymstoku w tej chwili 17 stopni, w Łebie 8, czyli wcale nie tak zimno, przynajmniej jeśli chodzi o Białystok. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami na zachodzie, północnym zachodzie i krańcach południowo-wschodnich. No i tu w ciągu dnia znowu będzie trochę deszczu, trochę przejaśnień, ale też i lokalnie burze z opadami do 15 mm. W rejonie Karpat do 30 i to już dość mocne opady. W czasie burz około 20 mm też może się pojawić. No i uwaga, bo będzie naprawdę dynamicznie miejscami. Wiatr w porywach do 65 km na godzinę, a temperatura maksymalna od 19 do 22 stopni, chłodniej miejscami w pasie od Śląska i Małopolski po Świętokrzyskie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No a nasza aplikacja czeka, zachęcamy Państwa do dyskusji, a już za chwilę wrócimy do naszych rozmów.

0: 10 minut po 21. PRK Polskie Radio Kierowców. Burzowo, deszczowo, mgliście, czyli taka pogoda raczej niespecjalnie zachęcająca do podróży, więc może lepiej usiąść w domu, włączyć Radio Kierowców i być z nami tego wieczora. A my teraz opowiemy o tym, co na drogach państwa ominie, jeżeli nie wyjedziecie. Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga Krajowa nr 8, odcinek Białystok Augustów, Suchowola, 11 km, kolizja dwóch autosobowych, ruch wahadłowy. Droga Krajowa nr 12, odcinek Radom Zwoleń w pobliżu Niemianowic na 516 km, zdarzenie dwóch autosobowych, niestety w tym wypadku jedna osoba ucierpiała. Ruch dla obu kierunków możliwy, choć tylko jednym pasem. I droga krajowa nr 22, odcinek Człuchów-Jastrowie, w pobliżu Chrząstowa na 224 km, zdarzenie ciężarówki z autem osobowym. Droga nr 22 jest trasą zablokowaną.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 18 minut po 21 PRK, Polskie Radio Kierowców. Rozmawiamy dzisiaj o rozmowie, której Państwo mogli wysłuchać. Rozmowa z kierowcą, który stracił uprawnienia, odbywa karę w więzieniu za jazdę po alkoholu, za jazdę po narkotykach. No dużo tego się nazbierało i stąd ten pobyt w zakładzie karnym. Razem z nami dzisiaj Kinga Rochala, psycholog i terapeutka uzależnień. My tak sobie rozmawialiśmy wcześniej i tak sobie myślę, czy na przykład to jest dziedziczne, jakieś skłonności do alkoholu, bo niektórzy tak twierdzą. Czy to jest osobnicze?
1: No to mówimy tak, w genach tego nie przenosimy, ale są pewne predyspozycje do tego, że można się uzależnić i mówimy tutaj właśnie o tym bardziej szerszym spektrum, takie czynniki wpływające na to, czyli mamy całą tą genezę, czynniki społeczne, psychologiczne i biologiczne. Biologiczne, no bo właśnie jakby nie ma w genach, ale jest pewna podatność. Społeczne, no bo jeżeli widzimy,

0: że no, jest akceptacja tego picia alkoholu, że jest celebrowanie tego na różnych imprezach, spotkaniach, wyjściach, przychodzą goście, to od razu ten alkohol jest. Więc taka osoba jakby dostaje taką informację, no tak, funkcjonujemy, tak żyjemy, ten alkohol ma po prostu się pojawiać na tym stole. I psychologiczne, no to te dotykającej takiej naszej właśnie takiej najdelikatniejszej sfery związanej z uczuciami, czyli mówimy o tym, jak nam jest na przykład smutno, trudno, ludzie mają problem z poradzeniem sobie ze smutkiem, no więc to się napije, żeby sobie ten poradzić lepiej. Jak jest radość, zadowolenie, bo jest na przykład, są imieniny, jest impreza, jest jakiś sukces, jest jakiś awans w pracy, no to do podbicia tego stanu, to ja się też napiję, będzie mi jeszcze lepiej. Ale jak jest nudno i monotonnie i tak się nudzę i nie wiem, co ze sobą zrobić, to sobie urozmaicę ten czas, bo nie będzie mi tak nudno. Także cały lek na całe zło. I
1: nowe mieszkanie,
0: dobry,
1: pora petuwa. Nowy samochód trzeba oblać, bo będzie rdzewiał, tak?
0: Oczywiście.
1: Aha, i ty...
0: Oczywiście tak. Tak to jest, takie to jest tłumaczenie i to tłumaczenie powoduje, że jak ja sobie tak tłumaczę, to zaczynam sobie to cały czas oswajać i dawać przyzwolenie na to, że nie ma w tym nic złego. Tylko finalnie rodzi się z tego choroba, bo jeżeli już mówimy o uzależnieniu, to mówimy o chorobie, która jest właśnie w Światowej Organizacji Chorób i Zdrowia, jakby w tym ICD-10, ma swoje rozpoznanie i mówimy o tym F10.2, to jest uzależnienie od alkoholu, czyli zespół zależności alkoholowej, i żeby mówić tutaj o tym jako czynniku chorobowym, to mówimy o tym, że trzeba spełniać pewne objawy. Objawów przy uzależnieniu mówimy o 6 objawach, ale już 3 z 6 na przestrzeni ostatniego roku będą świadczyły o uzależnieniu, więc nie trzeba mieć pełnoobjawowego uzależnienia, bo ludzie są na różnym etapie. Czasami to jest trochę tak, że jedni mają trochę mniej do zrobienia, inni trochę więcej. Jak przyglądamy się tym objawom, czyli mówimy o pojawiającym się głodzie, bo to jest jeden z objawów, głód, czyli taka ochota, pragnienie napicia się bądź przyjęcia innej substancji z tendencją do takiej natychmiastowej realizacji, czyli ja mam ochotę i to po prostu robię. No my jednak powstrzymujemy się jako ludzie przed tym, że no nie zawsze tak spełniamy to, te swoje zachcianki tak od razu. No więc mówimy o głodzie alkoholowym. Potem mówimy o upośledzonej kontroli, czyli jakby o tym, że nie kontroluję swojego zachowania pod wpływem substancji, ale także nie jestem w stanie na pewnym etapie kontrolować ilości wypijanego alkoholu. Czyli jakby no, nikt nigdy nie zaczynał od butelki wina, czy od całej butelki jakiegoś innego alkoholu, tylko powoli przyzwyczaja ten organizm do tego, że pije coraz więcej i zakłada sobie osoba uzależniona, często mówi tak, a ja to dzisiaj to tylko 2 piwa. A finalnie się okazuje, że kończy na 4, albo 6, albo 10, albo 12, różnie to bywa, i nie dotrzymuje tego, tylko sobie tłumaczy, a dobra, to jeszcze mam ochotę. Dalej mówimy o objawie, który idziemy dalej, o zmianie tolerancji, czyli potrzeba jest mi albo coraz to większej ilości substancji do uzyskania tego stanu, kiedy wcześniej dawała mniejsza ilość alkoholu, albo o zmniejszonej, czyli potrzeba już jest mi coraz mniej substancji, żeby uzyskać stan, kiedy wcześniej dawała większa ilość alkoholu. Ta zmiana tolerancji, mówimy wtedy w toku rozwoju uzależnienia, że to jest bardzo różne i mówimy o zmianie, nie to, że ona musi na pewno zawsze, na początku zawsze wzrasta, potem ma tendencje malejące. Mówimy potem o kolejnym objawie, o którym jest koncentracja życia wokół substancji, czyli tak organizuje ten swój czas, żeby była przestrzeń na alkohol, że już jakby idę do pracy i już sobie myślę, ale po pracy, to ja już się ubezpieczę w to, żebym tam mi czasem nie zabrakło. No więc koncentruję się. No i jakby ostatni objaw, a jeszcze mamy 2, przepraszam, i mamy zespół abstynencyjny pojawiający się i picie pomimo wiedzy o szkodliwości alkoholu. Wiem, że doświadczam zdrowotnych strat finansowych, tak, materialne, relacyjne i tak pomimo tego decyduje się na sięganie po alkohol. No i jeszcze mówimy o tym zespole abstynencyjnym, czyli to ja mówię to na co tak zwany kacgigant, bo normalnie jak się napijemy alkoholu, to nie mamy ochoty na pewno następnego dnia sięgnąć po alkohol, a osoba uzależniona, żeby złagodzić te objawy, że nie czuć, i mamy te fizjologiczne i te psychologiczne. Fizjologiczne to wymioty, biegunka, zaburzenia snu, koncentracji, zaburzenia łaknienia, potliwość, czasami nawet jakieś alergie, wysypki, a te psychologiczne, to poczucie winy, to wszystkie uczucia te, które są nieprzyjemne, lęk, niepokój, drażliwość, to jest ten zespół abstynencyjny. No i on tak szybko nie schodzi, ale osoba, która się uzależnia, klinuje. Pojawiają się też tak zwane palimpsesty, czyli te luki w pamięci, że nie pamięta różnych rzeczy, że to jest ten tak zwany urwany film. No i mówimy o tych 6 objawach, to mówię o takich kryteriach diagnostycznych, no ale już 3 z 6 będą świadczyły o tym, że jest problem. Czasami

0: mówimy o piciu, o używaniu alkoholu czy substancji innych, bo objawy są te same, czy mówimy o narkotykach, lekach, uzależnieniach behawioralnych, te same objawy są, tylko podstawiamy inną substancję. No i czasami mówimy o tym, że jest to szkodliwe używanie bądź ryzykowne, tak? No bo to też tutaj rozróżniamy. Mamy też różne formy leczenia i na pewno to, co trzeba robić, znaczy trzeba, nic nie trzeba, ale ja zachęcam i zachęcam naszych słuchaczy do tego, żeby rzeczywiście jak widzicie jakikolwiek tam problem, że to nawet co teraz powiedziałam, o czym rozmawiamy i o tych objawach, słuchajcie, lepiej wcześniej zacząć ten proces, bo jest troszeczkę mniej wtedy do zrobienia. Chociaż tutaj jest znowu kolejna taka pułapka do powiedzenia, no tak, ale ja to jeszcze nie mam problemu, bo ja mam tylko dwa objawy, to ja sobie będę dalej jeszcze sięgać. No i tutaj to otwiera takie znowu, no to przecież jeszcze nie jestem uzależniona, to jeszcze mogę. Ale są też i takie osoby, które mówią, kurde, ja nie chcę przekroczyć tej granicy, bo jednak od czasu do czasu chciałbym, czy chciałabym mieć możliwość sięgnięcia po ten alkohol. I jednak wtedy też się zdarzają. Do mnie rzeczywiście trafiają takie osoby, w szczególności osoby młode i mam kilka osób, które takie zgłosiły się, że dzisiaj one choć przyszły ze szkodliwym używaniem alkoholu, oni mówią, jejku, ja dzisiaj ja w ogóle nie mam na to ochoty, ale mówię, ale kierowałam się tym, bo to często też kobiety i to młode dziewczyny mówią o tym, kierowałam się tym, że ja nie chciałabym mieć problemu, bo wiem, że mój tata albo moja mama jest osobą uzależnioną i ja tego nie chcę. Więc zapraszamy słuchaczy, myślę tutaj, tak jak wcześniej też powiedziałeś, do tego, żeby nie bać się mówić, to wszystko zostanie tylko i wyłącznie tutaj. Jeżeli ktoś się do mnie zgłosi jako do specjalisty, absolutnie nic nie wyjdzie stąd.
1: Mogą państwo też adres mailowy przysłać i w ten sposób możemy też, to znaczy mogą państwo z naszą specjalistką nawiązać kontakt, bo ja to tylko tutaj pośrednikiem mogę być. 26 minut po 21:00 do naszej rozmowy wrócimy za chwilę.

0: 21:30, pora ponownie spojrzeć na drogi. Mariusz Dąbrowski w studiu. No i?
1: Ja się uśmiecham, bo muzyka wybitnie, taka super podkład pod telefon zaufania.
0: Kiedyś z tym ruszymy. Kiedyś to zrobimy. Jakoś tak
1: trzymam państwa za słowo.
0: Dobrze, to co? Zaglądamy teraz na drogi. To też państwo mogą w ramach telefonu zaufania 22 513 11 11 do nas zadzwonić, a Mariusz przekaże, co mamy najnowszego.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I proszę sobie wyobrazić, że ruch coraz mniejszy, warunki do podróżowania coraz trudniejsze i mamy nowe zdarzenie drogowe. Trasa ekspresowa S7, odcinek węzeł Gdynia-Chylonia, węzeł Gdynia-Port w pobliżu 3 kilometra S7. Auto osobowe uderzyło w barierę energochłonną, jedna osoba została ranna, zablokowany jest pas jezdni w kierunku Łodź. Auto osobowe uderzyło w barierę energochłonną. No cóż, niedostosowanie prędkości do warunków na drodze, bo inaczej tego nie można skomentować. Efekt taki, że auto wylądowało w barierach. Krajowa 8, odcinek Białystok Augustów, w pobliżu Suchowoli na 11 kilometrze, kolizja dwóch aut, ruch wahadłowy. Krajowa 12, Radom z Woleń, w pobliżu Niemianowic na 516 kilometrze, zderzenie dwóch aut osobowych, jedna osoba ranna, ruch wahadłowy. I droga krajowa numer 22, odcinek Człuchów-Jastrowie, w pobliżu Chrząstowa na 224 kilometrze, zderzenie ciężarówki i auta osobowego. Droga numer 22 na swym 224 kilometrze jest trasą zablokowaną.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 25 minut zostało do 22. Kinga Rochala jest z nami, psycholog i terapeutka uzależnień. Rozmawiamy, w tle jest cały czas ta rozmowa do odsłuchania, której Państwa zachęcamy. Rozmowa z mężczyzną, który stracił prawo jazdy, trafił do zakładu karnego za jazdy po alkoholu i innych środkach odurzających. Cały ten cykl dostępny jest na stronie Polskiego Radia, tam gdzie można znaleźć podcasty, a także na kanale YouTube mogą Państwo obejrzeć film, który razem z Mają Wasilewską przygotowaliśmy, odwiedzając zakład karny w Tarnowie. Jakby to powiedzieć, co zrobić, bo to jest jakby cały czas to sedno, żebyśmy nie przekroczyli tej linii między spokojnym życiem i normalnym, a tym szaleństwem, które się zaczyna. Bo to, nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, powiedział ten nasz rozmówca dzisiejszy, że bądź z takim spokojem, to był ciepły dzień, pojechałem coś załatwić, przekroczyłem nieznacznie prędkość i zatrzymała mnie grupa Speed. I wtedy zaczął się Meksyk. To znaczy... Nie wtedy, kiedy zaczął pić, tylko wtedy, jak go zatrzymali.
1: No właśnie, i tutaj to, co...
0: Trochę już o tym mówiliśmy dzisiaj, ale jakby chcę Państwu pokazać, że jak bardzo nam ten środek ciężkości i ta wskazówka, nie, się przesuwa.
1: To niewidzenie tego problemu, ale też powiem tak, jak zadaję pytanie moim pacjentom od lat, słuchaj, a kiedy to, jak pamiętasz, kiedy to był ten moment, kiedy ta granica została przekroczona z tego takiego, no właśnie, picia, które jeszcze nie było problemem, bądź używania innych substancji, jeszcze nikt nie odpowiedział na to pytanie. Bo to jest po prostu niezauważalne. To wchodzi tak po prostu delikatnie.
0: Jak wąż się ślizgnie
1: i nieopatrznie jakoś okazuje się, kurczę, jestem w tym po uszy zamoczony.
0: Ale wiesz, tak myślę, czy ci ludzie, którzy mają z tym problem, czy są w stanie to zauważyć sami, czy potrzebują naszej pomocy?
1: Często nie.
0: No właśnie.
1: Często nie jest to zauważalne, bo oczywiście nie mam problemu, bo wiele lat pracy mojej też pokazuje, no przecież jak to, no ja mam super pracę, mam żonę, mam dziecko, piękny dom, super samochód, nigdy nie miałem problemów z prawem, nigdy nikogo nie prosiłem o to, żeby... żeby mieć te pieniądze na jakieś tam substancje. No nie, to właśnie to jest to, że bardzo trudno jest to zobaczyć, no bo ten komfort używania jest. A jeszcze ktoś na przykład sobie mówi tak, a nie muszę iść do pracy, bo jest na przykład szefem, prezesem. Czy ktoś ma w ogóle po prostu taką opcję? No czasami pracy w domu, to też często robi ją niestety pod wpływem alkoholu, bo tak też się zdarza.
0: Kolejny słaby punkt, który nam został po pandemii.
1: Tak.
0: Bo w ogóle nie wiem, czy pamiętasz, co też dzisiaj brzmi absurdalnie, ale wtedy ludzie w to wierzyli, że jak się pije alkohol, to mniejsze ryzyko zagrożenia tym
1: totalna
0: wirusem.
1: Bzdura. Ta, jeszcze większe osłabienie, taka prawda, no bo alkohol...
0: Ale znikał w sklepach osłabie. Ten alkohol i alkohol bimbry, to w ogóle nagle się okazało, że prawie wszyscy byli...
1: Bo ludzie nie potrafili sobie poradzić z tą sytuacją. Jedno, to z uczuciem lęku, które było. Dwa, nudą czasami pojawiającą się, tym zamknięciem, że zostali... Tutaj niestety ta sytuacja pandemii nam wiele pokazała. I zarówno tych sytuacji, kiedy to dla wielu osób było to bardzo trudnym doświadczeniem, dla osób, które doświadczają na przykład przemocy w domu. Nie mieli możliwości nawet wyjścia z tego domu, no bo był strach, niepewność, obawa, więc dramaty działy się dalej w tych domach. Za to właśnie rzeczywiście ja sobie tak myślę, przypominam sobie też moment, kiedy wychodziłam na przykład ze śmieciami do śmietnika na osiedlu i byłam przerażona ilością butelek, które widziałam. Jak bardzo znikał. Ludzie sobie nie radzili raz to z lękiem, dwa z tą nudą, niepewnością. To była bardzo nowa sytuacja, nie wiadomo było co zrobić. Non stop byliśmy bombardowani w telewizji takimi informacjami,
0: często sprzecznymi, bo tak naprawdę nikt nie wiedział. Tam było nawet, że jak idziesz za kimś, zachowaj odległość, tam nie wiem, dwa czy ileś metrów, bo z jego oddechu możesz złapać.
1: Ależ oczywiście, no zabronienie nam wychodzenia do lasu. No ja sobie myślę, no kurczę...
0: No ja w lesie uciekałem przed strażakiem.
1: No...
0: Bo poszedłem.
1: A to było przecież, no w las, myślę,

0: sobie, to nie mamy dzikich tłumów, które po prostu tam idą, tabuny ludów i ludzi, którzy po prostu są, tylko po prostu przestrzeń. Ja rozumiem, ważne było to, ja nie chcę tutaj podważać absolutnie tego, ja żeby zachować te standardy, ale też sobie myślę, no jednak tam, jednak można było cokolwiek wejść, zobaczyć, żeby w tym domu troszeczkę opuścić ten dom, bo nikt nie wie, jaka jest sytuacja w tym domu i to było bardzo trudne. Przez to mamy bardzo wiele... Pokłosie pandemii jest do dnia dzisiejszego i ono będzie, bo wielu młodych ludzi zostało odizolowanych, w związku z tym zaczęły nasilać się lęki, zaburzenia depresyjne. Niewychodzenie z domu, wszystko załatwiane przez internet, granie, trudności z utrzymaniem wagi, otyłość, która też jest, no bo brak ruchu.
1: Ale widzisz, przepraszam, ale teraz otwierasz mi, wiesz, nowe klapki w mózgu i teraz to, co powiedziałaś. Bardzo często mówi się, że ci młodzi ludzie, którzy przychodzą dzisiaj do pracy, to oni są tacy nieporadni, tacy jacyś jakby są odludkami. No przecież to może być też efekt pandemii, właśnie to, co powiedziałeś przed chwilą.
0: Mamy, tu mówimy, jeszcze znowu kolejny temat poruszę, mówimy o różnych pokoleniach, czyli pokoleniach milenialsów, w którym ty będziesz. Pokoleniu właśnie, nie, milenialsem jestem ja, przepraszam, to u ciebie
1: ja
0: już
1: to
0: będzie
1: boomer jestem.
0: Tak. Boomersem, milenialsem, mamy pokolenie Gen Z, które mamy teraz i jakby każda z tych grup rzeczywiście inaczej funkcjonuje. Oczywiście mamy tam, to nie program o tym, więc nie będę już tutaj gdzieś
1: to
0: tam zahaczała.
1: To też kiedyś zrobimy.
0: Dobrze, jestem otwarta.
1: Jak przyjmiesz zaproszenie.
0: Jestem otwarta, bo uważam, że też fajnie o tym porozmawiać i myślę sobie, że my mamy wspaniałą i fantastyczną młodzież, ale też ta nasza młodzież momentami, my ją wsadzamy w takie... robimy troszeczkę z ludzi nieudolnych bardzo. Mhm. To są bardzo zaradni ludzie, tylko mało od nich wymagamy często.
1: No przecież to są ludzie tacy jak my, tylko w innych warunkach wychowani.
0: No właśnie,
1: i zrobiliśmy
0: i przyzwyczajeni do wygody też. Mhm. Ale oczywiście nie wszyscy, tak? Bo są też osoby bardzo młode, bardzo pracowite, kreatywne. Mamy też osoby takie, które jakby mają, no przykład bierze się od dołu idąc. Rodzic jest pierwszym takim właśnie, takim autorytetem dla, więc te role, które się kształtują, widzenie jak jest, czy dziecko jest wyręczane, czy nie wyręczane. Czy od dziecka wymagamy? Bardzo ważne jest, żeby dziecko miało obowiązki w domu, że wynosi śmieci, nie wiem, ładuje zmywarkę, rozładowuje ją, cokolwiek. Czy zanosi ubrania, które mają być do prania, to zanosi je w miejsce, które jest do tego przeznaczone. A nie rodzic, który zbiera po całym domu tam, tak? Od samego początku my uczymy, bo jeżeli dziecka nie uczymy granic, to potem się zastanawiamy, no skąd te uzależnienia się biorą, na przykład wracając jeszcze, idąc tutaj do naszego tematu, no bo z jakiegoś powodu to się bierze, bo dziecko na przykład od początku jakby nie respektuje różnych granic, nie stosuje się do nich, więc je zaczyna przekraczać i eksperymentować, bo oczywiście są różne też jakby wytłumaczenia tego, dlaczego ludzie sięgają po alkohol, dlaczego ludzie sięgają po narkotyki, co takiego się dzieje. No jest to temat taki, to wracając do pytania, kiedy jest ta granica, trudno jest ją określić, ale jeżeli rzeczywiście zaczyna się to pojawiać coraz częściej i coraz więcej, to znaczy, że to coś takiego jest, co powoduje, że może jest tego za dużo i warto się zastanowić. Na pewno, jeżeli bliscy widzą ten temat, nie ukrywamy tego, tylko po prostu mówimy wprost, słuchaj, widzę, że jesteś pod wpływem alkoholu, albo widziałam, że wczoraj byłeś pod wpływem alkoholu, nie podoba mi się to, nie zgadzam się, martwię się o ciebie, słuchaj, może ci mogę pomóc, żeby nie atakować i nie oceniać tego zachowania, tylko po prostu nazywać to zachowanie, tak? Bo nikt nie lubi z nas oceny, nikt nie lubi, jak nam się każe coś. To tak jak wracając do tego leczenia, no to właśnie, czy zobowiązanie do leczenia, czy przymusowe leczenie nałożone przez sąd, czy dobrowolne podjęcie. Ja powiem tak, ja znam wiele przykładów, pracując przez lata w państwowych placówkach, kiedy to przychodzili pacjenci zobowiązani do leczenia. W związku z tym panowie policjanci doprowadzali na leczenie osoby, które miały podjąć terapię. I powiem tak, chociaż niektórzy nie mieli na początku, wydaje się, swojej motywacji takiej do leczenia. Była to motywacja zewnętrzna, bo mówimy o przeuzależnieniu, o motywacji wewnętrznej i zewnętrznej. Jak kto już, czy to ktoś mnie przysyła, bo ktoś chce, czy ja mam taką motywację. Ja mam bardzo dobre przykłady też z życia takiego swojego zawodowego, że nawet jeżeli było zobowiązanie do leczenia, to dzisiaj na przykład pan, z którym miałam kontakt i pozdrawiam zresztą pana, nie chciał przyjść na leczenie, przyszedł, bo był zmuszony do tego, nałożone było zobowiązanie, zmuszony. Nie ma zmuszania do leczenia, tylko jest zobowiązanie, bo jeżeli się nie podejmie leczenia, no to wtedy konsekwencje są po prostu inne. W związku z tym jest zawsze wybór, czy ja się leczę, czy nie leczę. I pan jest do dnia dzisiejszego trzeźwa, minęło 10 lat.
1: Proszę bardzo. Czyli można to w sobie znaleźć.

0: znaleźć tą drogę wyjścia, można się przełamać. Może warto się zastanowić nad tym, jeżeli nie masz problemu, a lubisz się napić, to spróbuj nie pić przez pół roku, dajmy na to, nie? I zobaczymy, nie wiem, tak strzeliłem teraz, czy będzie cię ciągnęło, czy będziesz miał z tym kłopot, czy po prostu przejdzie ci to mimo, nie zauważysz tego momentu.
1: Wiesz, to też to taki w ogóle... To...

0: będę pił, nie będę piła. Albo miesiąc sierpień to miesiąc pielgrzymki, miesiąc trzeźwości. No okej, tylko jak potem ruszy z tym piciem, to może się już naprawdę przez długo nie zatrzymać, a nawet może skończyć się tragicznie.
1: No ja to znam z papierosów, bo paliłem kiedyś. I pierwsza moja próba rzucenia papierosów była taka, że po 2 tygodniach czy 3, nie pamiętam, byłem tak zdenerwowany, takie emocje, że zapaliłem i wypaliłem całą paczkę. I drugi raz, jak już rzuciłem, to powiedziałem sobie nigdy więcej. Odłożyłem i to już minęło tam 20 lat i nie sięgam po to, ale tak szczerze powiedziawszy, nieraz się zastanawiam, czy gdybym na jakiejś imprezie się skusił i sięgnął, czy ja bym znowu nie zaczął palić. Wolę nie próbować.
0: Ale to jest trochę tak, to znowu właśnie. Niektórzy, okej, może spróbują i wiedzą, to nie jest dla mnie, ja nie chcę do tego wrócić, ale jednak jak mówimy o uzależnieniu, to jednak to otwiera już taką drogę do tego, bo przecież napiłem się, tutaj powiedzieć o papierosach, a ja już wracając do tego, trzymając się tego naszego programu związanego z alkoholem, to kwestia tego, że osoba, która używa alkoholu często, jak przestaje i ma ten okres nieużywania alkoholu, często wraca do tego momentu, na którym skończyła. To się nie cofa. Oczywiście mówimy teraz o różnych, każdy człowiek jest inny i nie wszyscy oczywiście skończą na tym, na czym, jak zaczną, to znowu wrócą do tego samego, bo na przykład będą w stanie bardziej to kontrolować. Są takie osoby, ale też wiele osób, jeżeli mówimy o już takim destrukcyjnym piciu, nie jest w stanie tego skontrolować i wraca, no bo raz to skontrolował, no to super. W jego głowie, w jego mózgu już...
1: Jestem odporny.
0: Jestem, hurra! Nie, już nie mam z tym problemu.
1: Uratowani.
0: Tak. A tu się okazuje, że to nie tak hola hola, na spokojnie, bo raz piąty mogę to skontrolować, ale za 10 już tego nie skontroluję. I wracamy znowu do tego samego. Nie bez powodu wielu ludzi nie kończy na jednym leczeniu, często jak mówimy o stacjonarnych oddziałach, tylko to jest kilka na przykład pobytów. Bo różna jest motywacja, bo różnie w życiu się dzieje.
1: Motywacja, to jest bardzo ważne słowo i ja myślę, że my do tej rozmowy musimy wrócić, bo program nam się kończy i o motywacji, no właśnie szkoda. Ja myślę, że niebawem się spotkamy w radiu i porozmawiamy o motywacji. Czy motywacją jesteśmy w stanie wiele naszych problemów rozwiązać? Bo ja uważam, że tak, a ty jako ekspert pewnie to potwierdzisz lub nie?
0: Oczywiście motywacja jest bardzo ważna. Tylko szukajmy czynników, które nas będą motywowały do tego, ale trzeba też się nauczyć tego, poznać narzędzia.
1: Także. Będziemy o tym rozmawiać. PRK, Polskie Radio Kierowców. Kinga Rochala, psycholog, terapeutka i fantastyczna osoba, która cudownie o tym mówi. Mam nadzieję, że Państwo po tym programie mają pełną głowę wiedzy i pomysłów i sposobów działania, jeśli to jest potrzebne, a zwykle bywa.
0: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie i możliwość podzielenia się tym, co gdzieś tam w swoim życiu doświadczyłam, zobaczyłam. Także polecam się.
1: Dzięki wielkie. A Państwa zachęcam, jeszcze przez chwilę można do nas pisać. Nasza aplikacja cały czas działa.

0: 21.50, zaraz wiadomości dla kierowców. Ja Państwu raz jeszcze przypomnę i zachęcam do odwiedzenia strony podcastów Polskiego Radia i poszukania tego To Były Sekundy, tego cyklu i posłuchania rozmów. No i zachęcam do odwiedzenia kanału YouTube Polskiego Radia, gdzie można obejrzeć film z rozmowami ze sprawcami wypadków, który został zarejestrowany w więzieniu, w zakładzie karnym w Tarnowie. A teraz zaglądamy na drogi. Zapraszam Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga krajowa nr 22, odcinek Człuchów-Jastrowie w pobliżu Chrząstowa na 224 kilometrze zderzyły się ciężarówka i auto osobowe. Droga nr 22 jest trasą zablokowaną na swym 224 kilometrze. Droga krajowa nr 12, Radom-Zwoleń w pobliżu Niemianowic na 516 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe. W tym wypadku ucierpiała jedna osoba. Ruch w obu kierunkach możliwy, choć tylko jednym pasem. Krajowa 8, odcinek Białystok-Augustów, w pobliżu Suchowoli na 11 kilometrze doszło do kolizji dwóch aut osobowych. Ruch w obu kierunkach możliwy, ale tylko jednym pasem. Jeszcze jedno utrudnienie, na które chciałbym zwrócić Państwa uwagę. Droga ekspresowa S7, odcinek węzeł Gdynia-Chylonia, węzeł Gdynia-Port w pobliżu trzeciego kilometra, to jest rejon węzła Gdynia-Port. Auto osobowe uderzyło w barierę energochłonną, jedna osoba jest ranna i zablokowany został jeden pas jezdni w kierunku Łodzi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Bardzo Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony wieczór, no i życzymy tylko bezpiecznych przejazdów i oby tych, którzy jadą po alkoholu, było na naszych drogach jak najmniej. Bezpiecznej drogi, do usłyszenia.

metrem albo metrem lubnym światem. Jeden blachy ma za 1000 zł, drugi znowu WXW. Janek dziś się wybrał na piechotę, bo wygodniej spacerować mu. Najpierw Witka spotkał w bramie, Witek chore oczko ma, ale pamięta o sąsiedzie, bo dwie tyki oddać ma. Pan monopolowy mówi tak klientelę, wszystko wie o naszej dzielnicy. W sklepie ma wino i telewizor, dobrze wie co tnują politycy. Tuż za rogiem stoją dziewczyny, a każda życie zna. Rudera plomba, chińska knajpa i mówimy pa. Dalej rozciąga się wielkie miasto centralne ITP, Pałac Kultury, kupieckie hale, gdzie życie ciągle wre.

Hotel Polonia, cudem ocalały Junior Sava Bars. Warszawa nęci, kusi wciąga i ciągle bawi nas. Dom chłopa w centrum, telewizja i wszystko wiemy już. Świętokrzyska, krakowskie przedmieście i starówka tuż. Tam